Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje. Rzecznik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując.

0: zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Sąd nakazał mu sprostowanie tych słów.
1: Polska przy unijnym stole.
0: 17 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, mówi nie cięciom w rolnictwie i polityce spójności. Takie przesłanie we wspólnym liście wysyłają do irlandzkiej prezydencji na kilka dni przed przedstawieniem nowej propozycji budżetu na lata 2028-2034. O tym, co jeszcze znajduje się w liście, nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginow.
2: Kraje te chcą przede wszystkim, żeby nie zabierać pieniędzy rolnikom i regionom. Uważają, że Unia potrzebuje pieniędzy na nowe wyzwania, takie jak obronność czy konkurencyjność, ale nie kosztem rolnictwa i rozwoju regionów. Dlatego sprzeciwiają się zmniejszeniu całego budżetu. Innego zdania są Niemcy i grupa państw, które chcą mocno ciąć wydatki, nawet o kilkaset miliardów euro. Już w połowie miesiąca zapowiada się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.
0: Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
3: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
0: O czym informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś rusza krakowski festiwal kryminału Crime, a to okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów.
4: Wśród nich Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Robert Małecki, Klaudia Muniak, Izabela Janiszewska. To będą 2 dni pełne spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i będzie również debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony.
0: Brzmi zachęcająco, a krakowski festiwal kryminału Crime zapowiadał jego dyrektor programowy Bartosz Soczówka. Nowatorskie systemy do wykrywania dronów opracowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Jednym z rozwiązań jest system Dumbo, umożliwiający monitorowanie obcych maszyn z powietrza. Twórcy projektu, Piotr Lipiński i Maciej Podsędkowski, podkreślają, że ich technologie są tanie i proste do wdrożenia na dużą skalę.
5: Rozwijamy na Politechnice od już jakiegoś czasu kilka systemów powiązanych z wykrywaniem dronów. Stosujemy do tego różne technologie. I taką jedną z najbardziej interesujących w tej chwili technologii, która znajduje jakby największe zainteresowanie, wzbudza wśród wielu odbiorców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, są systemy, które potrafią lokalizować drony na podstawie dźwięku. Tego typu systemy są rozwijane zarówno w tej chwili na Ukrainie, która jest jakby wiodącym w tej chwili krajem w rozwoju tego typu systemów, ale również my staramy się tego typu systemy rozwijać i z tego co wiemy, takie zainteresowanie jakby zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej, polskiego wojska, ukraińskiego wojska, jak i różnych firm cywilnych występuje. Generalnie zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia. I to jest system, który my pierwotnie rozwinęliśmy, czy dalej w zasadzie rozwijamy na Wydziale Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej. Natomiast wspólnie, w momencie kiedy rozwinęliśmy ten system, zobaczyliśmy zainteresowanie również różnych podmiotów systemami umieszczonymi na dronie. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Mechanicznym i wspólnie zaczęliśmy rozwijać systemy, które są w stanie wykrywać dźwięki z lecącego drona, ale na ten temat myślę, że już więcej będzie mógł powiedzieć kolega.
6: Jako członek Wydziału Mechanicznego Instytutu Maszyn Przepływowych razem z kolegami z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn również pracujemy praktycznie od 10 lat nad rozwojem różnego rodzaju dronów. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym temacie i również dostrzegliśmy

0: Mieliśmy ogromną potrzebę rozwijania dronów pod kątem ich akustyki, tego, żeby po pierwsze były ciche, ale i również, żeby z ich strony można było wykrywać inne drony, to co zostało przed chwilą powiedziane. I może się to wydawać bardzo nieintuicyjne, jak dron, który hałasuje bardzo podobnie, może wykrywać drony, które są dużo dalej i hałasują praktycznie tak samo. No więc nasz zespół razem z zespołem profesora Lipińskiego praktycznie tego właśnie dokonuje. Ten dron, który nad nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. Rok temu, niecały rok, w zasadzie w te wakacje, byliśmy na zawodach, które były organizowane w Rzeszowie i tam byliśmy jedynym zespołem, który w ogóle był w stanie wykonać jakąkolwiek detekcję akustyczną z lotu, zwłaszcza lotem wirowirnikowcem. I to jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. I cały czas prowadzimy badania, żeby zwiększyć możliwości, zasięgi i użyteczność takiego rozwiązania.
1: Jak działa ten system wykrywania drugiego drona zainstalowany na dronie?
0: Zasada działania jest w swojej istocie bardzo podobna, ponieważ mamy zainstalowane szereg mikrofonów na bezzałogowcu i zbieramy sygnały akustyczne z różnych kierunków. I korzystając z tego, że znamy rozmieszczenie tych mikrofonów, jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I jak dokładnie to się dzieje, już może nie będę opisywał, ale to, co jest unikatowe w naszych rozwiązaniach, to jest to, że potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona. Tak, jesteśmy w stanie bardzo efektywnie go wytłumiać, zarówno w sposób mechaniczny, jak i w sposób wymagający obróbki danych na komputerze po prostu.
2: Są to odległości wystarczające do tego, żeby tego typu drony wykrywać. Są to, powiedzmy, wartości na pograniczu tego, co potrzebuje wojsko i mamy takie poczucie, że wiemy, co trzeba zrobić, żeby tą granicę przekroczyć. Także, żeby wykryć i zdążyć zareagować. Tutaj nie ukrywam, że bardziej myślimy o jakiejś ochronie infrastruktury krytycznej czy jakichś takich obszarów, które wymagają tego. No bo to jest rozwiązanie, oczywiście są tego typu systemy, tylko rozwiązania akustyczne mają tą zaletę, że są relatywnie tanie. Znaczy do tego są potrzebne tak naprawdę mikrofony i kawałek naprawdę niewielkiego komputera do tego, żeby to wykrywać. W ogóle zagadnienie lokalizacji dźwięku z ziemi przy, powiedzmy, relatywnie cichym otoczeniu jest znacznie łatwiejsze niż wytłumienie dźwięku drona, który znajduje się tak naprawdę przy samych mikrofonach. Tak? Także to jest znacznie trudniejsze zadanie, także to jest, raczej bym powiedział, ta bardziej zaawansowana wersja tego systemu. Jakby zwiększenie zasięgu można uzyskiwać na różne sposoby, to znaczy to też może nie będę wchodził w szczegóły, można to uzyskiwać na różne sposoby w każdym razie i oczywiście no, im cichsze otoczenie, tym łatwiej jest jakby usłyszeć z tego czy wyselekcjonować z tego dźwięk drona.
1: Są jakieś ograniczenia co do możliwości działania tego systemu? Mam na myśli, nie wiem, na przykład teren taki górzysty, gdzie ten dźwięk pewnie będzie inaczej się rozchodził, albo duże miasta.
2: To znowu odpowiedź jest trochę tak, trochę nie. To znaczy będą inne parametry tego systemu. Prawdopodobnie system na otwartej przestrzeni będzie można ustawiać w cudzysłowie rzadziej w większych odległościach. W miastach to będzie wymagało zainstalowania większej liczby mikrofonów. W związku z tym myślę, że da się to zastosować zarówno w mieście, jak i poza miastem, natomiast no, znowu wszystko się rozbija o parametry. My poszliśmy w trochę innym kierunku, to znaczy Ukraińcy wykrywają fakt tego, że dron znajduje się w okolicy mikrofonu, znaczy są w stanie powiedzieć, że dron leci obok mikrofonu, tak? Czyli powiedzmy w odległości no, jakiejś tam od mikrofonu, natomiast my jesteśmy go w stanie zlokalizować. Czyli my jakby idziemy krok dalej. Jesteśmy w stanie określić jego lokalizację na podstawie tego, co zbieramy. Określać jego lokalizację, no w tym sensie śledzić, określać jego lokalizację w czasie, tak? Czyli jakby jesteśmy w stanie pokazywać jego położenie w czasie.
1: Pan powiedział, że technologia stosunkowo prosta. Rozumiem też, że tania i też łatwa do wprowadzenia do produkcji ewentualnie, tak?
2: Myślę, że ta technologia jest relatywnie tania w stosunku do innych tego typu, do innych tego typu rozwiązań i relatywnie łatwa do wprowadzenia do produkcji. Powiem więcej, wydaje się z naszej analizy, że wszystkie komponenty do produkcji tego typu rozwiązań jesteśmy w stanie również kupować od firm, powiedzmy, polskich czy europejskich, tak? Także wydaje się, że to jest to, jakby pod tym względem również w pewien sposób bezpieczna technologia.
3: Z ekspertami Piotrem Lipińskim i Maciejem Podsędkowskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tak brzmi nocą radio RMF 24.

straż pożarna nie będzie tak szybka i

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia. W RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek o wyroku sądu apelacyjnego w szokującej sprawie Przemysława L., skazany wcześniej za pedofilię, wykorzystywał dzieci poniżej 15 roku życia. W faktach również o kolejnym wycieku danych medycznych, a także o jednym z pomorskich kościołów, któremu ucięto wieżę. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię i zoofilię. Skazany w tej szokującej i głośnej sprawie był mężem Kamili L., byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej, która również usłyszała w tym roku wyrok. W sądzie była wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: 25 lat pozbawienia wolności to maksymalny wymiar kary, ale sąd zdecydował, że 45-latek będzie mógł starać się wyjść na wolność później niż zakładał. Da to próg formalny.
2: Warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez niego 20 lat z kary pozbawienia wolności.
1: Sprawca gwałcił i wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety oraz małoletnie dziewczynki. Ofiar było aż 9. Znęcał się także nad zwierzętami. Część przestępstw nagrywał i udostępniał w sieci. Nawiązki dla poszkodowanych zostały podwyższone, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw prokurator Małgorzata Krajewska.
3: Większość zarzutów podniesionych przez prokuratora zostało uwzględnione.
1: Wyrok jest prawomocny.
0: Nawet kilka dni może zająć się Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych. Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań oraz firmę Enelmed oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie

0: funkcjonariusz miał zaledwie 29 lat.
1: Są i takie fakty.
0: W Stegnie, niewielkiej miejscowości nad Zatoką Gdańską, ścięto wieżę XVII-wiecznego kościoła. Miedzianą kopułę i część drewnianej konstrukcji zdjęto za pomocą dźwigu, aby przeprowadzić duży remont. O trwających pracach nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z panem Wickiem, mieszkańcem Stegny, który z tym kościołem związany jest od lat.
2: Kopuła tej wieży jest na ziemi już.
3: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno to wszystko. I teraz trzeba to od nowa odbudować. Teraz dzisiaj rozbierają już całość, bo już mają ten dźwig.
2: Wieża jest ścięta. Kopuła stoi obok, a tu jest nowa konstrukcja?
3: Nowa konstrukcja, całkowicie nowa, pobudowana w ten sam styl, ten sam sposób, jak budowano kiedyś.
2: Na niej stanie ta kopuła?
3: Na niej stanie ta kopuła, tu nie ma żadnego gwoździa, nie może być gwoździa. Jeśli by były gwoździe, to tylko gwoździe kute.
0: A zdjęcia ściętej wieży zobaczycie na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Wśród głównych tematów ceny na stacjach paliw.
4: Zaskoczony pan był, panie ministrze, decyzją wczorajszą prezydenta, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej współpracownicy mówili, ani kroku wstecz, niekonstytucyjnie, nic się nie zmieni.
5: Każdego dnia moim zdaniem było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze, więc każdy dzień jakby osłabiał nieco zaskoczenie. Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk. Wygrali Polacy, ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji.
6: Jak rozumiem, dla prezydenta też brawo, no bo podpisał ostatecznie.
5: Brawo dla prezydenta za ten podpis, więc podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen mniej więcej złoty 20,
4: czyli
5: złoty 30
4: soboty,
5: na litrze.
4: Słyszeliśmy od weekendu w tej chwili, już wiemy, że to będzie sobota, a nie niedziela.
5: Powiedziałbym od soboty, od niedzieli, im szybciej, tym lepiej. Z naszej perspektywy również. Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko.
4: Czyli rozumiem, że jest taka szansa, że to będzie już w sobotę.
5: To może precyzyjniej, bo to rzeczywiście, żeby dobrze wybrzmiało. Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Polacy zapłacą około złoty 20, złoty 30 mniej na litrze. Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
4: Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej bazy. Ja rozumiem, że te rozmowy się toczą. My trochę zwlekamy, żeby poczekać do wyborów połówkowych i zobaczyć, co się wydarzy.
5: Nie, to nie ma żadnego związku. To znaczy, z naszej perspektywy, im szybciej pojawią się tu żołnierze amerykańscy, im szybciej zamkniemy kwestie organizacyjne, tym lepiej.
4: Czyli żadnej zwłoki nie ma w ministerstwie?
5: Na pewno nie z naszej strony.
4: Trwają prace, a ze strony amerykańskiej widać
5: jakąś zwłokę? Nie, nie sądzę. Ja mogę odpowiadać za to, co jest po naszej stronie. I po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Panie redaktorze, bo to jest tak. Bazy amerykańskie to jest ogromna inwestycja w polskie bezpieczeństwo, ale to jest też ogromna inwestycja finansowa.
6: No to jest jasne, to są ogromne pieniądze, tak. To są potężne.
5: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie, no ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
4: Wróćmy do ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, ustawy tej przedwojennej czy prewojennej. Na jakim jesteśmy etapie?
5: Resort Obrony Narodowej od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być taką właśnie ustawą przedwojenną. Takim opracowaniem czy dopracowaniem stanu pomiędzy, po to, żeby stan wojny nigdy nie nastąpił. To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
4: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak?
5: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Mhm. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie, wtedy kiedy ona przejdzie ten tryb konsultacyjny w ramach samego resortu.
4: Wkrótce to znaczy w ciągu kilku dni?
5: Nie chcę być tu zakładnikiem własnych słów. Po prostu im szybciej, tym lepiej. Pracujemy tutaj z pełną intensywnością.
4: Przedwojenna ustawa dotycząca przygotowania państwa na wojnę, a pobór, ostatnio nawet

0: Sławomir Mentzen powiedział, że trzeba by przywrócić pobór młodzi mężczyźni.
1: To Sławomir Mentzen, mam wrażenie, może chciałby poboru, ale na pewno nie chciałby, żeby w armii ani w policji służyły kobiety.
0: To już wiemy, tak, to rzeczywiście powiedział.
1: Ale trzeba przyznać, powiem panu, tak zupełnie serio, ja wczoraj napisałem, ale chciałbym to powtórzyć, trzeba być tutaj jakimś kompletnym pajacem, żeby nie dostrzegać służby kobiet w Wojsku Polskim, w policji, w służbach, które, no, to jest około 20-30% w zależności od służby. To jest wariactwo. Znaczy, to jest Afganistan, taki ciężki Taliban, który mamy w Polsce, ale też jest to totalnie taka głupia wypowiedź. Taka, wie pan, z natury durnej, głupiej, złej pod każdym względem.
0: Znaczy, rozumiem, że Sławomir Mentzen sugeruje, że kobiety by sobie z nim nie poradziły. To znaczy,
1: jakoś
0: że...
1: z Wiplerem sobie poradziły, nie?
0: No, te zdjęcia cały czas krążą po sieci.
1: No, myślę, że nasi słuchacze też warto, żeby zerknęli na to zdjęcie. Nie wiem, czy to się pojawiło na stronie RMF FM, ale zachęcam państwa. Ten Wipler, który pijany awanturował się gdzieś w restauracji, został powalony właśnie przez policjantkę. Wipler, dość taki rosły mężczyzna. Myślę, że z Mentzenem też nie byłoby problemu, no ale chyba to jest jakaś trauma po stronie Konfederacji.
0: Oczywiście znęcanie się nad Sławomirem Mentzenem jest przyjemnym zajęciem, ale jednak wrócę do pytania. Pobór? Przywrócić? Oczywiście z perspektywy Sławomira Mentzena to jest kolejny strzał w stopę, to znaczy najpierw zraził do siebie kobiety, a potem młodych mężczyzn. Ale pytanie jest istotne, ono jest stawiane. Czy nam jest potrzebny pobór?
1: Pan, ono jest bardzo istotne i pamiętajmy, że pobór nie został zlikwidowany, tylko pobór został zawieszony. Bardzo często to podkreślamy. To znaczy, istnieje w oczywisty sposób szuflada w sztabie generalnym, która zakłada wariant odwieszenia poboru. Na razie takiej potrzeby nie ma. I powiem panu dlaczego. Dlatego, że my dzisiaj bazujemy na ochotnikach, którzy przychodzą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jeżeli mamy ochotników, to nie musimy mieć poboru.
0: Natomiast ale starcza tych ochotników?
1: W tej chwili jest to około 40 tysięcy ludzi, którzy przechodzą rocznie szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i jest to też oczywiście szkolenie rezerwistów Wojska Polskiego. Więc na tę chwilę tak. Jeżeli to się zmieni, to oczywiście ta dyskusja wróci.
0: A my jesteśmy w ogóle gotowi na to, żeby rocznie, no bo jeżeli byśmy mieli szkolić maturzystów na przykład, to jest około 300, a nawet 400 tysięcy osób rocznie. Jesteśmy w stanie przeszkolić taką grupę rocznie?
1: Ale pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy pobór,
0: to nie wszyscy szli.
1: To szkoliliśmy około 90-100 tysięcy ludzi rocznie, więc to jest inne pytanie. To jest pytanie, jaką potrzebę ma armia, jeżeli chodzi o kwestię szkolenia rezerwistów.
0: 40 tysięcy wystarczy armii?
1: Wie pan, z perspektywy ministra obrony narodowej, to oczywiście im więcej osób jest przeszkolonych, tym lepiej. My dlatego zrobiliśmy cały szereg szkoleń dodatkowych. Pan miał tutaj ostatnio, kto to był? Chyba pan poseł Bocheński.
0: Tak, mówił, że nie był szkolony, pan mu zaproponował, to widział.
1: Tak, ale mówił, że nie był szkolony, ale też był ktoś chyba ostatnio z Konfederacji i mówił, że on w ogóle nic nie wie. Znaczy,
0: to... Michał Wawer to mówił u nas w RMF.
1: Pan to naprawdę nie wymaga specjalnej trudności i też powiem to dzisiaj, żeby każdy wiedział. Prawie każdy, ale raczej każdy ma telefon komórkowy. 10 milionów obywateli ma mObywatela. 8 sekund, uwaga, 8 sekund zajmuje, żeby zapisać się na szkolenie obronne w Wojsku Polskim. To naprawdę nie wymaga specjalnej wiedzy. Więc jeżeli poseł na Sejm RP mówi, że on w ogóle nie wie, mimo że taka oferta była skierowana też do posłów i kilkudziesięciu posłów się już przeszkoliło, to znaczy, że on nie spełnia podstawowych kryteriów w ogóle, żeby zajmować się byciem posłem. No tak mi się wydaje. To jakaś podstawowa wiedza.
0: Może jeszcze nie opracowali komórek. Panie ministrze, to pytanie jeszcze o donacje, o których powiedział ostatnio Andrzej Sybicha. Podziękował Polsce za to, że Polska, Hiszpania i Belgia przekażą Ukrainie kluczową amunicję do myśliwców F-16. Ile tej amunicji przekażemy?
1: Nie mogę mówić o donacjach, bo jest to dokument zastrzeżony.
0: No ale minister Sybicha powiedział.
1: Wiem, ale no, ja jestem związany polskim prawem, więc...
0: Ale nie uszczupli to naszych zapasów, bo nie. To jest, jak rozumiem, kluczowe pytanie z perspektywy Polaków.
1: Odpowiem, bo nie chcę się odnosić do tej wypowiedzi, zamykamy to i przejdziemy do rozdziału, o którym mogę powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Więc ten rozdział wygląda tak. Polska jest producentem amunicji 20 mm do samolotów F-16. Jesteśmy producentem, więc w żaden sposób... jakiekolwiek ewentualne przekazanie tego typu amunicji nie uszczupli naszych zasobów. Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. wie pan, w ciągu ostatniego czasu, w ciągu tych ostatnich tygodni, Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska. Oczywiście.
0: Czyli chce pan powiedzieć, że przekazując tą amunicję, też bronimy Polski?
1: To zdecydowanie chcę powiedzieć. Natomiast one oczywiście wymierzone są w zachód Ukrainy. Co nie znaczy, że część z tych dronów nie może dolecieć do Polski. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Cała rozmowa do przesłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To, co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF 24.

0: czwarta, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Nawet 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. W faktach także polska polityka. Mateusz Morawiecki zapowiada samodzielny start Rozwoju Plus w przyszłorocznych wyborach. A jeśli nie macie planów na weekend, to podpowiadamy, gdzie warto je spędzić. Jest akt oskarżenia w sprawie Ukraińca zatrzymanego z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę z udziałem przedstawicieli rządu tuż przed jej oficjalnym otwarciem. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jakie są ustalenia śledczych? Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Ukraińc jest przedsiębiorcą. Miał uczestniczyć w targach. Przyjechał z Ukrainy do Kielc z dwoma partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusze w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
0: Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, zapowiada szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Były premier wcześniej mówił też, że najpóźniej do połowy października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Ruch, przypomnę, powstał po rozłamie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Czarne, lepkie grudki, które Bałtyk wyrzucił na plażę Odrowów aż po Wicie, to substancja ropopochodna. Potwierdziły to badania laboratoryjne. Nie udało się jednak ustalić, czym dokładnie jest to zanieczyszczenie, ani skąd trafiło do morza. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Badania wskazują, że to olejowa substancja petrochemiczna, złożona głównie z ciężkich węglowodorów, więc nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy

0: Dzisiaj wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było talii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
1: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce. Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z pienińskimi flisakami. Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
2: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
3: Co było najładniejsze?
4: Widoki.
5: Flisa.
4: Opowieści flisaka.
6: Tak.
3: Kolory? Kolory już jesienne?
6: Kolory mało jeszcze.
3: Mało,
6: zaczynają.
3: Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
6: Wspaniale, jest wspaniale, polecamy wszystkie. Piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
3: Złoto, żółć, pomarańcz.
6: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
3: To zazdroszczę trochę.
6: To zapraszamy.
3: Jest czego?
6: Jest.
1: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Pałachicki, a my z kolejnymi faktami napłyniemy punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 4.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych. Radio RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty RMF FM. A zaczynamy od umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Polska chciała jej tymczasowego zawieszenia. CUE odrzucił wniosek, rząd jednak nie składa broni. W faktach sprawdzimy też, ile obecnie kosztuje studenckie życie. Powiemy również o nietypowym kandydacie do pokojowej Nagrody Nobla. Kandydacie z kosmosu. Rząd analizuje możliwość odwołania się od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem, dowiaduje się reporter RMF FM. CUE, przypomnijmy, odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania nowych przepisów. Z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem rozmawiał Michał Radkowski.
1: Rząd się nie poddaje. Jak słyszę, w grze jest cały czas skarga złożona przez Polskę na porozumienie z blokiem Mercosur i czeka ona na rozstrzygnięcie, ale to kwestia kilku miesięcy. A CUE nie orzekł jeszcze, że umowa jest zgodna z prawem, co daje nadzieję naszym rolnikom zaniepokojonym zaleniem naszego rynku przez towary sprowadzane z krajów Ameryki Południowej. Na razie rząd planuje walczyć o zmianę wtorkowej decyzji o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur.
2: Wiodącym ministerstwem w tym zakresie od procedury, od tych wszystkich spraw jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc analizuje MSZ, jaka będzie dalsza część tej kwestii. Czy jest możliwość odwołania się, bo jest to sytuacja wyjątkowa. Dotychczas nie jest spotykana w naszym państwie.
1: Mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i przekonuje, że rolnicy nie muszą się martwić decyzją CUE, bo od maja, gdy zaczęła tymczasowo obowiązywać umowa handlowa między Unią a Mercosur, my więcej eksportujemy do krajów Ameryki Południowej niż importujemy.
0: Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
3: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
0: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, przekonywał wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Te decyzje, jak podkreślił, muszą wciąż wykonać Pentagon i Polski Resort Obrony. Władze Szczecina nie zabezpieczą rozpadającej się kamienicy przy ulicy Chorzej. Pod koniec sierpnia 9 rodzin musiało pilnie ewakuować się z budynku po nocnym tąpnięciu. W ciągu kilku godzin szczeliny pogłębiły się o kilka centymetrów. Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Pomóc miało miasto, ale wycofało się z tej decyzji. Dlaczego, tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
5: Przedstawiliśmy uchwałę, która odnosiła się jedynie do zgody na wykonanie zabezpieczenia i przejęcia nadzoru nad wykonaniem prac. Taka uchwała nie została przyjęta przez wspólnotę mieszkaniową.
4: Jak mówił mi mecenas Piotr Barwina, który reprezentuje mieszkańców w tej sprawie, uchwała zaproponowana przez Zbilk uchylała furtkę, by w przyszłości koszty te przerzucić na lokatorów.
6: Jest to najprostsza droga, chciałby się powiedzieć autostrada do tego, aby po wykonaniu takich prac żądać od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu kosztów.
4: Po wyprowadzce z Chorzej część mieszkańców skorzystała z odpłatnych lokali zastępczych oferowanych przez miasto, pozostali zatrzymali się u bliskich.
0: Ile trzeba wydać, żeby utrzymać się na studiach? O to pytaliśmy w Lubinie w ramach cyklu Twoje zdanie. 4000 zł to średni miesięczny koszt wyliczony w raporcie Portfel Studenta przez Związek Banków Polskich. Studenci z Lubina mówią, że można się utrzymać za mniejszą kwotę.
7: 2000 miesięcznie wyjdzie.
8: 2500.
9: Za 2000 miesięcznie?
7: To jest minimum.
9: Może mniej. No muszę jeść.
7: Fasola sucha jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też, ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
10: No jak na razie to od rodziców.
11: Trochę rodziców, trochę też przez wakacje sama zarabiałam.
7: Ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi,

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść.

pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: Grzegorz.
1: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
2: A w tym tygodniu Bartosz Chmielewski opowie, czego boją się mieszkańcy państw bałtyckich, a z Joanną Gosłowską-Bolek porozmawiam o wyborach w Brazylii.
1: Już dziś po 10:00 w radiu RMF 24.

0: No to mamy już szóstą, czas przenieść się do studia Faktów RMF FM. Fakty o poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. A zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Od dziś paliwo jest tańsze. Rząd przywrócił pakiet CPN. Posłuchajcie, ile za paliwo zapłacicie w ten weekend. W faktach również o kolejnym możliwym wycieku danych medycznych, a także o sukcesie biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Polacy pokonali Rumunię aż 6-0. $6,73 za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
2: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzania pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
3: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co do zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
1: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tę sprawę Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się natomiast, czy doszło do wycieku danych z systemu używanego przez gabinety stomatologiczne. Weryfikację w tej sprawie prowadzi Centrum E-Zdrowia. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. W cyklu Twoje zdanie w RMF 24 sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
4: Samo wynajmowanie mieszkania.
5: Czynsz za mieszkanie.
4: 1200, 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
6: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
5: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
7: Co jest największym wydatkiem?
8: Mieszkanie i dojazd.
7: Skąd na to brać pieniądze?
8: Rodzice, w tej chwili to jest najlepsza opcja.
9: Przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
4: Tak, są słoiki.
7: Pani je tylko to, co rodzice przygotowali.
4: Oczywiście.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dla studentów średni koszt utrzymania w Polsce to ponad 4000 zł miesięcznie, informuje Związek Banków Polskich w swoim raporcie Portfel Studenta.
10: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Polacy ze zwycięstwem w piłkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. Gole strzelali także Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Jedna z bramek, samobójcza po strzale Przemysława Frankowskiego, odbiła się od rumuńskiego obrońcy i wpadła do siatki. Rumunia przez większość meczu grała w dziesiątkę po czerwonej karce dla Radu Dragusina.
11: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej no nie było aż tak dużo. A jeśli była, to rzeczywiście rozwiązywaliśmy te problemy dosyć tej pracy takiej stricte defensywnej no nie było aż tak dużo. A jeśli była,

0: 6.30, fakty w RMF FM, Mateusz Bożek.
1: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia zreagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
3: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie robisz. To była to taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
1: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski, a o najnowszych i najważniejszych faktach o poranku opowie wam Bogdan Zalewski. Zapraszam w jego imieniu już teraz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Jest 7, zaczynamy Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski już w studiu. Dzień dobry, Bogdanie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Zamieńcie się w słów kierowcy na trasie S52 w okolicy Międzyświecia w Śląskiem oraz na obwodnicy Lublina. Tańsze są paliwa na stacjach, podamy ceny. Polska gromi Rumunię na Stadionie Narodowym. Wynik imponujący 6-0, w tym 3 gole Roberta Lewandowskiego. W Krakowie sądowa porażka Łukasza Gibały. W Szczawnicy tłumy, jakich dawno nie było. Poważne są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów w pobliżu Międzyświecia dwa samochody zderzyły się z dziką zwierzyną. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Bielska Białej. Wciąż są utrudnienia na S12 pomiędzy węzłami Lublin, Czechów i Rudnik. Wieczorem w zderzeniu dwóch ciężarówek i pożarze jednej z nich zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Przez całą noc nieprzejezdna była jezdnia w kierunku Warszawy, ale właśnie odblokowano tam lewy pas. Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
5: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
4: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
3: Jest pierwsze sądowe orzeczenie w trybie wyborczym przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Sąd okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Ma to uczynić na Facebooku oraz na antenie RMF FM, ponieważ to w naszej porannej rozmowie padły wspomniane słowa. W porannych faktach Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Łukasz Gibała nie potwierdził przed sądem słów wypowiedzianych na antenie.
6: Dzień dobry. Przede wszystkim nie wskazał, którzy radni Koalicji Obywatelskiej mieliby zapowiedzieć taką współpracę.
7: Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje. W związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnic, żeby cię przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
6: Mówił jeszcze przed rozpoczęciem procesu Łukasz Gibała. Jednak 19 krakowskich radnych koalicji podpisało oświadczenia, zaprzeczając słowom kandydata na prezydenta. I te podpisy przedstawiono w sądzie.
8: To jest jednoznaczne oświadczenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej przyjmujące dowody tego, że nie jest to, jak Łukasz Gibała mówił.
6: Podsumował Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej. Drugi zaplanowany na piątek proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Reprezentacja Polski nie dała szans Rumunii. Nasi piłkarze wygrali w Lidze Narodów aż 6-0. Dziennikarz RMF FM Patryk Serwański z trybun oglądał wczorajsze spotkanie. Witamy, Patryku. 3 gole na Stadionie Narodowym w Warszawie strzelił Robert Lewandowski, no i zbliża się do magicznej granicy.
10: Licznik Lewandowskiego w reprezentacji wskazuje już 92 bramki. Wczoraj 7 hat-trick w drużynie narodowej. Setka wydaje się więc realna, ale w najbliższym meczu Lewy na pewno nie poprawi tego dorobku. Będzie pauzował za żółte kartki w pojedynku z Rumunią. Dostał drugie takie upomnienie w Lidze Narodów, zatem będzie zawieszenie na jeden mecz. Wczorajsze spotkanie początkowo było wyrównane. Wszystko odmieniła czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Długie podanie do Lewandowskiego, napastnik przejmuje piłkę w polu karnym, a obrońca go odpycha. Sytuacja, która początkowo nie wyglądała na groźną, z perspektywy Rumunów ostatecznie odmieniła mecz.
11: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
10: Mówił Sebastian Szymański. Do przerwy 1-0, na początku drugiej połowy 2 gole w 5 minut i potem już Rumuni zrezygnowani i zdekoncentrowani przyjmowali kolejne ciosy.
3: Trawnica tętni turystycznym życiem. Uzdrowisko dawno nie widziało takich tłumów na początku października. Jak przypomina reporter RMF FM Maciej Pachicki, na tydzień przed słynnym Redykiem. Jak się spędza czas w Szczawnicy poza letnim sezonem?
12: Bardzo fajnie, bo zbliża się jesień, przekwity już są, kolory się robią, przepięknie jest. To prawda, wody trochę mało.
13: Ale za to słońca dużo.
12: Narzekają, ale dla nas jest super. Naprawdę, polecam.
13: Czy to warto przyjechać o tej porze?
12: Jak najbardziej.
14: Teraz tak, bo jest mniej turystów, znaczy mniejsze natężenie ruchu, że tak powiem.
15: No o tej porze roku jesteśmy pierwszy raz.
13: No i jak się podoba?
14: Super, super jest. Świetnie, pogoda nam dopisała, no to jakby niczym lato jeszcze.
16: Piękna jesień.
17: Fajnie, my jesteśmy pierwszy raz.
13: No i jak się podoba?
17: Podoba nam się.
18: Byliśmy na spływie Dunaj.
14: Jest. Świetnie, pogoda nam dopisała, no to jakby niczym lato jeszcze.
16: Piękna jesień.

0: 7.30, fakty w RMF FM, Bogdan Zalewski.
1: Tragedia na drodze na Opolszczyźnie. Na krajowej trasie numer 11 w Biskupicach pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jest jedna osoba śmiertelna. Trasa jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. Groźny wypadek drogowy w Australii. W Newcastle na północ od Sydney rozpędzony samochód wjechał w tłum kibiców. Rannych zostało 9 osób. Kierowca, który prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, został zatrzymany. Kibice oczekiwali na drodze na przyjazd autokaru z zawodnikami drużyny Newcastle Knights, która jutro ma zagrać w Sydney w wielkim finale krajowych rozgrywek rugby. Wielkiej fali turystów w tak piękną pogodę spodziewają się w weekend władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ostrzegają przed problemami z parkowaniem. Przydatne informacje zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
2: Dzień dobry. Po 11 na niektórych parkingach może zabraknąć wolnych miejsc, uprzedzają władze parku i dodają, że może tak być na Przełęczy Wyżnej, Przełęczy Wyżniańskiej i w Wołosatem. Dlatego lepiej być wcześnie rano albo szukać miejsca postojowego w Ustrzykach Górnych przy wejściach na Caryńską i na Szeroki Wierch. Z kolei idącym do Nowej Chatki Puchatka Bieszczadzki Park Narodowy podpowiada parking tuż obok Górnej Wetlinki.
1: Za pół godziny podamy raport o warunkach w Tatrach. Tu także będzie pięknie. Pięknie. To jest piknie, jak mówią górale. Ale już bez żartów w wyższych partiach gór.
3: Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach.
1: Kto planuje wędrówki w Tatrach, lepiej niech wcześniej posłucha faktów RMF FM o 8.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: No to mamy ósmą, mamy dla was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, warto posłuchać. Ostrzegamy kierowców, jedźcie ostrożnie. Znów od rana informujemy o wypadkach, tym razem na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Są też dobre informacje dla zmotoryzowanych. Od północy potaniały paliwa. Nasz reporter przystanął wozem na stacji benzynowej w warszawskim Ursusie. Potem krótki, ale znaczący raport wojenny z Ukrainy. A w faktach sportowych RMF FM radość po rozgromieniu Rumunii w Warszawie. Zderzenie trzech samochodów na krajowej drodze numer 73 w Strzegocicach na Podkarpaciu. To trasa Pilzno-Brzostek. Jest jedna osoba poszkodowana. Droga jest zablokowana. Utrudnienia też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 24 na odcinku Pniewy-Lubosz. W Karolewicach zdarzyły się ciężarówka i auto osobowe. Trasa jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazd. Ceny paliw w dół. Od północy mniej zapłacimy za benzynę i diesla. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Reporter RMF FM Michał Krason jest na stacji benzynowej przy ulicy Traktorzystów w warszawskim Ursusie, Michale, prawda?
2: Dzień dobry, kłaniam się, tak jest.
1: Witamy serdecznie. Ile dziś trzeba zapłacić za paliwo? Przypomnij.
2: Na pylonie maksymalne ceny ustalone przez ministra energii, czyli 6 zł 73 grosze za litr benzyny i 7 zł 88 groszy za litr diesla. To odpowiednio około 1,40 zł i 1,30 zł mniej niż wczoraj. A kierowców dziś od rana na stacjach naprawdę sporo.
3: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
4: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
2: No, przedsiębiorcy także na obniżce skorzystają, ale faktycznie nieco mniej. Obok VAT-u obniżona została także akcyza. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Z warszawskiego Ursusa, Michał Krasoń.
1: Ale to nie koniec. Temat programu Ceny paliw niżej rozwiniemy za pół godziny. Gośćmi Krzysztofa Ziemca w audycji Sprawdzam będą przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber oraz poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Rafał Komarewicz. Ceny paliw niżej. Będzie energetycznie. Bądźcie z nami o 8.30. Siły Putina znów z powietrza atakują Kijów. Jak poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, rosyjskie drony uderzyły w most północny na Dnieprze, kluczową przeprawę w stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ataki na mosty to nowa taktyka Kremla. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Warto przeczytać.
5: Fakty na weekend w RMF FM.
1: W górach w ten weekend zapowiada się pogoda marzenie. Idealna do górskich wędrówek, ale uwaga, nie wszędzie. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Tam ciągle leży śnieg, ostrzegają ratownicy TOPR.
6: To nie jest puszek. Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce. Jest przepiękna pogoda, mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie, no ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt, trzeba mieć olbrzymie umiejętności.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Nie miejcie w Tatrach wygórowanych ambicji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Dzień. Bardzo dobry, w końcu. Najlepiej zawsze byśmy chcieli oglądać taką piłkarską kadrę. Polska rozbiła grającą większość meczu w osłabieniu Rumunię 6-0 w Lidze Narodów. A Robert Lewandowski zaliczył hat-trick i w całej swojej karierze dla reprezentacji strzelił już 92 gole. Świetny występ biało-czerwonych na trybunach Stadionu Narodowego obserwował Patryk Serwański. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Można odebrać to zwycięstwo jako wotum zaufania piłkarzy wobec selekcjonera. W przeszłości widzieliśmy wiele spotkań, w których kadra grała zachowawczo, miała przewagę, ale starała się wygrać najmniejszym nakładem sił. Wczoraj drużynie zależało na tych bramkach. Druga połowa to widowiskowa gra, no i właśnie poszukiwanie kolejnych goli. Efekt to choćby hat-trick Roberta Lewandowskiego.
9: Trener jest super, uważamy, że naprawdę bardzo dobrym trenerem i każdy jest za trenerem. Trener jest dobry i będzie dobrze.
8: Tak mówił jeden z liderów drużyny Piotr Zieliński. Oby było dobrze w poniedziałek w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną.
7: Do Sarajewa Polacy wylatują po południu. A więcej o meczu kadry za kilka minut w Radiu RMF24. Gościem Andrzeja Kochuta będzie były selekcjoner piłkarskiej kadry Jerzy Engel. W drugim meczu naszej grupy korzystny wynik. Bośnia zremisowała ze Szwecją 1-1. Opóźnia się spotkanie Igi Świątek z Chinką Gao w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Powinno się zacząć jednak za kilka minut, bo zakończyło się spotkanie Alexa de Minora z Kentonem Alisem. Wygrał ten pierwszy Australijczyk. Wczoraj do ćwierćfinału w Pekinie awansował Hubert Hurkacz. Jutro zagra z Rosjaninem Haczanowem. Stołeczne kluby wygrywają w nowym sezonie basket ligi. Koszykarze Legii, mistrzowie Polski po zaciętym spotkaniu pokonali w Słupsku Czarnych 90-79-76. Bardzo przekonująco natomiast wygrały Dziki Warszawa w Sopocie z Treflem różnicą prawie 40 punktów, 102-63.
10: Sponsorem prognozy pogody.
11: A my w ten zimny poranek rozpoczynamy w radiu RMF 24. Już za moment rozmową z byłym selekcjonerem Jerzym Engelem. Andrzej Kochut, już teraz zapraszam. Myślę, że warto przyjrzeć się temu, co działo się wczoraj na Stadionie Narodowym.

0: To jest sobotni poranny program w Radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie, a także na DAB Plus i na 95.1 FM we Wrocławiu. Polska rozbiła Rumunię. Reprezentacja na szóstkę. Scenariusz marzeń. To są tylko niektóre tytuły z portali sportowych po wczorajszym meczu naszych piłkarzy. Przypomnę, Polska wygrała w Warszawie z Rumunią 6-0 w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. I o tym dziś porozmawiam z moim gościem, którym jest były selekcjoner naszej reprezentacji, Jerzy Engel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Czy po tym meczu można powiedzieć, że selekcjoner Jan Urban obronił swoją posadę? No bo to było pytanie, które sobie zadawano na początku tego tygodnia, po tych ostatnich meczach. Czy Jan Urban po meczu z Rumunią jeszcze wciąż będzie prowadził naszą reprezentację?
1: Tak, ale to zadawały sobie media. To nikt w środowisku nie zadawał sobie takiego pytania, ponieważ nie było tematu selekcjonera. Właściwie był tylko temat, w jaki sposób można selekcjonerowi pomóc, żeby ten zespół, który pokazał się tylko przez 20 minut z dobrej strony ze Szwecją, mógł zagrać takie spotkanie przez 90 minut. Tu widzieliśmy zespół zdeterminowany, który chciał strzelić jak najwięcej bramek, który chciał nie tylko zwyciężyć, ale dać kibicom właśnie radość ze zdobywania bramek. Widzieliśmy wielu zawodników, którzy w tym meczu grali po raz pierwszy może za kadencję Jana Urbana, debiutanci, młodzi piłkarze, którzy wchodzili na boisko. A więc można powiedzieć, że mecz tak się ułożył, że można było sprawdzić sobie w tym meczu wiele najróżniejszych wariantów gry.
0: Przechodzimy od takiego pesymizmu po trudnym meczu z Bośnią, przegranym meczu ze Szwecją, do

0: ogromnego optymizmu. 6-0 to jest potężny rezultat, ale czy byłoby tak dobrze, gdyby nie ta sytuacja z 22 minuty, faul na Robercie Lewandowskim, karny, czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy? Czy to był przełomowy moment tego meczu i ten mecz mógł się jeszcze inaczej potoczyć, gdyby tego nie było?
1: Zwykle jest tak, że w meczu dzieją się różne rzeczy, które mogą pomóc albo przeszkodzić zespołowi w uzyskaniu lepszego wyniku. W tym meczu akurat mieliśmy odrobinę szczęścia, bo w sporcie to szczęście trzeba mieć. Sędzia podyktował rzut karny i dał czerwoną kartkę i zrobił to bardzo słusznie. Dlatego mecz nam łatwiej się ułożył, co spowodowało tak wysoki wynik, bo sądzę, że i tak byśmy ten mecz wygrali. Może nie 6-0, gdyby Rumuni grali w 11, ale na pewno mecz byłby zwycięski.
0: Obok Jana Urbana chyba spokojniejszym może być nieco Robert Lewandowski. Na niego też sporo krytyki się wylało po tym meczu z Bośnią. Ze Szwecją zagrał tylko przez moment. Wczoraj 7 już hat-trick w barwach narodowych. No to jest jednak ogromne osiągnięcie.
1: Ogromne osiągnięcie i my zawsze powtarzamy, mówię o ludziach środowiska piłkarskiego, że Lewandowski jest naszą największą gwiazdą, że mimo, że już dopatrujemy się, że jest piłkarzem bardzo doświadczonym, bo ma już prawie 40 lat, to jednak jest naszym najlepszym strzelcem i tak pozostanie. Wokół niego ta reprezentacja zawsze się układała, wokół niego zawsze były opinie, że musi w decydujących momentach przechylać czale zwycięstwa na naszą korzyść i dobrze, że tak się dzieje.
0: No wczoraj to zrobił, a to ja jeszcze zapytam o tych, którzy wokół Roberta Lewandowskiego, kto zwrócił pana szczególną uwagę we wczorajszym meczu? Może ktoś z debiutantów pokazał się z dobrej strony?
1: No przede wszystkim, jeżeli w formie jest Zalewski, to jest taki piłkarz, którego wszyscy lubimy, bo umie przygotować znakomicie podania dla Lewandowskiego i dla innych kolegów, ażeby zdobywali bramki. Jest to indywidualista, jest to świetny drybler i takich zawodników z przyjemnością się ogląda. Dla takich zawodników przychodzi się na mecze. I wczoraj też pokazał wielkie umiejętności. Mimo, że nie gra regularnie w klubie, to jednak tutaj pokazał w reprezentacji, że z meczu na mecz gra coraz lepiej. Trzeba pochwalić też Nowaka, bo to tego piłkarza ogląda się też z przyjemnością. Wszedł przebojem, można powiedzieć, do narodowej reprezentacji i znalazł sobie to miejsce na boisku numer 6, które od dawna jest takim newralgicznym miejscem, gdzie nikt nie może sobie znaleźć miejsca na tej pozycji po odejściu Krychowiaka. A tutaj mamy nagle zawodnika, który nie tylko świetnie broni, znakomicie gra głową, ale również potrafi rozgrywać, potrafi uderzać na bramkę i rośnie nam kolejny zawodnik środka pola, na którego będzie można stawiać. Mnie podobał się bardzo Szymański, bo on w tych meczach pokazuje naprawdę bardzo dobre przygotowanie do gry w reprezentacji i jest cały czas dynamicznym, rozwojowym piłkarzem, a więc można powiedzieć, że wokół Lewandowskiego są piłkarze, którzy potrafią z nim dobrze współpracować.
0: To jeszcze zapytam krótko o poniedziałek. Gramy z Bośnią. Ten poprzedni mecz w Warszawie łatwy nie był. Bośniacy zremisowali ze Szwecją w piątek. Czego możemy się spodziewać?
1: Przede wszystkim bardzo trudnego meczu. Bośniacy, jak pokazali w Warszawie, są zespołem trudnym do ogrania. Bardzo dobrze spisują się, jeśli chodzi o ten turniej Ligi Narodów. Radzą sobie znakomicie. Już ten remis ze Szwecją pokazuje, że są w doskonałej formie. Wywieźli remis tutaj z Polski, gdzie też byli zespołem, który był, powiedziałbym, bliższy zwycięstwa, aniżeli Polacy. W związku z tym trzeba się spodziewać bardzo trudnego meczu, do którego się trzeba znakomicie przygotować.
0: Oczywiście liczymy na sukces. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Były selekcjoner naszej reprezentacji Jerzy Engel był moim gościem.
1: Dziękuję również.

ten nieco jeszcze chłodny sobotni poranek słuchacie radia RMF24, a my mamy nowe informacje dotyczące szans na utworzenie stałej bazy USA w Polsce. Polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, powiedział wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak stwierdził polityk, prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko. I definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć, kiedy, mam nadzieję, mówił Marcin Przydacz, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce. Prezydencki minister poinformował, że w Waszyngtonie rozmawiał przez blisko 40 minut z zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa, Michaelem Needhamem, a w Departamencie Stanu z dwoma zastępczyniami sekretarza stanu Marco Rubio. Jak dodał, tematami rozmów była obecność wojsk USA w Polsce, stała baza, sprzęt wojskowy i amerykańskie inwestycje. Odnosząc się do sprawy nasilenia rosyjskich działań sabotażowych, Przydacz powiedział, że żaden z jego amerykańskich rozmówców nie przekazał tak daleko niepokojących informacji i nie uderzał w tony alarmistyczne. Zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom zaostrzanie języka dla zdobywania punktów w polityce wewnętrznej. To jest radio RMF24. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
0: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Fakty o 8.30 i Bogdan Zalewski.
1: Kierowcy na autostradzie A1 w Śląskiem. Noga z gazu pomiędzy węzłami Dębieńsko-Rybnik. W pobliżu Czerwionki-Leszczyn samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gorzyczek. Zmotoryzowani, mamy sygnał z trasy S6 pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem w Pomorskiem. W pobliżu Bobrownik bus uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Lęborka nieprzejezdny jest jeden pas. Uważajcie na siebie i innych. Słuchajcie w autach radia RMF FM. To była próba zamachu terrorystycznego. Tak środowy dramat w samolocie linii Fly Dubai określił prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przypomnę, na wysokości 10 tysięcy metrów, na pokładzie maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot zaatakował i groźnie ranił kapitana. Stery przejęli piloci w cywilu, którzy lecieli samolotem jako pasażerowie. Pochodzący z Omanu napastnik został zatrzymany. Bohaterski kapitan dochodzi do zdrowia w szpitalu. Na pokładzie było ponad 170 podróżnych. Nikomu nic się nie stało. Rząd premiera Sebastiana Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. Oto medialne echa tych rozmów. Na linii nasz nadsekwański korespondent Marek Gładysz.
2: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
3: Pytamy o fakty.
1: W RMF FM i internetowym radiu RMF24 czas na program Sprawdzamy. W warszawskim studiu są już Krzysztof Ziemiec i jego goście. Witamy panów.
4: Tak, witam. Już sprawdziliśmy rzeczywiście cenę na stacji paliw. Teraz sprawdzamy, co powiedzą politycy. Łukasz Schreiber, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle. I Rafał Komarewicz, Klub Parlamentarny Centrum. Zacznę od pana, panie pośle.
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
5: Znaczy ja uważam, że prezydent podpisał tę ustawę, jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
4: No to pałeczkę po stronie rządu chyba.
5: No nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak, bo to tak jakby...
4: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to.
5: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że prawo działa wstecz.
4: To jeszcze jedno krótkie pytanie.
5: Panie redaktorze, dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
4: Okej. Okay. No to Łukasz Schreiber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
6: No wie pan, no, tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
4: A trochę tak jest dzisiaj
6: no,
4: w Polsce.
6: Wie pan, ale wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media, i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
4: On to wcześniej
6: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
4: No, ale obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano. Benzyna poniżej 7.
6: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier, i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy złożona.
4: Ale to dawno temu, dziś inflacja jest wyższa, więc cena niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan Rafał Kamrawicz ma inne zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem zaapelował do premiera
6: o osiągnięcia, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent zrobił, ten projekt ustawy, który przedstawił. I dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
4: Wróćmy do
6: pali. W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do procedowania.
4: Czy jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
5: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
4: Podobno ja bym chciał, żeby dwa razy obiecać, tak raz dać.
5: Że do pani operatorze, no widzi pan, no to
6: odnosi się pan do klasyka.
5: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, tylko żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o tym.
4: Chciał i nasi słuchacze, również, ale wy robicie wszystko, żeby tak nie było.
5: Ale widzi pan, ale politycy...
6: Nie, no, ale kto robi?
5: Politycy różnych opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca ceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
4: Nie wierzę w to, co słyszę. Pan znów krytykuje premiera.
5: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera. Bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
6: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy.
4: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
5: Pan co, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to, co to jest dobrze, to jest tak samo, widzi pan, no ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 000, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
4: To mam jeszcze
5: jedno
4: pytanie.
5: Czyja jest wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje. A przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
4: Łukasz Schreiber, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
6: No, wie pan, tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4 000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale
4: gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
6: Wiem co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
4: Na
6: obniżki cen paliw. Nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa, agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. Tak. No tak, ale to ma wpływ nawet na, znowuż na nasze zadłużenie.
4: Bo kończy się nasze okienko w dużym radiu. Więc pan, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście tak jest, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
5: to znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
4: Natomiast, ale pani z tej koalicji, która wspiera rząd.
5: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów, mimo że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego przyspieszonego rozwoju Polski.
4: Wydatki?
5: Pytanie dlaczego? Nie.
4: Ciąć koszty społeczne?
5: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika. Bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić. Dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
4: Rafał Komarowicz, Łukasz Schreiber, dziękuję panom, dziękuję słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl na nasze media społecznościowe. Tam dalsza część gorącej dyskusji, jak słyszycie. No to wracamy do pana posła Schreibera. Teraz się zwrócę, bo jeśli rzeczywiście stan finansów publicznych jest tak zły, a wy być może, tak, za rok przejmiecie ster rządowy, no to ten dług spadnie na was. Co wy wtedy zrobicie?
6: No, ja myślę, że przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki pokazał, że w takich trudnych sytuacjach potrafi sobie radzić, więc jeżeli pan mówi, co się stanie, jeżeli Rozwój Plus miałoby przynajmniej część odpowiedzialności za to wziąć, no to, to akurat tutaj byłbym spokojny. No, my przedstawiamy krok po kroku różnego rodzaju założenia. Na pewno
4: ale konkretnie
6: kwestia...
4: zrezygnujecie z pewnych wydatków? 800 plus, babciowe, nie. 13, 14 emerytura?
6: Nie sądzę, żeby to była główna przestrzeń i główna konieczność do tych cięć. To zapowiadają niektóre partie, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od czegoś innego. Na pewno od racjonalizacji wydatków, bo za dużo pieniędzy przecieka. Na pewno od ściągalności VAT-u, bo to nie może być tak, że ta dziura się powiększa. Na pewno ten element, który proponuje obecna koalicja czasem, kwestii ściągalności podatków, no jest to rzecz do załatania.
4: To
6: na pewno wreszcie niektóre rzeczy, bo proszę zobaczyć, że nie udało się nawet dotrzymać tak sztandarowej obietnicy, też z kolei na innym poziomie, jak likwidacja tych wpływów dla telewizji publicznej, no to zrobiono te
4: neo, no premier tłumaczył, TVP. Że ma odpowiedzialność za 1/3.
6: Świetnie, dlatego musi 3 miliardy przelewać.
4: Na świecie wszyscy głosują portfelem, prawda? Nie zdajecie sobie sprawy w koalicji rządzącej, że te wysokie ceny, ten deficyt budżetowy, to wszystko może sprawić, że za rok będziecie musieli oddać władzę.
5: Wie pan co, może się okazać, że będzie jakiś inny na przykład problem, tak, który nie będzie związany z finansami państwa. Proszę zauważyć, że sprawy finansy państwa jakby jest odsuwane przez polityków, bo jest problematyczne.
4: I to wczoraj sugerował prezydent.
5: Natomiast powrócę jeszcze raz do tego pytania, które pan mówi. Są dwie możliwości. Oczywiście tutaj pan zaraz mówi o cięciu wydatków. Ja uważam, że oczywiście to jest na pewno, trzeba to przeglądnąć, ale nie w sferze cięć wydatków socjalnych, bo w tym momencie będzie to źle wpływało na Polaków. Natomiast są inne rzeczy. Sprawiedliwość podatków. Panie redaktorze, no proszę zobaczyć, no przecież mamy informację nawet, że pana Brzoski, że firmy zagraniczne płacą minimalne podatki, a polskie firmy płacą gigantyczne.
4: No dlaczego to się dzieje? Rządzicie od 3 lat.
5: Panie redaktorze, jeszcze raz. Chętnie bym porozmawiał z panem ministrem finansów, który się ze mną nie chce spotkać na ten temat.
4: Jak to jest możliwe, żeby minister finansów...
5: Proszę zapytać pana ministra finansów. Kwestia jest dotycząca ściągalności podatków, czyli firmy zagraniczne powinny płacić takie same podatki jak i polskie. Druga sprawa. Sprawa, jeżeli chodzi o sprawiedliwe podatki dla Polaków. Proszę zobaczyć, że na przykład mamy ryczałty, tak, które kiedyś zostały wprowadzone. Okej, wtedy była taka potrzeba. Na teraz trzeba je zweryfikować po kilku latach. Bo co się okazuje? Polak na umowę o pracę 41% podatku, a powiedzmy ktoś, kto jest na ryczałcie, płaci na przykład 15% podatku. Chodzi o to, że musimy przeglądnąć wszystkie te rzeczy i zastanowić się, co z tym zrobić. Natomiast widzę, że wola w tym kierunku jest, można powiedzieć, średnia. Wolimy doraźnie załatwiać sprawy, tak na przykład jak z CPN-em, czyli po prostu obniżenie jednorazowo podatku, żeby Polacy byli zadowoleni, że ktoś im dał, czy prezydent, czy premier. Natomiast nie podchodzimy do tego systemowo.
4: Postawmy kropkę i zmienię temat. Czy skoro prezydent, i to pytanie do pana posła Schreibera, czy skoro prezydent poszedł na rękę rządzącym w sprawie paliw, to może też pójdzie na rękę w sprawie pana Berka, i zaprosi go na zaprzysiężenie.
6: To jest pytanie do pana prezydenta. Wie pan, w tej wypowiedzi, którą prezydent dał, no, mi się też zwróciłem uwagę na jedno. Jak powiedział, że tak, nie potrzebowali mnie przy zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie potrzebowali mnie w kwestii transkrypcji, tak, aktów małżeńskich, homoseksualnych, ale za to potrzebowali mnie w takiej sprawie jak ta ustawa, ale tak naprawdę akurat w tej sprawie pokazali wcześniej, znaczy to wszystko to był cyrk, to musimy mieć tego świadomość.
4: Dobrze, a co z Maciejem Berkiem? Zaprosi go na zaprzysiężenie czy nie?
6: Wie pan, to jest decyzja, którą musi podjąć pan prezydent. Ja uważam, że są tak poważne wątpliwości w związku z tym, że on nie spełnia wymogów formalnych. Znaczy, to jest jakaś też nieprawdopodobna historia.
4: To co będzie dalej? Pytanie do pana posła Komarewicza. No bo mamy gigantyczny kryzys i będzie on jeszcze większy. Czy koalicja zagłodzi teraz Trybunał Konstytucyjny, żeby tam już w ogóle kamień na kamieniu został?
5: Ja mam trochę takie wrażenie, że nasza koalicja trochę na własne życzenie zagniła sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Znów nie wierzę w to, co słyszę, pan krytykuje koalicję.
5: Ależ panu powiem dlaczego. No ja głosowałem przeciwko tutaj powołania pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego z prostej przyczyny. No z czymś innym szliśmy na sztandarach. Szliśmy na sztandarach naprawy Trybunału Konstytucyjnego.
4: Potakuje, bo rzeczywiście tak było, pamiętam.
5: Co więcej, przyjęliśmy ustawę, do której nas namawiali koledzy z Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć, że politycy nie będą w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz jakby no, powiedzieli, no okej, no ale no, tutaj musimy to zmienić. Mamy inne zdanie.
4: Ale to co się stało panie po drodze, redaktorze, panie pośle? Co się stało po drodze? Bo ja pamiętam te słowa. Zero polityków w Trybunale.
5: Panie redaktorze, są dwie sprawy. Ja uważam, że jest wprost i dla mnie osobiście jest prosta sytuacja. Sejm decyduje o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu na to, jakie mam zdanie ja w sytuacji nie samego pana Berka, jego doświadczenia czy kompetencji, tylko po prostu z tego, że był politykiem i według mnie nie powinien być w Trybunale, jednak Sejm podjął decyzję, że został wybrany tym sędzią Trybunału, więc ja osobiście uważam, że każdy taki sędzia, który został wybrany przez Sejm, powinien odbyć ślubowanie przed prezydentem, a pan prezydent powinien to ślubowanie...
4: Czyli co, będzie kryzys jeszcze większy
5: pan prezydent to ślubowanie powinien przyjąć, dlatego, że to jest dalej też pogłębianie pewnego rodzaju...
4: Czy będzie siłowe problemu. Wejście do Trybunału?
5: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to będzie bardzo, bardzo złe rozwiązanie z prostej przyczyny. Dlatego, że da kolejnej władzy możliwość ingerowania w trójpodział władzy. Ja przypomnę, że sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zaczęły się, kiedy przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Kropiwnicki, zgłosił na koniec kadencji chyba 2014 dwóch nadmiarowych sędziów.
4: Panie pośle, ja słyszę pana. Panie redaktorze. I mam wrażenie, że przede mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, a nie
5: panie redaktorze, ale dlaczego pan tak uważa? No, wie pan co?
4: No bo ja pamiętam ich argumentację i pamiętam też te słowa Kropiwnickiego z tamtych czasów.
5: Panie redaktorze, no ale to kwestia jest następująca. Albo oceniamy sytuację taka, jaka jest i krytykujemy jedną lub drugą stronę, jeżeli coś źle zrobi, albo po prostu jesteśmy wyznawcami jakiejś religii. Ja nie jestem wyznawcą
4: religii
5: jednej strony. Ja bym chciał, żeby Polacy, z tego co rozmawiam z moimi wyborcami, żyli w normalnym, przewidywalnym świecie. Natomiast widzimy, że tego nie chcą politycy. Politycy chcą, żeby były tylko emocje.
6: Z wieloma rzeczami tu się można zgodzić, ale zwrócę państwu uwagę na jeszcze dwie rzeczy, bo że politycy nie mają wchodzić do Trybunału, ale tu się zdarzyła rzecz niesamowita.
4: No za waszych czasów byli.
6: Dobrze, tylko to akurat nie nasze środowisko to stawiało na sztandary. Byli
4: wtedy
6: wcześniej.
4: Byliście jednością.
6: Byli i wcześniej. No tak, ale tego tematu nie stawialiśmy w taki sposób, bo politycy, czy byli politycy, wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. To się dzieje w sądach konstytucyjnych różnych krajów. Ale tutaj wzięto wprost z gabinetu nie tylko prawą rękę Donalda Tuska, ale człowieka, który odpowiadał za cały proces legislacyjny. No trudno jest bardziej pod tym względem skandaliczną osobę zaproponować. A druga sprawa jest ta, o której pan mówi, no czyli tego kompletnego już w tym momencie, tej kompletnej awantury wokół Trybunału. I my jako środowisko, jako Rozwój Plus zaproponujemy rozwiązanie z poczucia odpowiedzialności przed państwem. Tak, myślę, że całkiem niedługo zaproponujemy rozwiązanie, które mogłoby przy pewnej dozie dobrej woli obydwu stron ten kryzys zażegnać. Ale,
4: no to marszałek Hołownia miał taki pomysł. Nic z tego nie wyszło, pamiętam.
6: No, pomysł marszałka Hołowni generalnie, przepraszam, ale no sprowadzał się do tego, żeby mimo wszystko zapewnić większość obecnej koalicji, więc pewnie dlatego...
4: Ale miał pomysł resetu konstytucyjnego.
6: No tak,
4: na czym ten wasz pomysł miałby się polegać?
6: No, proszę dać chwilę czasu, kiedy przedstawimy szczegółowo takie rozwiązanie i wtedy będziemy się do niego odnosili.
4: Czy szykuje się afera i awantura wokół wyborów prezydenta Krakowa? Wczoraj wieczorem w sieci pojawił się taki filmik, ja go widziałem, panowie chyba też, kiedy minister sportu zawitał do Krakowa i zaoferował pani Piątkowskiej wsparcie w wysokości 30 milionów złotych na budowę Orlika i chyba jakiegoś też boiska do tenisa. Czy to nie jest korupcja polityczna, panie pośle?
5: Znaczy, to jest dokładnie to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że politycy po prostu rozdają pieniądze i uważają, że to nie są rozwiązania systemowe. Ja uważam, że takie rozwiązania powinny być systemowe. Dane województwo, jeżeli ma potrzeby, dostaje pieniądze i bez względu na to, kto
4: to
5: będzie.
4: To jest złamanie prawa, moim
5: kto
4: zdaniem.
5: Będzie rządził.
4: No, mamy kampanię wyborczą.
5: Znaczy, wie pan, no, niestety tak wyglądają w Polsce wybory. Ja uważam, że Kraków akurat ma wyjątkową szansę, wyjątkową, żeby pierwszy raz rządził ktoś, kto nie jest powiązany z żadną opcją polityczną. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, mamy 2,5 roku, więc to nie jest 5 lat. Ja uważam, że trzeba dać szansę komuś, kto po prostu nie będzie powiązany z, jak to mówią, z kolesiami, tak? Tylko po prostu da możliwość rozwoju Krakowa dla wszystkich.
4: Powinien tam
5: żebyśmy
4: wejść
5: nie
4: prokurator?
5: Mieli sytuacji ostatni raz. Bo wiecie pan, to idzie takim kierunku, żebyśmy teraz następnym razem, z tego co mówi pani Piątkowska, mieli na przykład autobusy podzielone dla zwolenników pani Piątkowskiej i dla innych.
4: Nie, no nie, ja bym się to skojarzyło z dawnymi czasami. Nie, nie, nie, w życiu. Krótka piłka. Powinien tam wejść prokurator?
6: Chyba, ja widzę, jak ta władza ściga za to, że tam OSP dostało jakieś torby i z tego powodu są artykuły w mediach, afery, prokurator wchodzi, prawda? Leśnicy są przesłuchiwani i no niesamowite historie. A tutaj mamy cały najazd ministrów na Kraków i tego rodzaju deklaracje. My jako Rozwój Plus proponujemy zupełnie inne rozwiązanie. Proponujemy fundusz, przywrócenie tego funduszu inwestycyjnego dla gmin, rozwój lokalny, 500 plus na każdego mieszkańca na inwestycje.
4: Ja pytam
6: czyli
4: prokuratora, czy to jest korupcja polityczna i to powinno się...
6: Na pewno jest to nieprawdopodobny skandal i to powinni wziąć pod uwagę mieszkańcy Krakowa. Ja widzę, jaka wielka jest determinacja, jak wszyscy zostają rzuceni na ten front, by po prostu pokonać Łukasza Gibałę, ale powiem ostatnio jeszcze jedną rzecz. Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów, to proponujemy także jako
4: jeszcze
6: Rozwój
4: Plus. Jeszcze jedno słowo, pan poseł Kamrewicz. Ja mam jeszcze jedno pytanie.
5: Zobaczymy po wyborach, kto wygra i wtedy sprawdzimy, czy te 30 milionów bez względu na to, kto wygra, trafią do Krakowa.
6: To im nic nie da.
5: Na pewno
6: myślę,
5: będę
6: nie?
5: o to pytał.
4: Rafał Kamrewicz, na koniec, bo tak mi się to dzisiaj od rana nasuwa. Zapisze się pan do Rozwoju Plus?
5: Tak jak panu powiedziałem, jeżeli będą projekty ustaw, które są dobre i to bez względu na to, czy to będzie ze strony Rozwoju Plus, czy innych ugrupowań opozycyjnych, ja będę nad nimi pracował. Ja chcę, żeby były dobre rozwiązania dla Polski.
4: A może
5: tak, aby
4: pan,
5: politycy
4: a może wróci pan do
5: jak najmniej mieli wpływu na życie Polaków,
4: wróci
5: a chcieli
4: pan do
5: go zawodnić tym życiem.
4: Wróci pan do Marszałka Hołowni, do jego ugrupowania?
5: Panie redaktorze, to nie jest kwestia jakby wrócenia, to jest kwestia pewnych zasad, które uważam, że ustaliliśmy sobie 15 października podczas wyborów i teraz albo ich przestrzegamy, albo nie. Jeżeli ich nie przestrzegamy, to mamy reset i wtedy się zastanawiamy, co dalej
6: Panie
5: zrobić.
6: Pośle, ale przecież wiemy, że ta ekipa nie przestrzega żadnych zasad, ani żadnych obietnic.
4: Króciusieńko, Łukasz Schreiber, dlaczego nie powstanie Partia Rozwój Plus? Wczoraj Polska Agencja Prasowa podała taką informację.
6: Spokojnie, my budujemy ruch społeczny wokół Mateusza Morawieckiego.
4: A dlaczego nie partia? Miałeś partię?
6: Ale to nie była żadna sztandarowa obietnica, że ma powstać w tym momencie partia. Budujemy ruch społeczny, budujemy nasze stowarzyszenie Rozwój Plus. Jakby coraz szerzej idziemy. Mieliśmy 600 samorządowców.
4: Ale będzie partia czy nie?
6: Partia być może będzie później, bo jest potrzebna do pewnych technicznych działań, ale to nie jest kluczowa sprawa. My budujemy naprawdę coś większego i coś, co ma szansę
4: Musimy
6: tutaj energię i odmienić
4: i
6: trochę to życie publiczne w Polsce.
4: I naszym słuchaczom Łukasz Schreiber, Rafał Komarewicz, Klub Centrum, a Łukasz Schreiber, Klub Rozwój Plus. Bardzo dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia. Idziemy na stację benzynową kupować tańszą benzynę.

0: Jeżeli właśnie wstaliście, to jest godzina 9, czas na fakty, a temat dla was Bogdan Zalewski.
1: Paląca sprawa paliwa, plemienna walka między premierem a prezydentem. To temat porannej rozmowy. Coraz więcej fałszowanych leków trafia do Polski.
2: W przypadku produktów leczniczych o ponad 72%, to jest około 150 tysięcy sztuk tego rodzaju wyrobów.
1: Mamy świeże dane po serii kontroli. Grzybiarze, uważajcie w lasach, łatwo można się zgubić. To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
3: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
1: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Przypomnę, dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, przypomniał jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
4: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam.
5: Fakty ważne dla kierowców.
1: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na krajowej drodze 65 w Knyszynie na Podlasiu. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. W wielu regionach Polski utrzymują się poranne mgły. Ostrzegacie dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Z trasy zadzwonił do nas pan Andrzej.
6: Powiedzcie, że na S5 z Poznania w kierunku Wrocławia jest potężna mgła. No i powiedzcie kierowcom, żeby włączyli światła mijania przynajmniej, nie jechali na dziennych, bo co chwilę, co drugi kierowca wyłania się z mgły jak jakieś zombie po prostu bez świateł, nie?
1: No, więc mówimy, kierowcy, nie bądźcie zombie. Oto krótkie przypomnienie, jak prawidłowo używać świateł przeciwmgielnych.
7: Włączamy je w autach po to, by z przodu podświetlić drogę pod Mleczną Zawiesiną, powodując doświetlenie drogi przed nami. Zadaniem z kolei tylnych świateł przeciwmgielnych jest poprawa naszej widoczności w trudnych warunkach atmosferycznych dla innych. Jednak to bardzo mocne światło czerwone przy dobrej przejrzystości powietrza może oślepiać tych, którzy będą jechali za nami. Zgodnie z przepisami, kierujący może używać tych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów.
1: Przypominam, podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Mamy jesień, a to oznacza, że poranne czy wieczorne mgły zostaną z nami na dłużej. Bądźcie ostrożni. Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łyskiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
8: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
9: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
10: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
1: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wydelka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek i Czarku, odkrycie?
13: Odkrycie, wszystko na to wskazuje. Wczoraj świetnie zagrał z Rumunią, 6-0 wygraliśmy, przypomnę. Ale i w poprzednich spotkaniach szło mu co najmniej nie najgorzej. O Wiktorze Nowaku ze Slavii Praga selekcjoner Jan Urban po meczu powiedział: odkryliśmy nowego pomocnika dla reprezentacji. Więc chyba odkrycie rzeczywiście. Piotr Zieliński natomiast o młodszym koledze mówi tak.
14: No to jest w ogóle taki chłopak, który gdzieś tam nie boi się ani pytać, ani gdzieś coś też powiedzieć. I myślę, że tutaj mówimy o chłopaku, który naprawdę super się wkomponował, ale też inny. inni młodzi, czy Regułka, czy Pietucha, mają jakość, mają charyzmę i chcą tej reprezentacji pomóc i w niej zaistnieć.
13: Regułka, Pietucha, niestety Mońka nie zadebiutował w kadrze i jedzie teraz na U21 na poniedziałkowy mecz z Włochami, który zdecyduje o awansie na Euro. Adrian Siemieniec oraz sędziowie. Wojciech Kiraczkowski ukarani przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i dostał 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem byłego sędziego Marcina Borskiego jest to kara adekwatna.
15: Możemy dyskutować, czy to powinno być 4 mecze, czy 8 meczów, ale trener zainicjował ten proces, wpadł na taki pomysł. No, chciał tutaj troszkę wywrzeć presję na sędziego, pomóc swojej drużynie. No, zachował się nie fair.
13: Sędzia Arkadiusz Wójcik został zawieszony na 2 lata, a Paweł Raczkowski dostał 50 tysięcy złotych grzywny. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl w zakładce Sport. Na koniec sprawdzamy, jak radzi sobie Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Prowadzi z Chinką Gao, wygrała pierwszego seta 6-2. Chinka wygrała teraz pierwszego gema. W drugim secie serwuje Iga Świątek i trzymamy kciuki.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: W radiu RMF 24 wciąż z wami Andrzej Kochut. Zapraszam na kolejną godzinę, gdzie m.in.
12: Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: To jest sobotni poranny program w Radiu RMF 24. Czy tankowaliście dzisiaj samochód, a może dopiero zamierzacie? Bo dla jednych i drugich, dla tych, co tankowali i dla tych, co zamierzają zatankować, są dobre wiadomości. Ceny paliw są niższe, jak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 za 6,73, benzyny 98 za 7,59, a diesla za 7,88. Nasz reporter Michał Krasoń jest na stacji benzynowej przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Cześć Michał.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i jak tam sytuacja? Czy są tłumy? Czy widać ulgę na twarzach kierowców? Jaki jest ruch na stacji benzynowej?
1: No muszę przyznać, że zrobiłem sobie dzisiaj od rana takie małe tournée po warszawskich stacjach benzynowych i nawet te mniejsze osiedlowe faktycznie dziś od rana samego zapchane. Na tej konkretnej przy Alejach Jerozolimskich, no przyznać trzeba, przy ruchliwej trasie ruch naprawdę niesamowity. Jestem tu mniej więcej od pół godziny, a samochodów obsłużonych jest około 30, 40. No nawet były momenty, że drobne kolejki się tutaj ustawiały. Teraz tak spoglądam, patrzę, dwa tankują, więc nie jest źle. Jeśli ktoś jest w okolicy, to muszę warto tutaj zajechać.
0: Można skorzystać.
1: Zainteresowanie faktycznie duże. Patrzę jeszcze na pylon, a na tym pylonie, tak jak mówiłeś, maksymalne ceny ustalone przez ministra energii. Zaczniemy od diesla 7,88, 95 za 6,73, no i benzyna 98, tak patrzę, spoglądam, już lata nie te i wzrok nie najlepszy, 7,59. Rozmawiamy

0: rozmawiałem przed chwilą z kierowcami, no usłyszałem faktycznie tę ulgę.
1: Nadal nie są zadowalające. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Czy zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot?
0: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
1: Wie pan co, najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
0: 5,19 przypomnijmy.
1: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
0: Ale dzisiaj chociaż troszkę ten portfel mniej boli?
1: Wie pan co, no może troszkę tak, ale tak jak mówię, nadal to nie jest zadowalające. Umawialiśmy się trochę na co innego.
2: To bardzo fajnie jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo fajnie.
0: To te ceny doskwierały w ostatnich tygodniach.
2: Kto pracuje i zatankuje diesla, czy jeszcze coś, czy benzyną, to oczywiście, że odczuło się.
0: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej?
2: No na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby była, tak to kto chce jeździć tutaj i tak będzie jeździł mnie.
3: Czyli ulga pewna jest, optymizm, ale ostrożny, zawsze ale mogłoby być lepiej.
0: Zawsze mogłoby być lepiej, oczywiście. No do 5,19 to faktycznie brakuje nam jeszcze sporo, ale też uspokajam pierwszego pana, który mówił, że za chwilę te ceny wrócą do jakichś horrendalnych. No to nie tak szybko, program będzie obowiązywał do końca roku. Minister energii takie obwieszczenia będzie w każdy dzień roboczy publikował. Najbliższe w poniedziałek to ustali ceny na wtorek, do poniedziałku. Cieszymy się, no to już każdy niech sobie odpowie tym, co teraz mamy, czyli przypomnę 7,88 za diesla i 6,73 za 95. Kolejka się robi, więc ja już wsiadam do samochodu, bo też na oparach.
3: Sytuację na warszawskich stacjach benzynowych sprawdzał dla nas Michał Krasoń. Dziękujemy za tą relację.
0: Kłaniam się.

0: Tak wam gramy w sobotni poranek w Radiu RMF 24, a teraz ważna informacja dla tych, którzy planują wybrać się w góry, no bo pogoda dopisuje. Tatry wyglądają teraz wręcz bajkowo, ośnieżone białe szczyty na tle błękitnego nieba, oświetlone pięknym słońcem. Można poezję tutaj uprawiać, patrząc na te widoki. Nie dajcie się jednak zwieść temu, co widzicie. Ten widok to nie jest bajka, a dla wielu turystów może stać się horrorem. Wysoko w górach jest teraz piekielnie niebezpiecznie, ostrzega ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
1: Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce, jest przepiękna pogoda, mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie, no ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt, trzeba mieć olbrzymie umiejętności. Dla nas takim wyznacznikiem jest po prostu to, że sami wchodząc w wylodzone góry, już mamy z tyłu głowy ludzie, którzy chodzą dużo po górach, jakąś asekurację, nawet asekurację liną w tym terenie. Natomiast żeby to robić, trzeba być świetnie wyszkolonym i wiedzieć, jak tej asekuracji używać. Także jeżeli mamy w głowie plan na rysy czy odwiedzenie Orlej Perci, to zalecamy, jeżeli ktoś nie jest bardzo doświadczony. Mówimy tutaj o wieloletnim chodzeniu w rakach z czekanem, umiejętnościach związanych z ewentualnym hamowaniem upadków, żeby po prostu ci ludzie sobie te wycieczki odpuścili tym razem. Piękna pogoda zachęca. Widzimy, że dużo ludzi nadal próbuje wchodzić na rysy pomimo tych warunków. Mieliśmy w ostatnim tygodniu takie wypadki, gdzie udzielaliśmy pomocy ludziom, którzy po prostu zabrnęli w pewnym momencie, nie byli w stanie zrobić kroku ani w górę, ani w dół. Był przypadek turystów nawet z 10-letnim dzieckiem na grzędzie rysów. Mieliśmy upadki z wysokości na tym twardym śniegu, które kończyły się ciężkimi obrażeniami. Radzimy, żeby jednak wstrzymać się z wycieczkami w te wyższe partie.
0: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki. Dodam jeszcze garść informacji o sytuacji w innych pasmach górskich. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre. Zapowiada się piękna, słoneczna sobota, podali tamtejsi goprowcy. W wysokich partiach Karkonoszy i w Kotlinie Jeleniogórskiej w sobotni poranek pogoda sprzyja wędrówkom, przekazali z kolei ratownicy z grupy karkonoskiej GOPR. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
1: A w tym tygodniu Bartosz Chmielewski opowie, czego boją się mieszkańcy państw bałtyckich, a z Joanną Gosłowską-Bolek porozmawiam o wyborach w Brazylii.
0: Już dziś po 10:00 w radiu RMF24.

0: Jest 9.30, czas na fakty i Bogdana Zaryskiego.
1: Alert na Litwie. Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte. Poderwano też myśliwce NATO w związku z wykryciem drona lecącego z terytorium Białorusi. W Teatrze Muzycznym w Łodzi dogrywka kostiumowa. Ostatnia wyprzedaż strojów scenicznych cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że postanowiliśmy otworzyć magazyn także dziś. Od 10:00, mówi Anna Korzon-Wnukowska z teatru.
2: Nasi klienci łowią przede wszystkim sukienki, spódnice, czasami bardzo konkretne rzeczy nam wskazują, na przykład mundury z okresu napoleońskiego. Więc pomagamy, szukamy i staramy się uzupełniać ten towar, w cudzysłowie, na bieżąco, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: W kostiumowym skarbcu teatru będzie można buszować do 16:00. Z faktami wracamy za pół godziny, a teraz jeszcze przypomnienie o dwóch ważnych rocznicach. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Mistyk i stygmatyk zmarł w Asyżu 3 października 1226 roku. Jego doświadczenia doprowadziły go do przekonania, że życie jest krótkie i ulotne, a rzeczy materialne nie dają szczęścia. Odkrył, że pełni szczęścia można doświadczyć jedynie jednocząc się z Bogiem. Zwraca uwagę franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dziś mija 30 lat od przyznania literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Kiedy 3 października 1996 roku Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt, polska poetka chciała tylko dokończyć wiersz w zakopiańskim pensjonacie. Frapujące o tych kulisach napisała nasza dziennikarka Joanna Potocka na rmf24.pl. Telefon, który zmienił wszystko. Przeczytajcie koniecznie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kolejny ważny temat w porannym sobotnim programie Radia RMF 24. Wraz z wysypem grzybów w lasach zwiększa się ryzyko zaginięcia osób. W Radomsku, w Łódzkiem strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili ćwiczenia poszukiwawcze wokół zbiornika Wymysłówek. W akcji, która równocześnie była grą terenową i szkoleniem, wzięło udział blisko 100 uczniów z klas mundurowych. To ma przygotować służby do skutecznych poszukiwań osób zaginionych w sezonie grzybowym, a jak my możemy poradzić sobie, gdy zgubimy się w lesie. O tym dziennikarka Agnieszka Wyderka rozmawiała z Markiem Jeziorskim z Komendy Straży Pożarnej w Radomsku.
1: Warto pamiętać, że zanim wyjdziemy w taki teren, powinniśmy powiadomić osoby nam bliskie, że gdzie się udajemy, w jakim celu i kiedy możliwie wrócimy, o której godzinie. Natomiast warto też pamiętać o takim podstawowych zasadach, czyli mieć pełną baterię naładowaną w telefonie, bo to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o wzywanie pomocy właśnie w takim terenie, tak? Leśnym. Jeżeli zgubiliśmy się w tym terenie leśnym i mamy telefon, to możemy w kilka sposób wezwać łatwo pomocy i naprowadzić służby ratownicze na swoją osobę. Możemy na przykład szukać takich słupków, które oznaczają oddziały leśne w lesie. Jeżeli taki betonowy słupek, przeważnie na rozstaju różnych dróg leśnych, możemy takie znaleźć, jeżeli to są lasy państwowe, podamy numer z tego słupka, wtedy służby ratownicze dokładnie zlokalizują osobę, gdzie się znajdujemy, będziemy wiedzieli, gdzie tą pomoc kierować. Natomiast jeżeli mamy telefon, to też istnieją możliwości, żeby powiedzmy przesłać swoją pozycję GPS służbom ratowniczym, wtedy też dotrzemy do takiej osoby. Warto też, jeżeli nie potrafimy tego zrobić, przekazać takich informacji jak tą pineska z lokalizacją, to po prostu opisać punkty charakterystyczne, które widzimy w swoim otoczeniu. Takie przypadki mieliśmy, że grzybiarze nam się gubili, ale na przykład powiedzieli, że szli na przykład wzdłuż jakiejś linii energetycznej, to byliśmy sobie w stanie później na mapie odtworzyć, jak ta osoba się poruszała i później za pomocą dronów na przykład udawało się taką osobę zlokalizować. Także sposobów jest tutaj wiele, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby ta bateria była naładowana i o tym, żeby powiadomić osoby bliskie, gdzie się udajemy, kiedy wrócimy. No i warto też po prostu, jeżeli jesteśmy osobą starszą, nie iść w pojedynkę, a po prostu najlepiej z kimś jeszcze, z jakimś opiekunem, osobą, która może nam udzielić pomocy bezpośrednio.
0: Mówił Marek Jeziorski z Komendy Straży Pożarnej w Radomsku. Jak dodał, idąc na grzyby, warto mieć ze sobą wodę, prowiant, ciepłą odzież i obuwie powyżej kostek. To ostatnie może być ważne, aby uniknąć urazu. Słuchacie Radia RMF 24, koniecznie zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24. Było już w tym poranku o futbolu, no i o wczorajszym zwycięstwie Polski z Rumunią, ale teraz czas na tenis. Iga Świątek rozegrała swój mecz w Pekinie z Chinką Gao. Była faworytką tego spotkania. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, a o tym, jak jej poszło w tym spotkaniu, które, no to już chyba mogę zdradzić, wygrała, powie więcej Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Jak to wszystko przebiegało?
1: Dzień dobry. Właśnie dobrze, żeśmy trafili, bo dosłownie kilkanaście sekund temu Iga Świątek domknęła to spotkanie, więc oczywiście nie będę tutaj ukrywał, że poszło jej bardzo dobrze. W nieco poniżej półtorej godziny wygrała 6-2, 6-3. Powiem szczerze, śledziłem to spotkanie kątem oka, no jednak Chinka Gao Xinyu, jeżeli dobrze wymawiam, bo to nie jest w chińskim takie proste, postawiła się. Jest to kwalifikantka, widziałem taką statystykę przed meczem, że Iga Świątek wygrała, czy rozegrała już dobrze ponad 170 meczów w turniejach WTA, podczas gdy na liczniku Chinki było 1-1 w meczach wygranych i przegranych, czyli to było trzecie spotkanie, zdaje się. No to nie muszę mówić, jaka była różnica w doświadczeniu. No mimo tej bardzo dużej różnicy, rzeczywiście Iga Świątek zagrała po prostu dobrze, pewnie w swoim stylu. I chyba teraz bez jakiejś większej historii. Tak.
0: Czas na ciąg dalszy. Iga Świątek zna już swoją rywalkę w trzeciej rundzie, prawda?
1: Dona Vekic, Chorwatka, doświadczona na pewno, półfinalistka Wimbledonu sprzed 2 lat, ćwierćfinalistka Australian Open sprzed 3 lat. Ona także zdobyła srebrny medal w Paryżu na igrzyskach, z tym, że to było w deblu. Na pewno Vekic miała bardzo dobre momenty w swojej karierze. Teraz nie powiedziałbym, że jest na fali, więc na pewno Iga będzie tutaj faworytką.
0: Ten ostatni mecz był dla niej nie taki łatwy. 3 sety, trochę problemów.
1: Tak. Widziałem, że tam troszeczkę się męczyła i też tak mniej więcej prześledziłem, czy w ostatnim czasie rzeczywiście miała jakieś sukcesy, no bo ja mówię, że tutaj półfinalistka Wimbledona, ale to wszystko działo się 2 lata temu. Przez rok, pół roku w tenisie może się dużo zmienić, a co dopiero przez 2 lata. Także myślę, że na pewno Iga, jeżeli zagra ten swój tenis, powinna sobie poradzić i to jest bardzo ważne, żeby wygrywała, żeby w Pekinie doszła, no najlepiej, żeby wygrała ten turniej. Wiemy, że w tym sezonie nie wygrywa zbyt często, wygrywa chyba tylko jeden turniej, z tego co pamiętam. No niestety jest gorzej, a żeby jeszcze osłodzić sobie końcówkę tego sezonu i cały sezon, no to fajnie by było, żeby wystąpiła w WTA Finals. Ale tutaj na razie nie ma jej w najlepszej ósemce tenisistek na świecie, więc im lepszy wynik w Pekinie i potem w Wuhan, no to tym większa szansa, że Igę zobaczymy w turnieju dla najlepszych tenisistek.
0: Za to zdecydowanie będziemy trzymać kciuki, ale nie tylko tak za Igę Świątek, ale także za nasze kolarki, które rozpoczynają dzisiaj Mistrzostwa Europy w Lublanie. Jak tak wyglądają nasze szanse na medale?
1: Nie, no to są poważne szanse. To są bardzo poważne szanse. Oczywiście zawsze patrzymy na Katarzynę Niewiadomą Fini, która zdobyła wicemistrzostwo świata w Montrealu przed tygodniem. I tak naprawdę może bardzo podobnie wyglądać ten wyścig, bo w Lublanie ma tę samą wielką rywalkę, Kasia Niewiadoma, to jest Demi Follering, Holenderka, z którą niestety na ogół przegrywa. Na ogół Follering jest troszkę lepsza. O te kilkanaście sekund, o te kilka pchnięć po prostu Holenderka wygrywa. Tak było w Tour de France w tym sezonie. Tak było na Mistrzostwach Świata właśnie w Montrealu. Jest też Szwajcarka Marlen Reusser, zawsze groźna. No a my oprócz na, nie tylko na Kasię Niewiadomą będziemy liczyć, ale także wydaje mi się, że na niespodziankę stać Dominikę Włodarczyk, która także już od paru lat tak naprawdę nasza młoda zawodniczka jest w czołówce na świecie. Ogólnie wystąpi 8 Polek, także na pewno mamy za kogo trzymać kciuki. No myślę, że będzie dobrze. Początek po 13 tego wyścigu ze startu wspólnego. Finisz gdzieś tam patrzyłem w okolicach 17.30. Wtedy powinniśmy się dowiedzieć, czy mamy medal, czy Kasi Niewiadomej, a może nie tylko, może 2 medale, kto wie. To jest bardzo nieprzewidywalne na pewno w kolarstwie, jeżeli jeździmy 1 etap, a nie 10, tak jak w jakimś wielkim turze. Ale myślę, że wielkie zawodniczki potrafią robić takie rzeczy. Także czekamy na holendersko-polski pojedynek.
0: Sobota ze sportowymi emocjami. Niejedno jeszcze przed nami, a za tą rozmowę dziękuję Cezaremu Dziwiszkowi.
1: Dziękuję bardzo.
0: W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 10, a po nich przegląd zagraniczny. Już teraz zapraszam.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ogłoszenie RMF24.
3: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
4: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
3: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
5: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest 10:00, jest i Bogdan Zalewski, który ma dla was najświeższe fakty. Posłuchajcie.
1: Kłaniam się i zapraszam. Ceny paliw rozpaliły emocje wokół dziurawego polskiego skarbca. Napięty budżet. Tematem ożywionej dyskusji w porannym programie Krzysztofa Ziemca Sprawdzam. Iga Świątek wygrała pojedynek z Chinką Xin Yu Gao. Już dzisiaj w stolicy zawody Biegnij Warszawo. A czy to znaczy wrzuć wsteczny bieg kierowco? O wszelkich zmianach w ruchu opowie już za chwilę reporter RMF FM. Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił się przy okazji rozmowy dzisiejszej, a przy okazji też unaocznił, jak duży mamy deficyt finansów publicznych, jak bardzo napięty jest budżet. Czy czeka nas zatem epoka oszczędności? O to swoich gości pytał Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam. Witam serdecznie, Krzysztofie.
2: Jestem czułem.
1: Tak, gospodarz rozmowy z nami ponownie w studiu. Zatem, co przed nami?
2: No, nasi gości potwierdzają, że zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji budżetowej, że trzeba działać szybko, ale odpowiedź jest trudna, choćby z jednego powodu, który ujawnił poseł Rafał Komorowicz na naszej antenie, który jest przecież politykiem partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej. On powiedział, że minister finansów nie ma czasu na spotkanie z nim i rozmowę.
3: Ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
2: No ten fakt mocno zdziwił drugiego gościa, Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którego z kolei pytałem o to, czy będą cięcia wydatków. On mówi tak, trzeba podejść racjonalnie i przede wszystkim poprawić, ale dochody budżetu.
4: Oni podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją.
2: No, przypomnę, że na ten moment deficyt budżetowy wynosi 156 miliardów złotych.
1: Całą cenną rozmowę Sprawdzam mamy na rmf24.pl. To fakty drogowe. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Na jezdni w kierunku Zgorzelca nieprzejezdny jest jeden pas. Spore utrudnienia czekają dzisiaj kierowców w Warszawie. Po zeszłotygodniowym maratonie dzisiaj na ulicach stolicy zawody Biegnij Warszawo. Łączymy się biegiem z naszym stołecznym reporterem Michałem Krasoniem. Witam serdecznie, Michale. Które ulice dzisiaj lepiej omijać?
5: No, najlepiej nie zbliżać się w okolice Łazienek i do części centrum. Wprawdzie biegacze wystartują dopiero za 2 godziny z ulicy Myśliwieckiej, ale już teraz nie przejedziecie właśnie Myśliwiecką i Szwolę Żerów do ronda Sedlaczka. Te ulice będą zamknięte aż do wieczora.
1: Michale, nieprzejezdna jest już także trasa łazienkowska.
5: Zgadza się, a pozostałe drogi będą zamykane za godzinę. Na długiej liście m.in. most Świętokrzyski w kierunku Pragi, most Poniatowskiego do Śródmieścia, Aleje Jerozolimskie do ronda de Gaulle. Nie przejedziecie także ulicą Rozbrat, Górnośląską, Alejami Ujazdowskimi i Świętokrzyską od Mazowieckiej do Kopernika. Na te ulice samochody powinny wrócić około 14:30.
1: Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2 niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu. Za godzinę gratka dla czytelniczek i czytelników. Fakta kulturalnych o 11:00 i zaproszenie do krakowskiej Nowej Huty. Cała plejada autorów kryminałów.
6: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy.
1: Szczegóły za godzinę. A już za chwilę w Radiu RMF24 program Andrzeja Kochuta Przegląd Zagraniczny. Andrzej opisze sytuację w państwach bałtyckich. Na Litwie rano ogłoszono alarm powietrzny, o czym już mówiliśmy. Łotwa dziś wybiera nowy parlament. Z kolei Estonia kilka dni temu ogłosiła, że za pożarem jej zakładu zbrojeniowego stoi Rosja. Tylko w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak jest, w Radiu RMF24 zaczynamy przegląd zagraniczny. Andrzej Kochut, witam serdecznie. No i rzeczywiście już za moment będę rozmawiał z Bartkiem Chmielewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich o tej sytuacji z Litwy dziś rano, a także o wyborach parlamentarnych na Łotwie. To już za moment.

0: To jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Polska nie będzie już liderem wydatków na obronność liczonych jako procent PKB. Laur pierwszeństwa przejmują państwa bałtyckie i temu chyba trudno się dziwić, no bo kiedy pojawia się temat ewentualnej eskalacji rosyjskiej wymierzonej w państwa NATO, właśnie państwa bałtyckie pojawiają się jako najbardziej prawdopodobny cel. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dosłownie krótko przed tą naszą rozmową pojawiła się informacja o zamknięciu lotniska w Wilnie. To zamknięcie już jest nieaktualne. Lotnisko znowu działa, a wszystko z powodu drona, który miał wlecieć nad Litwę z Białorusi. Poderwano też myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing. Czy to jest wydarzenie rzadkie, bezprecedensowe, czy coś, na co już na Litwie właściwie

0: uwagi się nie zwraca. Jak to wygląda szerzej, jeżeli chodzi o te zagrożenie rosyjskie, z którym mierzą się państwa bałtyckie?
1: No, na pewno zwraca się uwagę i przykładem jest to, że właśnie został ogłoszony alarm w kilku samorządach na Litwie. Podrywano myśliwce, natomiast to jest takie zjawisko, które już towarzyszy Litwinom, ale nie tylko Litwinom, bo i Łotyszom, i Estończykom od dobrych miesięcy. I obecnie ta częstotliwość tych alarmów czy takich incydentów, tutaj też do końca nie wiemy, z tego co patrzyłem przed chwilą na stronę nadawcy publicznego, mediów publicznych litewskich, do końca nie wiemy, czy to był dron, czy to było coś innego. Media jeszcze jednoznacznie ani wojsko nie podały informacji. Natomiast widzimy, że coś takiego dzieje się mniej więcej z częstotliwością raz na półtora tygodnia, jak weźmiemy w sumie, spojrzymy na cały region, przypomnę na myśli Łotwę, Litwę i Estonię. Natomiast częstotliwość, z jaką miały miejsce takie incydenty i naruszenia przestrzeni powietrznej, na przykład na przełomie maja i czerwca, to takie incydenty miały miejsce co drugi dzień. Więc możemy mówić o tym, że sytuacja jest teraz jesienią, we wrześniu i na początku października spokojniejsza niż była w maju i w czerwcu.
0: Wiem, że niedawno odwiedziłeś Łotwę i zastanawiam się, jak obecnie to wygląda na takim poziomie społecznym w państwach bałtyckich. Tych doniesień o rosyjskich działaniach hybrydowych, o potencjalnej eskalacji jest dużo. Czy to się jakoś przekłada na nastroje? Ludzie zastanawiają się, wejdą, nie wejdą? Czy to jest jakaś rzeczywistość, z którą żyją i nie poświęcają temu zbyt wiele czasu? Jak to wynika z rozmów, które tam odbyłeś?
1: Ja po pobycie przez ostatnie 5 dni na Łotwie i w Rydze, i w Dyneburgu, niedaleko granicy z Białorusią i z Rosją, odniosłem takie wrażenie, że czym dalej od granicy, tym ten temat, mam na myśli granicy rosyjsko i białorusko-unijnej, tym temat jest gorętszy, czym bliżej ten temat bardziej spowszedniał. I tak, oczywiście zdarzyło mi się, że rozmawiając czy to z urzędnikami, dziennikarzami, czy to jakimiś aktywistami lokalnymi, ten temat się pojawiał, natomiast jakby zawsze kończyło się to tym, że miejscowi czy Łotysze, ale też przedstawiciele innych narodowości mieszkańców na Łotwie przywykli do tego zjawiska. Ja mogę zacytować chociażby kolegę, z którym na ten temat rozmawiałem, no i on powiedział, że on już do tego przywykł, bo on się boi od już, w sensie boi się, jakby jest uczulony na możliwy kryzys bezpieczeństwa od dobrych kilku lat i jakby żyje z tym codziennie. Ale to jest też opinia nie tylko takich zwykłych mieszkańców, ale też części urzędników czy dziennikarzy. Tematem, który raczej w tym tygodniu dominuje na Łotwie, to jest temat wyborów parlamentarnych, które odbywają się dzisiaj.
0: Właśnie, i w tym kontekście tych wyborów parlamentarnych dzisiaj chciałem zapytać, czy ta kwestia bezpieczeństwa to był jakiś istotny temat tej toczącej się kampanii wyborczej? Czy to jest jakaś główna oś politycznego sporu w tej chwili na Łotwie, czy wręcz przeciwnie, dominują bardziej przyziemne, codzienne kwestie, a te rosyjskie zagrożenie jest tylko gdzieś w tle?
1: Tutaj możemy spojrzeć to z dwóch perspektyw, bo ten temat zagrożenia, ale temat naruszeń przestrzeni powietrznej w kontekście wyborów jest dość ważny i on istniał głównie w czerwcu. No i w czerwcu władze łotewskie zawnioskowały do instytucji sojuszniczych, by wzmocnić obronę przeciwpowietrzną na terytorium Łotwy. Stąd też we wrześniu i w ostatnich tygodniach mamy zwiększoną obecność myśliwców natowskich. Tutaj w jednej z baz lotniczych na Łotwie mamy dodatkową parę myśliwców, niemieckich myśliwców, które są gotowe nadzorować i bronić w przestrzeni powietrznej Łotwy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to ta dyskusja, ile się pojawiała, to ona się pojawiała w kontekście wydatków i tego, czy te wydatki są wystarczająco duże, albo te wydatki są dobrze realizowane. ale tak naprawdę w tej kampanii dominowały codzienne problemy. Problemy ekonomiczne, problemy społeczne. Mieliśmy kilka takich większych skandali w ciągu ostatnich 3 tygodni. I Łotysze raczej dyskutowali o tym, że złapano jednego z ministrów prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu i miał 3 promile we krwi, a także dyskutowali kwestię tego, że liderka jednej z partii, która jest otwarcie prorosyjską partią, była finansowana przez jej ojca, który mieszka w Rosji.
0: Brzmi to jak dużo bardziej typowa kampania i do tej kampanii, a także do samych wyborów jeszcze za moment wrócimy. Rozmawiam z Bartoszem Chmielewskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: jest Radio RMF24, to jest Przegląd Zagraniczny, a w Przeglądzie Zagranicznym dzisiaj Łotwa, bo tam wybory parlamentarne. Rozmawiam z Bartoszem Chmielewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Sondaże przed tymi wyborami pokazują, że Andris Kulbergs, czyli premier Łotwy, powinien cieszyć się dziś wieczorem zwycięstwem. Zjednoczona Lista prowadzi w tych sondażach, ale w ostatnich miesiącach sytuacja nie była tak oczywista. To jest jednak pewien zwrot akcji w łotewskiej polityce, który pozwala dzisiaj premierowi patrzeć z większym optymizmem w przyszłość, prawda?
1: Tak. Ta sytuacja sondażowa jeszcze w maju i na początku czerwca wyglądała troszeczkę inaczej, ale też wówczas mieliśmy na czele Łotwy innego polityka. Do końca maja Łotwą rządziła premierka z innego ugrupowania, z Nowej Jedności, Ewika Silinia. No i w wyniku kryzysu koalicyjnego tą władzę utraciła. Prezydent nominował obecnego premiera na ten urząd. No i obecny premier wykorzystał dobrze ten czas. Jego partia, za którą się nie ciągnęły skandale z poprzednich lat i niezadowolenie społeczne, jakby rozegrała dobrze ten kwartał, w którym premier uzyskał poparcie Łotyszy, czym bardziej obywateli Łotwy i ich serca i głosy. No i wychodzi na to, że te wybory dzisiaj on zwycięży. Natomiast pytaniem, które stawiają sobie Łotysze i na pewno zadaje sobie je sam premier, to z kim on będzie rządził i kto wejdzie do tej koalicji, która będzie rządziła Łotwą od listopada.
0: A jakie są możliwości, jakich zmian w związku z tym należy się spodziewać?
1: Łotewski system polityczny charakteryzuje się tym, że tam jest jedna główna oś podziału na partie elektoratu, tak zwane partie elektoratu rosyjskiego i elektoratu łotewskiego. No i podstawową zasadą tej polityki
0: chodzi
1: jest niedopuszczenie. Tak, o mniejszość rosyjskojęzyczną, która mieszka na Łotwie, jest dość liczna. I jakby sensem polityki, wokół którego ta dyskusja polityczna funkcjonuje, jest niedopuszczenie partii elektoratu rosyjskojęzycznego do władzy. No i premier tak naprawdę liczy na to, że tych partii tak zwanych łotewskich wejdzie wystarczająca ilość do parlamentu, by on mógł stworzyć spokojną koalicję, która będzie raczej koalicją podobną do tej, która dzisiaj jest. Jeżeli się okaże, że dwie niewielkie partie, partia Zielonych Rolników, w której właśnie polityk został 2 tygodnie temu złapany pod wpływem alkoholu za kierownicą, i partia premier, nowa jedność, partia premierki, która była przed Kulbergsem, nie przekroczą progu, no bo obie partie jakby mierzą się z dużym negatywnym elektoratem, no to dla premiera zaczną się tak zwane schody, no i premier będzie musiał szukać koalicjantów, którzy albo są po tej stronie rosyjskiej, tej polaryzacji politycznej, a jednocześnie jakieś partyjki, która jest akceptowalna w łotewskim mainstreamie, lub będzie musiał szukać koalicji z lewicą, która ideologicznie jest łotewską lewicą, która ideologicznie jest nie ma nic wspólnego z partią premiera i z jego sojusznikami.
0: Co oznaczałoby wejście takiej jednej z rosyjskich partii do koalicji rządzącej? Jak to wpływałoby na łotewską politykę? Jak też należy traktować te rosyjskie partie, na które głosuje mniejszość na Łotwie? Czy to jest tak, że postrzega się je jako wyciągnięte ramię Władimira Putina, czy to jednak zbyt duże uproszczenie?
1: To jest zbyt duże uproszczenie, ale po pierwsze taka sytuacja nigdy nie miała miejsca i ona się wydaje z punktu logiki systemu niewyobrażalna i też byłaby trudna do akceptacji dla elektoratu premiera. Jest jedno ugrupowanie tego obozu, nazwijmy go właśnie rosyjskiego, prowadzone przez oligarchę Einarsa Schlessersa, etnicznego Łotysza, który ze względów interesów biznesowych, idei, jaka stoi za tą partią, ale też jakby w kręgów towarzyskich, jest w stanie wejść w koalicję z premierem. Natomiast elektorat premiera nie będzie w stanie tego zaakceptować w żaden sposób i wtedy byśmy mogli mówić o jakimś tąpnięciu w tym politycznym systemie łotewskim i prawdopodobnie by to doprowadziło do jakiegoś możliwe, że kryzysu. Natomiast to jest mało prawdopodobny scenariusz. A jeżeli chodzi o tak zwane partie elektoratu rosyjskojęzycznego na Łotwie, no to obecnie mamy 4 ugrupowania. Ten elektorat jest rozbity w porównaniu z tym, co miało miejsce chociażby przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, gdyż wówczas cała ta grupa społeczeństwa głosowała na jedno ugrupowanie, taką centrolewicową partię, która nawet rządziła kiedyś Rygą, no ale obecnie ten elektorat głosuje na 4 ugrupowania. Jedno ugrupowanie właśnie tego miejscowego oligarchy, które nie można powiedzieć, że jest otwarcie prorosyjskie, i 3 ugrupowania, z czego jedno, którego liderka właśnie mierzy się ze skandalem, bo media ujawniły, że jej ojciec mieszkający w Rosji przekazał jej 400 tysięcy euro w ciągu ostatnich lat. No i 2 małe ugrupowania, które jedno jest resztkami tej partii, która była popularna dekadę temu, no i jedno ugrupowanie, którego lider właśnie przebywa na Białorusi i z Białorusi prowadzi kampanię wyborczą. Więc możemy powiedzieć, że ten elektorat rosyjskojęzyczny dzieli się na takie dwie duże grupy tych wyborców, którzy może nie lubią systemu, nie lubią mainstreamu łotewskiej polityki, ale nadal są do pewnego stopnia propaństwowi. No i taki elektorat, który jest sfrustrowany i który jest otwarcie prorosyjski.
0: Kiedy możemy spodziewać się wiarygodnych rezultatów? Kiedy zostaną policzone głosy?
1: To może być problematyczne, bo przy wyborach samorządowych w zeszłym roku mieliśmy problemy z systemem elektronicznego liczenia głosów i zaczęto liczyć głosy ręcznie, co przedłużyło cały proces liczenia. No i ja bym się spodziewał, że niedziela wieczór, poniedziałek rano możemy mówić już o realnych wynikach.
0: Wyborom parlamentarnym na Łotwie przyglądałem się wraz z Bartoszem Chmielewskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.

To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Protestują uczniowie we Francji. Powodów jest cała lista: przeludnione klasy, braki kadrowe, kiepski stan szkolnych budynków. Natomiast niepokojąca jest skala, a czasem i forma tych protestów. Skala, bo protesty objęły ponad 700 placówek szkolnych w całym kraju. Forma, ponieważ dochodzi na przykład do podpaleń. W Nantes podpalono budynek jednego z liceów. Są doniesienia o innych szkołach, gdzie również pojawił się ogień. Jeden ze szkolnych dyrektorów został raniony fajerwerkiem. W sumie rannych zostało kilkadziesiąt osób. Są przypadki kradzieży, niszczenia mienia, starć z policją. Do tego wszystkiego są oczywiście aresztowani, w większości nieletni. W piątek było to już blisko 2000 osób. Francuskie władze uznają, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Premier Francji Sébastien Lecornu zwołał w czwartek sztab kryzysowy, a trzeba przypomnieć, że protesty trwają już od poniedziałku.

Tak nam mija to sobotnie do południa. Jeżeli właśnie zrobiliście sobie kawę, to usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Sekretarz wojny Pete Hegseth przemówił do oficerów amerykańskich sił zbrojnych w bazie Quantico. W zeszłym roku szef Pentagonu wygłosił podobną mowę do generałów, dokładnie w tym samym miejscu. Tym razem jego słowa trafiły do nieco niższego szczebla. Główny przekaz? No właściwie podobny. Hegseth twierdzi, że w ostatnich latach amerykańskie siły zbrojne znalazły się pod wpływem ideologów spod znaku woke, zaś jego rolą jest przywrócić etos wojownika. A oficerowie mogą teraz wymagać standardów dotyczących wyglądu i sprawności fizycznej bez obawy, że zostaną oskarżeni o dyskryminację, tak przekonywał sekretarz wojny. Zresztą, cytując jego słowa, żadnych grubasów, transów, brodaczy, dziwolągów, mięczaków i radykałów, tylko wojownicy, grzmiał Pete Hegseth. I ogłosił też, że powstanie nowa baza w USA, która pomieści żołnierzy wracających z innych kontynentów i projekt skupiający mądrych ludzi, którzy wymyślą amerykańskie wojsko na nowo. W tym ostatnim ma się pojawić Elon Musk.

0: Jest 11, czas na najświeższe fakty. Te przygotował dla was i przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Zgadza się? Dzień dobry, zapraszam. Fałszowane medykamenty na masową skalę napływają do Polski. Uwaga na podrabiane leki z psychotropowej pseudoapteki. Nasz reporter dotarł do niepokojących danych o preparatach. Legł w gruzach bar w La Rioja w Hiszpanii. Kraków mekką kryminałów. Nowochódzkie Centrum Kultury gości gwiazdy polskiej literatury tego gatunku. Program imprezy w faktach kulturalnych RMF FM. Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
2: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
3: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
2: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
1: Katastrofa budowlana w Hiszpanii. 11 osób trafiło do szpitala po tym, jak nad ranem zawalił się bar w regionie La Rioja w północnej części kraju. Według relacji ocalałych, najpierw zawaliła się podłoga budynku, a następnie strop. W gruzach uwięzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB i kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
4: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
5: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
4: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
1: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka. Z rzeczniczką Politechniki Lubelskiej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaka. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w zachodniopomorskim roi się od małych łódek typu optymist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
6: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
7: Tak.
6: Na czym polegają takie przygotowania?
7: No, na trymie żagla. Tak pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
6: Od dawna żeglujesz?
7: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
6: I co ci się podoba w tym?
7: To jak bardzo jest skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
1: Z pilnym uczniem szkółki żeglarskiej w Szczecinie rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Bardzo płynna ta rozmowa, prawda? W faktach za godzinę zajrzymy do Mikołajek.
8: Poznaj fakty kulturalne.
1: Zapraszam Merlena Chudzio i zbrodnie na papierze.
8: Są tacy, którzy umieją takie popełniać i tacy, którzy uwielbiają się w nie zagłębiać. Nowochódzkie Centrum Kultury przejęli miłośnicy kryminału. Odbywa się tutaj krakowski festiwal kryminału Crime.
9: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską i czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej.
8: Zapowiada Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Warszawski Teatr Rampa przygotowuje się do premiery spektaklu o Agnieszce Osieckiej w reżyserii Leny Frankiewicz. Premiera w piątek, czyli dokładnie w 90. rocznicę urodzin poetki. W roli Agnieszki zobaczymy Magdalenę Kumorek, a w roli Osieckiej Agatę Łabno. Z kolei Teatr Słowackiego w Krakowie szykuje ciekawą propozycję dla młodego widza. Układ scalony to spektakl dla dzieci, w którym teatr to narzędzie poznania świata i samego siebie. Punktem wyjścia jest spotkanie jarmarcznej lalkowej trupy z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową. Przedstawienie grane jest nietypowo w przestrzeni Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty za nami, a przed nami kolejna godzina przeglądu zagranicznego w radiu RMF24. Andrzej Kochut już teraz zapraszam na rozmowę, która już za moment z Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego o wyborach w Brazylii, które zapowiadają się naprawdę ciekawie. Wow.

0: Opinią, że Brazylijczycy nie czują przesadnej ekscytacji tymi wyborami. Z jednej strony 80-letni Lula, który jest urzędującym prezydentem, z drugiej syn byłego prezydenta, tylko że ten były prezydent Jair Bolsonaro właśnie odsiaduje wyrok 27 lat pozbawienia wolności za nieudany zamach stanu sprzed kilku lat. Nie dość, że trochę powtórka sprzed 4 lat, no to jeszcze kandydaci mają chyba poważniejsze nawet obciążenia niż mieli wtedy.
1: Dokładnie. I dzisiaj większość sondaży pokazuje remis, prawdopodobnie niewielką przewagą głosów, no któryś z kandydatów oczywiście zyska tutaj więcej, natomiast będziemy czekać do drugiej tury, to jest niemal pewne, chociaż kandydatów jest 13, ale rozegra się ten ostateczny pojedynek pomiędzy ludźmi, którzy są już dla Brazylijczyków znani, właściwie nie wywołują jakichś większych emocji. To jest Lula da Silva, który w wielkiej polityce jest od roku chyba 1989. On już po raz 7 prowadzi kampanię wyborczą, stara się o swoją 4. kadencję. I w tej jego
0: pierwszy raz został prezydentem Brazylii ponad 20 lat temu, prawda? 2003 rok.
1: Dokładnie. I to były, pierwsze dwie jego kadencje były rzeczywiście dla Brazylijczyków no takim game changer, czyli on wprowadził po raz pierwszy tak odważne, głębokie programy socjalne, które wydźwignęły z głębokiego ubóstwa blisko 40 milionów osób. To jest coś bez precedensu. Brazylijczycy wciąż jeszcze pamiętają. Ale ostatnia kadencja, ta, która teraz właśnie się kończy, no, to już nie był taki wielki, spektakularny sukces. Raczej jeśli chodzi o brazylijską gospodarkę, jest poprawnie. Ale Brazylijczycy, zwłaszcza no, zwyczajne gospodarstwa domowe, nie odczuwają tutaj jakiejś wielkiej poprawy, chociaż politycy chwalą się, że jest tak świetnie. No to jeżeli jest tak świetnie, to dlaczego tam się żyje trudno? I tu chodzi o koszty utrzymania, o niestety inflację, o wzrost takich codziennych obciążeń. Więc Brazylijczycy tutaj już tej ekscytacji wobec Luli da Silvy chyba nie odczuwają. Do tego wiek w tym miesiącu skończy 81 lat. To już jest człowiek, który chyba nie ma tej świeżej energii, aby porwać za sobą znowu naród, tak żeby wszyscy na niego głosowali. Więc to już w tej chwili nie nastąpi.
0: No więc właśnie chyba ten brak energii jest tutaj kluczowy, bo 2022 rok, tamta kampania wyborcza, to jednak były duże emocje wokół Luli da Silvy, który wracał do brazylijskiej polityki, wracał po tym, jak przecież trafił do więzienia, później Sąd Najwyższy unieważniał ten wyrok, który został na niego wydany, no i wydawało się, że tak jak w początkach XXI wieku, tak znowu Lula może Brazylię podźwignąć. Czy tutaj nie pojawiała się przestrzeń na następcę, na to, żeby Lula namaścił kogoś, kto po nim przejmie stery państwa, kogoś młodszego, kogoś, kto kontynuowałby jego dzieło, ale jednak dodałby tej świeżej energii?
1: No, takiej osoby nie ma w brazylijskiej polityce. Właściwie no, cała lewica jest skupiona wokół Luli da Silvy. To jest człowiek legenda. To jest człowiek, który no, z tego ruchu robotniczego właśnie wyrósł na tego pierwszoplanowego polityka, ale tego następcy chyba sobie w tej chwili nie wychował. I to jest trochę tak, że to jest pewne obciążenie dla tej strony sceny politycznej, bo jak sobie popatrzymy na wszystkich tych 13 kandydatów, którzy pójdą zmierzyć się w tej pierwszej turze, no to właściwie oprócz tych dwóch głównych, czyli oprócz Luli oraz Flavio Bolsonaro, no mamy takich, którzy zyskają minimalnie jakieś ułamkowe procenty tych oddanych głosów, ale w większości to są politycy z prawicy, a więc wszystkie późniejsze te głosy raczej jednak dołożą się w drugiej turze do wyniku Flavio Bolsonaro. I znowu, Bolsonaro, ta rodzina wydawało się, że zniknie już nieodwracalnie ze sceny politycznej po wielkim, absolutnie ogromnym skandalu. I gdy ojciec obecnego kandydata, czyli Jair Bolsonaro odchodził z tej polityki, nie mógł się z tym pogodzić. No i

0: Później został oskarżony o podżeganie do przewrotu. Za to teraz odsiaduje wyrok 27 lat więzienia, ale to on jest tą głową tej prawicy.
1: To on dał to nazwisko, które dzisiaj niesie jego syna. Do tego wątku zresztą bardzo chcę jeszcze wrócić po krótkiej przerwie z Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o tej drugiej stronie brazylijskiej polityki, właśnie o Flavio Bolsonaro i jego ojcu, który, jak wspomnieliśmy, odsiaduje wyrok za podżeganie do zamachu stanu.

0: To jest przegląd zagraniczny w Radiu RMF 24. Jutro Brazylijczycy głosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Ja rozmawiam z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o Luli da Silvie, czyli no takiej wybitnej postaci brazylijskiej polityki, o urzędującym prezydencie, który jednak ma już swoje lata, nie budzi aż takiej ekscytacji. Ale po drugiej stronie tego prezydenckiego wyścigu mamy Flavia Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Dla mnie to jest ogromne pytanie, na ile udało się rozliczyć ten okres Jaira Bolsonaro w brazylijskiej polityce i przede wszystkim ten zamach stanu. Bardzo poważne były te zarzuty, które doprowadziły do skazania byłego prezydenta. Między innymi chodziło o fizyczną eliminację tego, który teraz urzęduje, czyli Luli da Silvy. Na ile to wszystko przekonało Brazylijczyków, jeżeli dziś prawie połowa tych biorących udział w sondażach deklaruje, że zagłosuje na Flavia Bolsonaro, który mówi, jeżeli zostanę prezydentem, to ułaskawię mojego ojca.
1: No i Sąd Najwyższy, a w zasadzie sędzia Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes, to jest też znana postać, sędziowie Sądu Najwyższego w Brazylii są tacy celebryci, którzy no, prowadzą też swoje często media społecznościowe, różne akcje, to jest człowiek bardzo znany. On postawił sobie za punkt honoru i cel, aby doprowadzić do skazania Jaira Bolsonaro. Rzeczywiście to się dokonało, ale w tym czasie mieliśmy ogromne naciski, chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych, gdzie rok temu Donald Trump sam osobiście ogłosił, że to jest polowanie na czarownicę i w związku z tym on nakłada na Brazylię bardzo wysokie cła po to, żeby właśnie do skazania Jaira Bolsonaro nie doszło. To sędzia Sądu Najwyższego jest bardzo silnie związany z Lulą da Silvą, przynajmniej tak w odczuciu Brazylijczyków. A teraz, uwaga, okazuje się, że jest też wplątany w ogromny skandal korupcyjny związany z banką Master. No i to jest coś, co obciąża bardzo mocno lewicę. Chociaż jeszcze kilka tygodni temu w Brazylii panowała taka chyba opinia jednomyślna, że to obecny prezydent Lula da Silva jest faworytem w październikowych wyborach, to teraz już raczej się wskazuje na Flavio Bolsonaro. Tylko że Flavio Bolsonaro znowuż był związany z ogromnym skandalem korupcyjnym, właśnie też z tym banką Masters, zaledwie kilka miesięcy temu. No więc te skandale korupcyjne to jest najważniejsze. Najważniejszy temat dzisiaj w Brazylii, właśnie nie gospodarka, jak wcześniej bywało w wyborach, w kampaniach wyborczych, ani nawet bezpieczeństwo, tylko te skandale. I na dzisiaj ten wahadło się wychyliło w tę stronę, że bardziej chyba sprzyja sytuacja Flavio Bolsonaro, który reprezentuje no, cały ród Bolsonarów, bo to jest najstarszy syn. Tych synów łącznie ma Bolsonaro trójkę, jeszcze ma córkę, ale wszyscy synowie to są czynni politycy. Flavio Bolsonaro był senator mocno konserwatywny, ale bez takiej charyzmy, jeśli w ogóle możemy o charyzmę posądzać Jaira Bolsonaro, ale jednak no, Flavio bardziej jest taki wyważony.
0: Jednak mówi o sobie, że jest Flavio, umiarkowanym Bolsonaro.
1: No, natomiast mamy jeszcze Eduardo Bolsonaro właśnie, który z kolei przed zarzutami, również poważnymi, uciekł do Stanów Zjednoczonych, tam lobbuje w otoczeniu Donalda Trumpa, no po to, żeby zachęcać do pewnych działań. I te działania to przede wszystkim jest no, próba wpłynięcia oczywiście na to, jak Brazylijczycy będą postrzegać obecnego prezydenta. To jest nakładanie ceł, które z kolei nie podoba się oczywiście na przykład potężnemu brazylijskiemu agrobiznesowi. Więc taki lobbying w otoczeniu Donalda Trumpa może się zwrócić paradoksalnie przeciwko Flavio Bolsonaro. Tutaj no myślę, że te kolejne...
0: Mhm. O to chciałem dopytać, bo to jest jednak sytuacja wyjątkowa, gdzie amerykański prezydent wprost naciska na nie tylko brazylijskich polityków, ale i brazylijski wymiar sprawiedliwości, mówi o sądowych nadużyciach, mówi o polowaniu na czarownice. Tymi związkami z Donaldem Trumpem strona Flavia Bolsonaro chyba dość otwarcie się wręcz chwali. Na wiecach Flavia Bolsonaro można było zobaczyć amerykańskie flagi. Czy to jest tak powszechnie w brazylijskim społeczeństwie postrzegane pozytywnie? No bo jednak Ameryka Łacińska to jest ten rejon świata, gdzie wtrącanie się Stanów Zjednoczonych do wewnętrznej polityki zawsze było jednak postrzegane bardzo negatywnie. Ci gringos przychodzący z północy, którzy próbują narzucić swoją wolę, byli postrzegani raczej w kategoriach siły, no nawet kolonialnej w pewnym sensie. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy brazylijskiego społeczeństwa?
1: No, wymowa tych doświadczeń historycznych jest tutaj absolutnie oczywista, ale od kiedy Donald Trump wrócił do Białego Domu, to w Ameryce Łacińskiej odbyły się siedmiokrotnie wybory prezydenckie i we wszystkich tych wyborach wygrali kandydaci prawicowi. A więc mamy pewien trend i teraz brakuje tej Brazylii, prawda? Jako tej wisienki na torcie w tej całej kampanii Donalda Trumpa, którą on nazwał powrotem doktryny Monroe'a, czy też wprowadzeniem doktryny Donroe'a, w ramach której przecież całe obie Ameryki mają stać się na powrót strefą wpływów Stanów Zjednoczonych. I Brazylia do tej pory, w czasie kadencji Lula da Silva, to jednak starała się nie podlegać tym wpływom i wielokrotnie Lula da Silva pokazywał, że on z Donaldem Trumpem jednak rozmawia, jeżeli rozmawia, tych rozmów nie było wiele, ale jak równy z równym i nie poddaje się tym naciskom bardzo poważnym w postaci na przykład nakładania ceł w wysokości 50% na towary eksportowane przez Brazylię. I teraz część Brazylijczyków, nie wiemy czy to te jest 50%, czy trochę mniej, czy trochę więcej, to się okaże za chwilę, ale część Brazylijczyków uważa, że takie jednak starania się, aby Brazylia była tam krajem autonomicznym, suwerennym, jak to podkreśla Lula da Silva, to jest coś absolutnie kluczowego i najważniejszego. Z drugiej strony mamy część Brazylijczyków z Flavio Bolsonaro na czele, którzy chcą jednak tutaj w tym całym ruchu uczestniczyć trumpowskim i Flavio Bolsonaro może sam z siebie nie jest tym najważniejszym politykiem prawicy, ale jeżeli za nim stoi zarówno jego ojciec Jair Bolsonaro, jak i jeszcze potężniejszy Donald Trump, no to już jest postać, która tę większą wagę w polityce zyskuje.
0: No i może te wybory rzeczywiście wygrać, czy tak będzie, przekonamy się. Pierwsza tura już jutro, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję dr Joannie Gocłowskiej-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję serdecznie.
2: RMF 24.

0: reklamie.
1: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radio RMF 24. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło w sobotę w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Taką informację przekazała prezydentka Mołdawii Maia Sandu na platformie X. Informacja ta pojawiła się zresztą niedługo po tym, jak informowaliśmy o alarmie na Litwie i czasowym zamknięciu wileńskiego lotniska. Tam najprawdopodobniej ze względu na drona, który nadleciał z terytorium Białorusi. Natomiast prezydentka Mołdawii Maia Sandu wprost wskazała, kogo uważa za odpowiedzialnego za incydent w jej kraju. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Według wstępnych ustaleń te obiekty, m.in. drony, wleciały na terytorium Mołdawii znad obwodu Odeskiego w południowej Ukrainie. Prezydent Sandu informowała wcześniej, że w tym roku przestrzeń powietrzna Mołdawii została naruszona już 45 razy, w tym aż 8 razy w zeszłym tygodniu.

0: To jest Radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny. Amerykanie opuszczają Irak po raz drugi, odkąd George Bush zdecydował się na rozpoczęcie wojny z reżimem Saddama Husseina w 2003 roku. To poprzednie wycofanie się z Iraku nie trwało bardzo długo, zaledwie 3 lata. Amerykanie byli zmuszeni wrócić, by zająć się rosnącym w siłę państwem islamskim. Irakijczycy z zadowoleniem witają zamknięcie ostatnich amerykańskich baz wojskowych w swoim kraju, ale jednocześnie z obawami patrzą w przyszłość. Koniec amerykańskiej obecności w Iraku wynika z ustaleń przyjętych jeszcze przez administrację Bidena w 2024 roku, no ale przypada w momencie, kiedy Bliskim Wschodem wstrząsa nowy konflikt, wojna z Iranem. Czy tym razem amerykańska misja w Iraku zakończy się na dobre? O tym przekonamy się w następnych miesiącach.
1: Radio RMF24. Radio informacyjne.
0: I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Andrzej Kochut mówię wam do usłyszenia i dobrej soboty, a już za chwilę radiowe stery przejmie Krzysztof Urbaniak.

0: RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Na zegarach 12, a w studiu Faktów Bogdan Zalewski, który ma dla Was najnowsze informacje.
1: Zapraszam do słuchania. Dwoje rowerzystów potrąconych przez samochód dostawczy. O tragedii na Podlasiu donosi reporter RMF FM. Rosyjskie prowokacje w Mołdawii z dronami i rakietami. Nasza królowa rzek jest także poddaną. Poddaje się zmianom klimatu. Posłuchajcie, co nowego polscy eksperci mają do powiedzenia o Wiśle, a opisali ją szczegółowo. Mamy się tą wiedzą pochwalić w Europie. Tragedia na drodze w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Samochód dostawczy potrącił w nocy dwoje rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu. Złe, niestety, wieści przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Kłaniam się.
1: Witamy, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
3: 49-letnia kobieta i 56-latek jechali na rowerach drogą krajową numer 16 w kierunku Sejn i w miejscowości Zaruby zostali potrąceni przez jadącego w tym samym kierunku dostawczego Opla.
4: 49-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
3: Mówi Iwona Hołdyńska z sejneńskiej policji. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Została mu także pobrana krew do badań pod kątem obecności narkotyków. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz prokuratura.
1: Zderzenie dwóch samochodów na krajowej drodze numer 94 koło Przeworska na Podkarpaciu. W wypadku ranna została jedna osoba. W tym miejscu przejedziecie teraz wahadłowo. Rosyjskie drony i rakiety naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała w serwisie X prezydent tego kraju. W sumie nad Mołdawię nadleciało dziś 5 wrogich obiektów. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, podkreśliła Maja Sandu. Poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów rzeki w Warszawie, prowadzonych od końca XVIII wieku, w tym samym miejscu. Polscy naukowcy wykorzystali do tego ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody. Z autorami tych nowych, przełomowych analiz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego jeszcze dowiadujemy się z nich na temat największej polskiej rzeki?
5: Po pierwsze, ostatnie rekordy niskiego poziomu Wisły to ciąg dalszy zjawisk, które trwają od lat 20. ubiegłego wieku. Hydrolog dr Michał Waślewicz opisuje, że jednocześnie zmniejsza się ilość wody, która przepływa w tym miejscu. Jeszcze 7 lat temu to było na sekundę 150 tysięcy litrów wody.
6: Natomiast ten rok to było już 135, czyli jest to obniżenie. Obserwujemy bardzo niski poziom wód gruntowych.
5: Przyczyną jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej, i to podkreśla dr Łukasz Sobychowicz z Polskiej Akademii Nauk, pogłębia się koryto Wisły.
7: Woda z większą energią zaczyna wypłukiwać materiał mineralny, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczne opadanie lustra wody.
5: Ten zestaw danych z 225 lat sprawia, że Wisła jest teraz jedną z najlepiej opisanych przez naukowców rzek w Europie. Na podstawie tych informacji badacze będą teraz prognozować, czy poziom Wisły może dalej się obniżać.
1: Nad Wisły wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach, a teraz przenosimy się nad jeziora mazurskie.
8: 100 sposobów na weekend. W Faktach RMF FM.
1: Mazury Art Festival w Mikołajkach. Wspaniała impreza odbywa się w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Dzisiaj, jutro można tam za darmo podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy z całego kraju. A to tylko część atrakcji. Posłuchajcie komisarza pleneru.
9: W trakcie pleneru wystawiamy gotowce, które przyjechały tu specjalnie na tą wystawę. Są rozmowy z mistrzami, czyli Franciszkiem Maśluszczakiem i Dariuszem Kaletą. Wyjątkowo wystąpi Michał Sołtan, malogranie ze swoją partnerką, czyli Magdą Jankowską, która w trakcie tego recitalu będzie tworzyła obraz.
10: Można podziwiać pracę, a jak się spodoba, kupić?
9: No liczymy na to, że coś tam zostanie na stałe w Mikołajkach i zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Zachęcał do odwiedzenia Mikołajek Daniel Pielucha. Z komisarzem pleneru rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Pan Daniel Pielucha to ceniony malarz surrealista. Niezwykłe wizje, pełne symboli i odważnych skojarzeń.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Do Mikołajek zapraszały Fakty, a ja mam jeszcze inny pomysł na sobotę. Jeżeli lubicie kryminały, ja bardzo lubię, no to rzucę jeszcze kilka nazwisk. Siembieda, Małecki, Krajewski, znakomici pisarze, twórcy kryminałów będą dzisiaj na festiwalu Crime w Krakowie. My też się tam wybierzemy. Ale wcześniej wróci temat systemu kaucyjnego. Co trzeba poprawić? O tym już za kilka minut w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witajcie.

0: Radio RMF 24, program sobotni, popołudniowy. Przypominam, że możecie nas słuchać na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. Skoro jest weekend, to bardzo jestem ciekaw, czy planujecie oddać do kaucjomatu butelki. Przedwczoraj minął dokładnie rok od wprowadzenia tego systemu w Polsce. Jak podała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, w minione 12 miesięcy zebrano 5 miliardów puszek i butelek kaucyjnych, a skuteczność systemu wyniosła około 60%. Z nami teraz gość, pan Robert Bigaj, analityk rynku Shopfly Poland. Dzień dobry, witamy.
1: Shopfly.
0: Czy pan korzysta z kaucjomatów?
1: Tak, korzystam jak najbardziej. Nawet w mojej małej podwarszawskiej miejscowości, że tak powiem, jest kilka punktów. Także od momentu startu na pewno na własnej skórze odczułem, że no, dostępność tego systemu jest daleko, że tak powiem, w chwili obecnej. No ma większą skalę niż na pewno na początku, te rok temu, gdzie sam z ciekawością, że tak powiem, poszukiwałem takich miejsc, gdzie ten system ma ten swój punkt styku z konsumentem końcowym.
0: Skuteczność wyniosła 60%, podała ministra. 5 miliardów puszek i butelek i 60% skuteczności, to jest dobry czy zły wynik?
1: Moim zdaniem dobry wynik. Znaczy, no docelowo oczywiście to, jeżeli spojrzymy na, bym powiedział, na wytyczne, skąd to się bierze, Komisji Europejskiej, to tutaj mówimy o 90% tych opakowań do 2029 roku. Natomiast też możemy porównać, ja pamiętam pierwsze dane za pierwsze miesiące, to było poniżej 10%, więc one nie były w żaden sposób, bym powiedział, tak zachęcające jak teraz. Teraz po raz pierwszy ja się spotkałem z takim szacunkiem, na tej zeszłotygodniowej, tego tygodniowej konferencji jeszcze to padło, że to jest ponad 60%, więc to się, no powiedziałbym, rozwija podobnie, myślę, jak w innych krajach. No na Węgrzech w ciągu roku to było ponad 80%, więc to

0: trochę szybciej. Natomiast widzimy też, że skala tak naprawdę, bo to też minister powiedziała, że no jest już ponad 60 tysięcy tych punktów zbiórki, gdzie można tego to opakowanie zwrócić, z czego prawie 20 tysięcy to są te automatyczne punkty, gdzie też, jak minister podawała, one są najbardziej popularne i preferowane przez Polaków.
1: A jak dużym problemem są według pana obecnie niedziałające kaucjomaty?
0: Nie mam takich danych tak naprawdę. Na pewno to jest problem, że tak powiem, jest to powiedziałbym, takie badanie robiliśmy całkiem niedawno, gdzie pytaliśmy tak naprawdę Polaków, co jest główną jak gdyby motywacją i też problemem skorzystania z tego systemu. No to oczywiście na pierwszym miejscu była ta kaucja tak naprawdę, że to jest ponad 70% wskazało, że jeżeli stoją za tym korzyści finansowe, no to jest to jak najbardziej, bym powiedział, system, z którego Polacy zamierzają skorzystać. Natomiast jeżeli pytaliśmy tak naprawdę o to, co jest przeszkodą w korzystaniu, no to było to, że jak gdyby może stanowić to problem, że Polacy bardzo chętnie, bym powiedział, korzystali z tego systemu, ale przy okazji robienia takich zwykłych zakupów, niekoniecznie organizując specjalne wyprawy tylko i wyłącznie takich kaucjomatów, więc sytuacja, kiedy kaucjomat nie wiem, jest zapchany, nie działa, nie wydaje tego, bym powiedział, bonu lub jest lub jest po prostu kolejka na parkingu, no na pewno jest takim, bym powiedział, takim czynnikiem, który może tutaj utrudnić jak gdyby.
1: Powinno być ich więcej?
0: Powinno, tak. Myślę, że skala będzie rosła. To zresztą pokazuje cały tutaj ten przyrost. Jest ogromny tak naprawdę, jeśli chodzi o liczbę tych punktów. To jest naprawdę już duża skala i liczba oddanych opakowań w tym systemie, jak i mówię, ponad 60 tysięcy punktów zwrotu, to już jest duża skala. To już naprawdę można powiedzieć, że jest przyzwoite pokrycie i myślę, że to będzie rosło, że to będzie systematycznie, że tak powiem, rosło. Zresztą w przyszłym roku dwóch kolejnych operatorów tego systemu wchodzi, więc że tak powiem, myślę, że to będzie, no będzie coraz łatwiej tak naprawdę. Zresztą no trochę można powiedzieć, że nie mamy tutaj wyjścia tak naprawdę, no bo wymóg Komisji, oczywiście Komisja Europejska nie nakazuje, że musi to być system kaucyjny. Można to w dowolny sposób, bym powiedział, realizować ten wymóg 90%, natomiast no doświadczenia innych krajów pokazują, że to jest trudne dojście do takiego poziomu efektywności bez takiego systemu kaucyjnego, więc to się wydaje, że to jest no rozsądna droga.
1: Wyjaśnijmy jeszcze, co się dzieje z pieniędzmi z puszek butelek nieoddanych do kaucjomatów. Czy one trafiają do sklepów, do producentów opakowań, jakichś innych firm?
0: System jest tak zaprojektowany, że te firmy, które są operatorami tego bym powiedział systemu, tej całej procedury, to jest działalność non-profit tak naprawdę. Ona zostaje właśnie zostaje w tych firmach, jeżeli ta kaucja nie zostanie odebrana. Natomiast ona może być, te opłaty, ta suma z tych opłat, te pieniążki mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na poprawę efektywności tego systemu. To znaczy one nie mogą być w żaden sposób wypłacone w formie, nie wiem, dywidendy do akcjonariuszy czy jakoś tam właścicieli, tylko one mogą być przeznaczone na działania statutowe, czyli na poprawę po prostu dostępności tego systemu, tego, żeby on lepiej działał, żeby było właśnie, jak pan mówi, mniej awarii, żeby on był po prostu skuteczny bardziej.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Robert Bigaj, analityk rynku Shopfully Poland. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

To jest Radio RMF 24 i nasz sobotni popołudniowy program. Dziś w Polsce dość ciepły, jak na początek października, i niemal bezdeszczowy dzień. Trudno się więc dziwić, że w Zakopanem jest mnóstwo turystów. No i jak czytam, na tatrzańskich szlakach bardzo duży ruch. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka zostały zarezerwowane, a przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur oczekujących. Bilety z rezerwacją przejazdu zostały wyprzedane zarówno na całą sobotę, jak i na niedzielę. A dodatkową atrakcją oczywiście są te jesienne kolory Tatr. Przypominamy jednak, że jak ostrzega TOPR, wyższe partie gór są dla bardzo doświadczonych wspinaczy. Na wysokości około 2000 metrów na szlakach zalega śnieg. Po północnej stronie oraz w żlebach śnieg jest twardy i zmrożony. Warto o tym pamiętać, a my piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Radio RMF.

0: W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej. Informuje o tym dzisiaj rosyjski portal Meduza. Kaszpirowski miał 87 lat.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz nowe informacje na temat systemu powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych w Polsce. Mówił o tym przed południem na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak zaznaczył, trwają prace nad specjalnym programem, który ma być rodzajem syreny alarmowej. Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej.
1: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem takim całościowym, dobrym, przetestowanym, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
0: Minister powiedział, że aplikację będzie można pobrać ze sklepu Apple'a, Google'a czy Androida.
1: Ten system chcielibyśmy, aby rozpoczął funkcjonowanie na koniec grudnia, żeby każdy z nas mógł pobrać aplikację, która będzie takim rodzajem syreny alarmowej. Ale jednocześnie, mówiłem o tym kilkukrotnie, budujemy kolejne filary tego systemu. Będziemy w przyszłym roku, chcemy uruchomić usługę Cell Broadcastingu. Pewnie w ciągu najbliższych 2 tygodni podpiszemy umowę jako MSWiA z operatorami komórkowymi, które już stworzy konkretne ramy finansowania Cell Broadcastingu i przyjmie konkretny harmonogram wdrożenia tego Cell Broadcastingu, a równolegle budujemy system syren alarmowych, tak jak powiedziałem, na około 23 tysięcy syren, które mamy dzisiaj w kraju, już ponad 10 tysięcy wpięte jest w tą możliwość zdalnego uruchomienia z poziomu wojewódzkiego, krajowego. Chcemy, aby w przyszłym roku wszystkie te syreny były już zintegrowane, a aplikacja do zarządzania tym systemem syren też będzie gotowa na koniec tego roku.
0: Mówił Marcin Kierwiński. Szef MSWiA użył takiego sformułowania Cell Broadcast. To wyjaśnię, że to jest taka technologia bezprzewodowego przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i alarmowych do wszystkich aktywnych telefonów w zasięgu konkretnej stacji bazowej, czyli tego masztu albo wybranego obszaru. Radio RMF 24, za chwilę zmienimy temat, będą Mikołajki, tam trwa Mazury Art Festival.
2: Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Do bardzo groźnego wypadku doszło w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa na Mazowszu. Na około 5-letnią dziewczynkę przewróciła się wiata. Dziewczynka została zabrana do szpitala. Więcej o tym w faktach RMF FM o 13. Jak tylko będziemy wiedzieli coś więcej, to oczywiście wam przekażemy w Radiu RMF 24.

0: To jest sobotni popołudniowy program w radiu RMF 24. Mazury potrafią inspirować. Wiedzą to malarze i rzeźbiarze, którzy biorą udział w 12. plenerze malarskim w Starych Sadach koło Mikołajek. Dzisiaj i jutro ich pracę można podziwiać w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej i to za darmo. O plenerze oraz pierwszej edycji Mazury Art Festival nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z organizatorką tego wydarzenia, Joanną Durkiewicz. Posłuchajmy.
1: 12. plener, a ja bym chciał, żebyśmy trochę przenieśli się w czasie i przypomnieli, jaką drogę przebyła ta cała impreza, czyli jakie były początki, jak to wygląda teraz?
2: Początki były totalnie nieśmiałe, bo to była inicjatywa, która pojawiła się w ogóle tak nie wiadomo skąd przyszło do głowy, że mamy cudowne...
1: Z pasji.
2: Z pasji na pewno, natomiast też z tego, że miejsce pod tytułem Stare Sady determinuje jak gdyby fantastyczną energię, w której rzeczywiście aż prosiło się wprowadzenie trochę sztuki, trochę artyzmu. I stąd się wzięły tak naprawdę plenery malarskie w Starych Sadach pod Jabłoniami.
1: Dlaczego warto odwiedzić właśnie Wioskę Żeglarską? Co tutaj będzie przez weekend?
2: Wioskę Żeglarską w Mikołajkach na pewno warto w ten weekend odwiedzić. Trwa właśnie Mazury Art Festival, pierwsza odsłona tego festiwalu. W tym roku ona polega na tym, że odbywa się tu cała masa warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców, od najmłodszych dzieciaków do warsztatów dla osób senioralnych. Będą też fantastyczne rozmowy prowadzone z redakcją RMF Classic. To będą rozmowy mistrzów, czyli z tymi takimi naprawdę wybitnymi malarzami, którzy mają przy tym wszystkim niesamowicie ciekawe historie do opowiedzenia o tym, co robią. Ale też odbędą się performanse, koncerty. To wszystko tutaj w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach.
1: No i przede wszystkim można podziwiać piękne prace.
2: Można podziwiać piękne prace. W tym roku wystawa jest absolutnie wyjątkowa i to naprawdę nie jest sytuacja taka, że ja się licytuję co roku, czy będzie więcej obrazów, czy będzie mniej obrazów. Te obrazy z roku na rok po prostu mają coraz większą wartość. W tym roku to jest prawie 200 prac wystawionych na wystawie w Mikołajkach i naprawdę warto przyjść tutaj te obrazy zobaczyć. To jest przegląd stylów, kolorów i totalnej magii.
1: I co ważne, za darmo.
2: I absolutnie wejście na wszystkie wydarzenia związane z Mazurskim Festiwalem Sztuki są bezpłatne.
0: Mówiła Joanna Durkiewicz, organizatorka Mazury Art Festival, a dziś piękna pogoda, kto jest w okolicy, serdecznie zapraszamy.

0: 13 to czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM, na które zaprasza Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Belka wiaty przygniotła dziewczynkę w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Pięciolatkę przetransportowano do szpitala. W faktach także polskie kolarki w słoweńskiej Lublanie oraz Nowa Huta, centrum kryminalnej literatury. Zmarł Anatolij Kaszpirowski, człowiek, który przed laty hipnotyzował masy. Przypomnimy słynne telewizyjne seanse Rosjanina w polskiej telewizji, zagadkowy fenomen końca komunizmu i początku nowego ustroju. Nieszczęśliwy wypadek w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Na małą dziewczynkę przewróciła się belka z wiaty. O akcji ratunkowej opowiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Paweł Broński z Tarnowskiej Straży Pożarnej.
2: Na miejscu działały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Rzędzińskiej. Dwie karetki, policja oraz doleciał też na miejsce LPR. W momencie naszego przyjazdu trwała reanimacja prowadzona przez zespół ratownictwa medycznego tej dziewczynki. Bieg około 5 lat. LPR lądował na miejsce, natomiast ta dziewczynka została zabrana do szpitala karetką pogotowia.
1: Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku będzie teraz wyjaśniać prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas prac remontowych.
3: To są fakty w RMF FM.
1: Po 13 początek wyścigu ze startu wspólnego na kolarskich Mistrzostwach Europy w Lublanie. Na starcie 8 naszych zawodniczek na czele z Katarzyną Niewiadomą Finney. A w studiu jest już z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, możemy liczyć na medale?
4: Dzień dobry. Oczywiście kolarstwo w wydaniu imprez mistrzowskich jest bardzo nieprzewidywalne. W końcu to tylko jeden etap, a nie 9, jak w Tour de France. Ale niewątpliwie po tym, jak przed tygodniem w Montrealu Kasia Niewiadoma została wicemistrzynią świata. I w Słowenii trudno nie liczyć na medal. Problem w tym, że dziś ma tę samą wielką rywalkę co zwykle, Demi Vollering. To Holenderka zdobyła złoto w Montrealu i to ona wygrała w tym roku Tour de France. Zatem przed nami kolejna odsłona polsko-niderlandzkiego pojedynku na dwóch kółkach. Oby tym razem na naszą korzyść.
5: She's done it! Kasia Niewiadoma!
4: Kolarki powinny finiszować po 17.
1: Biegły psycholog sądowy, grafolog, technik kryminalistyki i autorzy, którzy doskonale wiedzą, jak zbudować zbrodnie na papierze. W Krakowie trwa Festiwal Crime. To dwa dni dla miłośników kryminałów i wyjątkowa okazja, by porozmawiać z twórcami bestsellerów. Przy Nowochódzkim Centrum Kultury jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Zgadza się, dzień dobry.
1: Pawle, co aktualnie dzieje się w tym ważnym punkcie Nowej Huty? Jakie nowości?
6: Na głównej scenie trwa aktualnie sprawdzanie, czy uda się przechytrzyć mistrza kryminału. To partia szachów z Markiem Krajewskim. Dziś jednak będzie można także odbyć warsztaty pisarskie z Maciejem Siembiedą. Te nazwiska przyciągają fanów kryminałów gatunku, który w Polsce mocno się rozgościł.
7: Kryminał tak naprawdę coraz bardziej wykracza poza zbrodnie. Jest takim gatunkiem literackim, który opowiada ważne historie, które są nam przydatne o istotnych sprawach społecznych i tym, czym tak naprawdę żyjemy.
6: Mówił mi Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. Okazja, by zagłębić się w świat kryminału w stolicy Małopolski dziś i jutro. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury. Paweł Konieczny.
1: I jeszcze jedna informacja. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Zmarł w wieku 87 lat. Był słynnym w latach 80. i 90. hipnotyzerem. A zrobił furorę w związku z występami w telewizji sowieckiej, ale także w polskiej. Jego tak zwane seanse lecznicze przyniosły mu ogromną popularność. Dziś aż trudno w to uwierzyć. W 1990 roku odwiedził Polskę. Jego seansy były emitowane na terenie TVP. A brzmiał tak. Zamknijcie oczy. Jeśli chcecie, przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie myśleć o czym chcecie i wspominać co chcecie. Wielu z was zetknie się z licznymi doznaniami. Chcę, żebyście na nie zareagowali, choć doznacie ich pierwszy raz w życiu, jak na coś najzwyklejszego. U wielu z was ręce lub nogi staną się chłodne, u innych staną się gorące, tak jak zechce wasz organizm. Masowa hipnoza, fenomen czasów przełomu. Pokłosie sowieckiej psychotroniki, prób panowania nad tłumami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty RMF FM. Bardzo dziękujemy, a my nie zwalniamy tempa. Czy paliwo może być po 5.19? Sprawdził to nasz dziennikarz ekonomiczny i za chwilę o tym w Radiu RMF 24. W tej godzinie również Siembieda, Małecki, Krajewski. Przeniesiemy się na krakowski Festiwal Crime. A ja witam was ponownie, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w popołudniowym programie w Radiu RMF 24. No a teraz stawiamy pytanie, czy paliwo rzeczywiście mogłoby kosztować po 5,19 zł za litr? Bo po podpisaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych prezydent Karol Nawrocki oczekuje, że rząd, zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej, obniży ceny właśnie do 5,19. Czy to jest możliwe z ekonomicznego punktu widzenia? Z nami nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak patrzyłeś dzisiaj na stacje benzynowe, na ceny na pylonach, to uśmiech na twarzy?
1: To
0: tankowałeś już?
1: Cieplej. Jeszcze nie. Ja powiem więcej. Ja w swoim baku, w prywatnym aucie, nadal mam paliwo, które zatankowałem podczas poprzedniego pakietu CPN, bo na tyle rozważnie starałem się tym paliwem gospodarować i szczęśliwie się okazuje, że jak zajadę pod dystrybutor, to znów będę mógł zatankować paliwo w ramach pakietu CPN. Całe szczęście.
0: Dziennikarz ekonomiczny, jak on potrafi gospodarować paliwem w samochodzie, naprawdę. Czyli co, rower?
1: Rower, komunikacja miejska przede wszystkim. Łączymy się w tej chwili z Warszawy, więc tutaj kilka środków transportu do wyboru. No jakoś trzeba sobie z tym radzić. Być może teraz trochę więcej tego samochodu będzie, skoro nieco taniej.
0: Czy da się obniżyć stawki do takiego poziomu, żeby benzyna kosztowała faktycznie to 5,19?
1: No, można powiedzieć, że dla chcącego nic trudnego i nie ma rzeczy niemożliwych. No ale spójrzmy na to na poziomie faktów, na poziomie prawideł ekonomicznych. Czy dałoby się rzeczywiście obniżyć cenę do 5,19 zł? Uwzględniając ceny ropy, kurs złotego, no wydaje się, że byłoby to bardzo, ale to bardzo trudne, no bo tak, ropa jest bardzo droga nadal, mimo że jesteśmy daleko od tych poziomów, które widzieliśmy na przykład w maju, w kwietniu, czyli powyżej 120 nawet dolarów za baryłkę ropy, no to nadal ta ropa, baryłka ropy kosztuje 90-100 dolarów. To jest bardzo dużo. Do tego mamy obecnie kurs złotego słaby, co też nam podnosi te koszty nabywania ropy, na przykład przez Orlen i potem przeramienia tej ropy na

0: gotowe paliwo, więc wydaje się w obecnej sytuacji, że 5,19 to po prostu na poziomie faktów jest w tej chwili niemożliwe.
1: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach. Głównie ma to miejsce w przypadku diesla.
0: Wyliczę analityk XTB Michał Stajniak. A czy w takim razie w przypadku benzyny mogłoby być inaczej?
1: Teoretycznie w przypadku benzyny przy totalnie zerowych podatkach bylibyśmy w stanie zejść nawet poniżej 5 zł, ale nie w przypadku diesla. Warto jednak pamiętać, że według unijnego prawa nie możemy zrezygnować z podatków. Przede wszystkim ma to miejsce w przypadku akcyzy. Częściowo jednak dyrektywy unijne i tak już w tym momencie łamiemy. Licząc akcyzę razem z opłatą paliwową, jesteśmy około 7,5% poniżej unijnego minimum na obu paliwach, co też wynika z nieco innej sytuacji na rynku walutowym.
0: A ta sytuacja na rynku walutowym wygląda w tej chwili w ten sposób, że dolar kosztuje już 3,90 zł niemalże. Bardzo drogo, najwięcej od wiosny 2025 roku. I to też przekłada się na koszt ropy, no bo właśnie w dolarach rozliczana jest ropa, więc 5,19 tak, jest możliwe, ale musielibyśmy wyłączyć wszystkie podatki, a najlepiej do tego do stawki za litr jeszcze dodatkowo dopłacać. No, musiałby dopłacać rząd.
2: No dobrze, Igor, to skoro to 5,19 jest nierealne, no to może chociaż na horyzoncie widać dalsze obniżki cen?
0: No, to zależy też od prognoz, bo tutaj analitycy nie są jednomyślni. Ja przypomnę, że prognozy na poniedziałek mogą być pewne, bo znamy maksymalne ceny na poniedziałek. 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95-oktanowej, a za litr oleju napędowego 7,88. Tak będzie w poniedziałek. W poniedziałek poznamy kolejne maksymalne ceny na wtorek. No i czego możemy się spodziewać? No na przykład analitycy portalu ePetrol prognozują, że przyszły tydzień to będzie tak od 6 zł 60 groszy do 6 zł 75 za litr benzyny 95. W przypadku cen oleju napędowego to może dojść do 7 zł 90 groszy za litr, a na przykład eksperci firmy Reflex zakładają trochę inne stawki, wyższe. To znaczy benzyna może nam podrożeć do 6 zł 85 groszy, a diesel no też na poziomie zbliżonym do obecnego, a nawet o kilka groszy taniej, olej napędowy 7,85 za litr. Tak to może wyglądać w przyszłym tygodniu, więc drobne podwyżki są możliwe, no ale to chyba i tak lepiej niż było do tej pory, kiedy mieliśmy stawki powyżej 9 zł.
2: No albo trzeba robić tak jak Igor Skrzypek, z którym właśnie teraz rozmawiamy i on tam jeszcze pół baku paliwa ma od wakacji.
0: Pół nie. Od początku września zostało mi z 10 litrów. To już trzeba będzie teraz zajechać ewidentnie.
2: Potrafi oszczędzać. Igor Skrzypek, wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: A my już za chwilę zostawiamy samochody i przenosimy się na ostatnie w tym sezonie regaty na Zalewie Szczecińskim. Bądźcie z radiem RMF 24. Za chwilę wracamy. Jest 13:18.
3: Tu radio RMF 24.

0: Mam w Radiu Remak 24, przed nami temat nieco wakacyjny. Regaty na Zalewie Szczecińskim, ale ostatnie w tym sezonie. Oderman Cup to jedne z najbardziej popularnych zawodów wśród jednokadłubowych jachtów morskich. Marina w Trzebieży wypełniła się już zawodnikami. Co to za impreza? Wyjaśnia Jędrzej Owczarski, kapitan jachtowy i motorowodny oraz instruktor żeglarstwa.
1: Zawsze jest to impreza, na którą przybywa dużo łódek. Teraz też z tego, co widziałem, to jest bodajże 39 zarejestrowanych jednostek.
2: To będzie działo się w Trzebieży. Czy mieszkańcy mogą przyjść popatrzeć, czy to będzie jednak dalej od brzegu? Nie będzie to takie proste?
1: Myślę, że to nie będzie takie proste, bo jest to troszeczkę dalej od brzegu, więc musimy wypłynąć z Trzebieży, ale jeżeli ktoś ma łódkę, to jak najbardziej może przypłynąć i też zobaczyć. Jeżeli chodzi o prognozy, wyjątkowo wiatry mają być słabe i nas to troszeczkę niepokoi, ale mamy nadzieję, że jednak ten wiatr przywieje i że uda nam się zrealizować jak najwięcej wyścigów.
2: Na czym w ogóle polegają takie zmagania?
1: Głównie na pracy zespołowej, no i po prostu szybkim pływaniu. Są załogi, które pływają w 2-3 osoby, są też jachty, tak jak my, gdzie płyniemy w 8 osób z młodzieżą i jest to z jednej strony taka akcja regatowa, z drugiej strony szkoleniowa, że też po prostu się tego uczymy. Więc musimy razem współpracować i się streszczać, żeby jak najszybciej być na mecie.
0: Regaty potrwają do niedzieli. Oderman Cup to regaty dla bardziej doświadczonych żeglarzy, ale w Centrum Żeglarskim w Szczecinie trenuje kilkaset osób. Najmłodsi uczestnicy mają po 6-7 lat i zaczynają najczęściej na łódkach typu Optimist. Czego uczą się tacy młodzi uczestnicy? Oto posłuchajmy instruktora Grzegorza Durdynia, z którym rozmawiała nasza reporterka.
3: Skupienia, koncentracji, ale również takiej tężyzny fizycznej. Bo oprócz tego, że zawodnicy żeglują, to przez część sezonu przygotowują się motorycznie. Dla wielu osób z zewnątrz może się wydawać żeglarstwo takie regatowe, mało wysiłkowe. Tak to wygląda troszkę z pozoru, jak staniemy sobie jako zwykli obserwatorzy. Niemniej dzieciaki wkładają ogrom wysiłku po to, żeby uzyskiwać jak najlepsze wyniki.
0: Zajęcia na wodzie trwają zwykle od kwietnia do końca października. W zimie zawodnicy regularnie wyjeżdżają na zawody do cieplejszych krajów. A sprawą zajęła się nasza reporterka Anna Pałamar.

0: To jest popołudniowy sobotni program w radiu RMF 24. Spotkania z autorami, warsztaty czy spacery literackie to tylko niektóre atrakcje krakowskiego festiwalu kryminału Crime. Przez dwa dni w Nowochódzkim Centrum Kultury można spotkać autorów literackich bestsellerów, ale to nie koniec atrakcji. Przed budynkiem zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Wszystko, co powiedziałeś, potwierdzam. Dzień dobry, tak jest. A ze mną Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Bartku, pytanie oczywiście. Rok temu jednodniowa edycja, w tym roku dwudniowa edycja, czyli Crime się rozrasta.
2: Kraków kocha kryminał, krakowianie czytają ten gatunek masowo, więc czekamy w gościnnych progach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dwa dni fantastycznych spotkań, przybywajcie, drodzy Państwo.
1: To powiedzmy, kto tu się pojawił dzisiaj, kto będzie też jutro.
2: Za nami już spotkanie z Maciejem Siembiedą, z Markiem Krajewskim, z Robertem Małeckim, Bartoszem Szczygielskim, a przed nami bardzo wiele kolejnych spotkań. Z takich nazwisk wymienię jeszcze Sławka Gortycha, Izabelę Janiszewską, Klaudię Muniak, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
1: A te wydarzenia towarzyszące, bo oczywiście mamy tutaj autorów, ale mamy także spacery, mamy także możliwość, żeby spotkać się z ludźmi, którzy z kryminałem takim prawdziwym mają do czynienia.
2: Tak, bo crime to jest takie szerokie spojrzenie na zbrodnie, na kryminał, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie okazja porozmawiać z policją, z technikami kryminalistyki, właśnie z grafologiem. Czekają na Państwa również warsztaty z samoobrony, ale też wychodzimy z ofertą do osób, które są adeptami pisania i czekają na Państwa warsztaty właśnie dialogowe, literackie, czy też z zakresu self-publishingu.
1: Właśnie Maciej Siembieda za chwilę tutaj będzie z młodymi ludźmi rozmawiał o tym, jak pisać kryminał, żeby to, jak on mówi, nie była inflacja kryminału, czyli nie za dużo, ale żeby miały dobrą jakość.
2: Tak, i widziałem, że pióra już im drżą, natomiast a propos tej inflacji, nie wiem, czy wiesz, ile kryminałów tylko polskich ukazuje się rocznie.
1: Już się boję.
2: Ponad 700.
1: Ponad 700. A kto jest takim najbardziej płodnym artystą?
2: W tym momencie wszyscy muszą być płodni, ponieważ wydawcy oczekują co najmniej 3 książek w roku, drodzy Państwo, więc będziecie mieć w czym wybierać.
1: A skąd się wziął w Polsce ten fenomen kryminału? Dlaczego tak chętnie lubimy czytać ten gatunek?
2: Dlatego, że polscy autorzy wykorzystują tak naprawdę kryminał, zbrodnie do tego, żeby opowiedzieć nam coś dużo ważniejszego. I polski kryminał uczy nas i porusza bardzo ważne społeczne zagadnienia i Polacy to doceniają. Ta rozrywka idzie w parze z czymś, co zostaje po lekturze jeszcze przez wiele, wiele lat.
1: A kto jest twoim ulubionym autorem? Teraz boję się odpowiedzi.
2: Absolutnie strzeliłbym sobie w stopę i trzecia edycja Crime'u by się nie odbyła.
1: No to już mamy przynajmniej pewność, że trzecia edycja będzie. Jak jeszcze festiwal można rozszerzyć? Czy to już jest to, czego oczekują czytelnicy? Rozmawiałem z nimi, mówią, że dzięki temu festiwalowi mogą dopchać się do artysty, mogą z nim porozmawiać, mogą podpisać książkę, mogą sobie zrobić zdjęcie, coś czego nie ma na innych festiwalach, albo na innych festiwalach jest taka kolejka, że jest to niezwykle trudne.
2: Tak, i w tą stronę będziemy rozwijać nasz festiwal, bo scenicznie tu już, tak jak wiesz, nie mamy nawet przerw pomiędzy panelami, ale te wydarzenia towarzyszące to jest obszar do rozwoju. I będziemy się starali jeszcze więcej takich bardziej kameralnych wydarzeń z pisarzami dla naszych czytelników zorganizować, więc w tą stronę będziemy rozwijali Crime.
1: A Crime jako Crime, ale kryminał w jaką stronę idzie? Czy się rozwija? Czy też ma jakieś pole, które można zagospodarować?
2: Jak najbardziej. Kryminał bardzo się w tym momencie łączy z różnymi gatunkami, z thrillerem, z obyczajem, są dramaty kryminalne, więc on ma w tym momencie bardzo wiele twarzy, ale myślę, że rozwija się cały czas w tą stronę, żeby być opowieścią o czymś, co tak naprawdę jest bardzo związane z naszym życiem, a nie z przysłowiowym trupem.
1: To jeszcze na koniec zapytam cię dzisiaj, do której, jutro, od której, do której można tutaj przyjść i poczuć ten klimat kryminału?
2: Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza. Jesteśmy dzisiaj do godziny 18.15, a jutro wszystkie spotkania i wydarzenia towarzyszące odbędą się od godziny 10 do 16.15.
1: A o tym wszystkim opowiadał Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: A rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. To jeszcze przypomnę, że przez dwa dni w Nowochódzkim Centrum Kultury można spotkać autorów literackich bestsellerów. Tam trwa krakowski festiwal kryminału Crime. Radio RMF 24, jest 13.42.

Popołudniowy sobotni program w radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj wrócił do Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu dziennika The Guardian. Respondentom przedstawiano 7 różnych scenariuszy dotyczących relacji ich kraju z Unią. Można było wyrazić poparcie albo sprzeciw wobec każdego z nich. No i tak, druga najpopularniejsza opcja to pozostanie Wielkiej Brytanii poza Unią, ale zbliżenie się do niej. Poparło ją 48% badanych. Za przystąpieniem do Unii Celnej, co okazało się trzecim najpopularniejszym wariantem, było 47% badanych. No i to jest o tyle interesujące, że kilka dni temu brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział na konferencji Partii Pracy w Liverpoolu, że chce zmienić relacje kraju z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie, no a potem spróbuje zbudować konsensus wokół jednej z nich. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, ocenił szef brytyjskiego rządu, no a dzień później powiedział w BBC, że jedną z opcji jest, cytuję, pójście na całość, czyli powrót do wspólnoty. Przypomnę, że decyzja o wyjściu ze wspólnoty została podjęta podczas referendum w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat temu w czerwcu 2016 roku. Radio RMF 24. U nas już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. W nich m.in. powiemy o poważnym wypadku na trasie S8 na Mazowszu.

0: To już 14. Wracamy do studia faktów RMF FM. W studiu faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
1: Witam serdecznie i zapraszam. Wypadek paralotniarza. Mężczyzna wpadł do Wisły w Ozgartach, wsi w Kujawsko-Pomorskiem. Spektakularne wydarzenie w Bułgarii. Symboliczne powitanie cara Samuela, szczątki średniowiecznego władcy z honorami przetransportowano z Grecji. Specjalnie dla RMF FM Maciej Siembieda, mistrz kryminału na festiwalu w krakowskiej Nowej Hucie. Paralotniarz wpadł do Wisły we wsi Rozgarty, niedaleko Grudziądza. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Najnowsze informacje, Michale, co ustaliłeś?
2: Jak usłyszałem od policjantów, paralotniarz wpadł do wody chwilę po godzinie 13. Teraz na miejscu działa kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy ze specjalistycznym sprzętem wodnym wyciągnęli już poszkodowanego na brzeg. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Na miejsce jadą też policjanci, którzy będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.
1: Trzymamy rękę na pulsie faktów. Ważny wypadek na trasie S8 na Mazowszu między Wołominem a Radzyminem. Przed węzłem Trojany na jezdni w kierunku Białegostoku przewróciła się ciężarówka. Ranna została jedna osoba. W stronę Podlasia droga jest zablokowana. Służby kierują na objazdy drogami wojewódzkimi.
3: Europa według faktów RMF FM.
1: Wielkie wydarzenie w Bułgarii. Oficjalnie powitano tam szczątki cara Samuela, przekazane przez Grecję ponad 1000 lat po śmierci jednego z najsłynniejszych średniowiecznych władców bułgarskich. Relikwie przywieziono do kraju w eskorcie dwóch par myśliwców MiG-29 i F-16. Osobiście wiózł je do Bułgarii premier Rumen Radev i inni członkowie rządu. Teraz szczątki Samuela zostaną przeniesione w uroczystym kondukcie do Bazyliki Świętej Zofii w Sofii i złożone w specjalnie przygotowanym sarkofagu. Zdjęcia z tych uroczystości mamy na rmf24.pl. Koniecznie zobaczcie. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w hrabstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.
4: Do tej pory każdy spóźniony zwrot książki oznaczał zapłatę kary, co, jak przyznają lokalne władze, zniechęcało wielu mieszkańców do ponownego przekroczenia progu biblioteki. Teraz to się zmienia. Celem nowej polityki jest zdjęcie stygmatu z zapominalskich i ponowne otwarcie drzwi dla lokalnej społeczności. Władze Devon podkreślają, że współczesna biblioteka to nie tylko regały z powieściami, ale także darmowy dostęp do internetu, miejsce do pracy i spotkań autorskich. Bibliotekarze liczą, że amnestia skłoni ludzi do zwrotu czasami przetrzymywanych latami książek.
1: A my w faktach ponownie zaglądamy do literackiego świata zbrodni. W Nowochódzkim Centrum Kultury trwa festiwal Crime. Krakowskie spotkanie z kryminałem obserwuje nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Kłaniam się ponownie.
1: Nie tylko obserwujesz, ale rozmawiasz. Pawle, w programie jest zarówno spotkanie, ale i szansa na spróbowanie swoich sił jako pisarz. No, z autorem Gołoboża na przykład.
5: Tak, już za chwilę rozpoczną się warsztaty z Maciejem Siembiedą. Jak podkreśla autor, dziś w Polsce istnieje wręcz kryminalna inflacja, więc ma dla młodych piszących pewną radę.
6: I na pewno będę ich bardzo mocno namawiał na jakość, czyli żeby się zajęli tworzeniem, a nie wytwarzaniem.
5: A nie ma wątpliwości, że lepiej być czytelnikiem kryminału niż jego bohaterem.
7: Czytanie o zbrodni, o złych rzeczach tak naprawdę, z bezpiecznej perspektywy fotela i koca. Myślę, że taka ciekawość, no i ten dreszczyk emocji, to przede wszystkim.
5: Usłyszałem od jednej z uczestniczek festiwalu. Ta okazja do spotkania z kryminałem w stolicy Małopolski jeszcze dziś do 18 i jutro od godzin porannych. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury Paweł Konieczny.
1: No to ja pędzę do NCK. Kolejne fakty RMF FM już o godzinie 15. Zapraszam na nie w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. Za niecałą godzinę przywita się z wami Katarzyna Podraza. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Miłego popołudnia, Bogdanie. Dziękujemy za fakty RMF FM. Mamy, gramy dalej i informujemy w radiu RMF 24. W tej godzinie nasz cykl W czym może pomóc? Dziś mówimy o terapii grupowej, a za chwilę ważna informacja dla tych, którzy wybierają się na grzyby. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Radio Remak 24, nasz program weekendowy, a w nim teraz ważne podpowiedzi dla tych, którzy wybierają się na grzybobranie. Pogoda sprzyja i ma sprzyjać, tymczasem lekarze ostrzegają, że pojawiają się u nich pierwsi w tym sezonie pacjenci, którzy skarżą się na gorsze samopoczucie właśnie po zjedzeniu grzybów. Co radzą specjaliści? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Markiem Waszczewskim z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Pogoda w tej chwili sprzyja grzybobraniu. Jest to, jak wszyscy wiemy, nasz taki trochę narodowy sport. Pamiętajmy o tym, żeby jadąc na grzyby, jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo, zbierając przede wszystkim grzyby. Co jest najważniejsze? Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście taką powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę, ale generalnie albo jedziemy z kimś, kto się zna, albo jeżeli sami się znamy, no to oczywiście zbieramy te grzyby, które znamy, których jesteśmy pewni. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy, którzy takie grzyby mogą nam przejrzeć. Tutaj mówimy oczywiście o ilościach detalicznych. Wiadomo, że jeżeli przyjdziemy z kontenerem grzybów, to będzie to trudne, ale jeżeli mamy kilka okazów, co do których mamy wątpliwości, to nasz pracownik zawsze to sprawdzi.
2: Po prostu przychodzimy, przynosimy w tym przysłowiowym koszu.
1: Tak, przynosimy w koszu, co też ważne. Staramy się zbierać te grzyby do takich pojemników, które są przewiewne. Tutaj kosz wiklinowy jest najlepszym w tej chwili rozwiązaniem, bo jednak zbieranie grzybów do plastikowych worków czy do plastikowych wiader może powodować, że te grzyby będą się zaparzały. To nie jest do końca rozwiązanie optymalne ani higieniczne, więc najlepiej do przewiewnego kosza. To jest tak najbezpieczniej. Ale oczywiście w naszej stacji dyżurują grzyboznawcy. Można zadzwonić wcześniej, upewnić się, czy tego dnia i w jakich godzinach akurat ten pracownik będzie dyżurował, warto to sprawdzić. Warto też pamiętać o tym, że czasami kupujemy grzyby z różnych źródeł. Pamiętajmy o tym, że sprzedawca, który sprzedaje grzyby przez internet, czy sprzedawca, który sprzedaje grzyby przy drodze, czy na stoisku, powinien pokazać nam atest na te grzyby. Te grzyby powinny być sprawdzone, bo każda osoba, która wprowadza do obrotu, czyli mówiąc kolokwialnie, sprzedaje grzyby, musi mieć atest na grzyby, które sprzedaje.
2: Jakie informacje są w tym dokumencie, w tym ateście?
1: W dokumencie, który jest wystawiany, wiemy przede wszystkim o tym, jaki gatunek grzyba jest sprzedawany, że jest to na pewno grzyb jadalny, bo najgorszą sytuacją, do której może dojść, jest to, że spożyjemy grzyba niejadalnego, czy wręcz grzyba trującego i tutaj niestety co roku zdarzają się zatrucia. Te zatrucia potrafią być dość spektakularne. Mieliśmy kilka lat temu przypadek chociażby chłopca, u którego doszło do ciężkiej niewydolności wątroby, to skończyło się przeszczepem. Tutaj niestety po prostu rodzic czy osoba, która podawała mu grzyby, nie zadbała o to, żeby ten grzyb był sprawdzony. Pamiętajmy też o tym, że nie każdy powinien spożywać grzyby. Grzyby oczywiście mają bardzo wiele walorów smakowych, są w naszej polskiej kuchni obecne, ale ani dzieci, ani osoby starsze, ani tym bardziej osoby, które mają problemy żołądkowe, problemy jelitowe, takie osoby grzybów po prostu jeść mimo wszystko nie powinny.
0: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak dodał, atest jest wydawany przez grzyboznawców, również przez sanepid. Trzymamy kciuki za udane grzybobranie. Jeśli macie zamiar wybrać się nawet jeszcze dziś na spacer po lesie albo jutro, jesteśmy z wami w ten weekend w Radiu RMF 24. Niezależnie od waszych planów, mamy dla was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

0: W Radiu RMF 24 i w naszym programie weekendowym. A u nas jak co dwa tygodnie czas na nasz cykl W czym może pomóc? W nim rozmawiamy ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym i sprawdzamy właśnie w czym te osoby mogą pomóc, kiedy warto się do nich zgłosić i w jaki sposób takie wsparcie może pomóc wyjść z trudnej sytuacji. Dzisiejszy temat to psychoterapia grupowa i z Pawłem Jezierskim, certyfikowanym psychoterapeutą i wykładowcą Laboratorium Psychoedukacji, rozmawiał Mikołaj Wroński.
1: Z jakimi problemami ludzie najczęściej zgłaszają się właśnie na terapię grupową?
2: Gdybym miał to wrzucić do jednego worka, to często jest to trudność relacyjna. Czasami są osoby, które się zgłaszają i mówią, że najdłuższy związek trwał 3 miesiące albo pół roku. I chciałyby, marzą o czymś stałym, tak, być kochanym, mieć jakieś bliskie relacje, a nie potrafią. Często osoby czują się samotne i wycofane, że właśnie mówią, no mam niby wszystko, praca super, bezpieczeństwo finansowe, takie inne, no a czuję jakiś rodzaj samotności. Tutaj dochodzimy do tego, że jest jakaś blokada w takim budowaniu bliskości, jest jakiś lęk, jakaś obawa. Kolejnym takim elementem jest jakiś rodzaj odtwarzania czegoś, co nam nie pasuje. Czyli właśnie, no znowu tak powiem stereotypowo, ale ojejka, czemu ja znowu tak wybrałem taką osobę na partnera czy partnerkę. Znowu to samo, miało już być inaczej, a znowu jest przemocowy, znowu jest, nie wiem, biedna, więc widzę, że coś się cały czas odtwarza i pomimo, że chce inaczej. Więc to jest kolejna rzecz. Kiedy widzę, że mam trudność w stawianiu granic i wyrażaniu złości, że w ogóle tego mogę nie czuć, że no tak, często osoby nawet nie zdają sobie sprawy i trafiają po objawach, na przykład depresyjnych. A jak zaczynamy to badać, co pod tym jest, no to okazuje się, że znowu tak, no, muszę się takimi przykładami trochę ogólnymi posługiwać, ale no właśnie, a że nie wiem, siedzę, dostaję nadgodziny i nie pasuje mi to, a nie jestem w stanie się przeciwstawić. Nie? No już jestem tak przytłoczony, mam dosyć, no ale to jest tylko objaw. A chodzi właśnie o to, żeby zbadać, no to dlaczego nie potrafię stawiać tych granic, czego się obawiam. Więc to jest taka kolejna rzecz. Też takim zgłoszeniem często jest, że osoby jakoś czują, nie wiem, czy obserwując innych, czy nie wiem, oglądając film, że nie mają kontaktu z własnymi emocjami. No i jak się okazuje, no to tak, my jesteśmy tak poblokowani w jakiś sposób i grupa też często właśnie przez to, że jest tyle interakcji, tyle oddziaływań, jest takim dobrym forum do tego, żeby nad tym pracować.
0: Dłuższą wersję tej rozmowy mamy dla Was na stronie rmf24.pl w formie artykułu, a do wywiadu z Pawłem Jezierskim jeszcze dziś wrócimy w Radiu RMF 24.

0: popołudniowy program w Radiu RMF24. Prawie w całej Polsce bardzo dużo słońca. Mimo, że z końcem września na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zakończył się sezon żeglarski, na jeziorach ciągle widać białe żagle. Pogoda wciąż sprzyja żeglowaniu, a Mazury jesienią są przepiękne.
1: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy. Kto nic, że jesień.
2: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
1: Tak, są piękniejsze, są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
2: Dlaczego właśnie początek października na żaglach?
3: Dlatego, że jest ładna pogoda, mniej jachtów już na wodzie i piękne pływanie jest.
2: No teraz w portach to luz totalny, prawda?
4: No a przede wszystkim luz, ale i barwy jesieni. Pięknie, piękno tych Mazur właśnie w tym słoneczku jesiennym. Lubimy pływać jesienią, ale właśnie ze względu na to, że właśnie mniej jachtów, spokój.
2: A jak warunki?
4: Warunki są różne, no już bardzo zimne poranki, wieczorem też się robi chłodno, ale za to wynagradza nam ten spokój i cisza.
2: A w ciągu dnia jeszcze coś tam potrafi zawiać?
4: Tak, no jesienią bywają jeszcze dość porywiste wiatry i pogoda różne płata figle, no ale trzeba się do tego odpowiednio przygotować, trzeba kontrolować stan pogody, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.
2: Więcej jest doświadczonych żeglarzy właśnie jesienią?
4: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna i te warunki są, widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Także myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
0: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A ja dodam, że dzisiaj na Mazurach 20 stopni słonecznie, jutro nieco chłodniej, 17 kresek, trochę chmur na niebie, ale bez deszczu. Radio RMF24, dobrej pogody wszystkim życzymy. Mamy jeszcze więcej informacji i gramy dla Was.

W Radiu RMF 24 teraz niepokojące informacje z Korei Północnej, która powiadomiła dzisiaj, że przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu, w którym zastosowano sztuczną inteligencję. W jaki sposób została użyta AI? Jeśli wierzyć Kim Yo-jong, siostrze przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, cytuję, pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości i zintegrowano z nim sztuczną inteligencję. Południowo-koreańskie wojsko podało z kolei, że Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny, w którym, który pokonał dystans ponad 700 km w kierunku Morza Japońskiego, a według źródeł japońskich pocisk spadł do morza i nie naruszył wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Korea Północna znacznie zaostrzyła swój kurs polityczny wobec sąsiada z południa, oficjalnie odrzucając wszelkie dążenia do zjednoczenia i określając Koreę Południową jako swojego głównego wroga. A już za chwilę fakty o 15:00. W nich zapytamy, czy tańsze paliwa uchronią gospodarkę przed coraz wyższą inflacją. Szczegóły już za 12 minut.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: Nie.
1: To już 15, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Dzień dobry, zapraszam. Najpierw groźny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Potem fakty dla kierowców w Łódzkiem, problemy z przejazdem krajową 12. W faktach też najnowszy raport ze zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski. Groźny wypadek na Orlej Perci w Tatrach w rejonie Koziej Przełęczy. Turysta spadł z wysokości około 100 metrów. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co wiadomo o poszkodowanym?
3: Mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy i kończyn został przetransportowany do szpitala. Poszkodowany pomimo wyjścia w wyższe partie gór nie miał raków ani czekana, a jedynie raczki, które nie nadają się na panujące w tej części Tatr warunki. Jak podkreślają ratownicy, planując wycieczki należy zrewidować swoje wyposażenie, ale przede wszystkim umiejętności potrzebne do pokonania szlaku.
2: W faktach teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących krajową 12 w Łódzkiem. W miejscowości Karlin, to odcinek Łódź, Piotrków Trybunalski, zderzyły się 4 osobówki. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Czy tańsze paliwa uchronią gospodarkę przed coraz wyższą inflacją? We wrześniu przyspieszyła ona do 4%, licząc rok do roku. To wzbudziło dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych, by chronić wartość złotego. W faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzepek.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Igorze, czy pakiet CPN oddala widmo podwyżek cen w sklepach?
4: No, ekonomiści oceniają, że tak, bo do tej pory to właśnie drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen. Niższe stawki na pylonach przyniosą spadek inflacji o kilkadziesiątych punktu procentowego.
5: Gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób jakby regulowany, administracyjny, to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5.
4: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor, ale spadek inflacji poniżej 4% i tak oznacza, że jesteśmy powyżej celu określonego przez Narodowy Bank Polski, czyli 2,5%. Mimo to analitycy nie spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy w tym roku stopy procentowe. Najbliższe posiedzenie Rady w przyszłym tygodniu.
2: O cenach paliw, ale lotniczych porozmawiamy za chwilę w Radiu RMF 24. Sprawdzimy, o ile w przyszłym roku może wzrosnąć średnia cena biletu lotniczego. Gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Napastnik, który wczoraj zdobył hat-tricka w wygranym 6-0 meczu z Rumunią, nie może zagrać w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną z powodu żółtych kartek. Poza nim kadrę Jana Urbana opuścił już Wojciech Mońka. 19-letni obrońca Lecha Poznań przeniósł się do reprezentacji do lat 21, którą w poniedziałek czeka decydujące starcie z Włochami o awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy.
6: To także są fakty.
2: Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców Szczecina postanowiła spędzić dzisiejsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
7: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
8: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
7: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
8: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała?
9: No, tak. Mhm. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
8: Jest satysfakcja z takiej pracy?
9: Jest. Jeśli pogoda jest piękna, to można pracować.
2: Usłyszała od uczestników nasza reporterka Anna Pałamar. Organizatorzy akcji zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie. Nowe fakty wracają o 16:00. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Potwierdzam to, o czym mówiła przed chwilą Katarzyna Podraza w faktach RMF FM. Za chwilę porozmawiamy o cenach biletów lotniczych w przyszłym roku. A naszym gościem będzie Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

Jest sobotnie popołudnie, Radio RMF 24. Przypomnę, że możecie nas słuchać na rmf24.pl i RMF On. Jest sobotnie popołudnie, Radio RMF 24.

0: zapowiedź o Lirego dotyczy całego rynku, a na ile, no przede wszystkim Ryanaira?
1: No myślę, że dotyczy zdecydowanie całego rynku i tutaj nie ma jakiejś bardzo skomplikowanej filozofii. Cena paliwa lotniczego dzisiaj jest prawie dwukrotnie większa niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i póki co nie widać żadnych sygnałów, żeby ta cena miała jakoś istotnie zmniejszyć się i w niedalekiej perspektywie. W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
0: A czy jeszcze w tym roku grożą nam podwyżki cen biletów lotniczych?
1: Nie, myślę, że to co widzimy to w ogóle z naszej perspektywy takiego zwykłego człowieka, pasażera, może to być bardzo niezauważalne, bo Michael O'Leary też wypowiadał się w kategorii średniej, takiej porównania średniej ceny biletu, no i podawał, że tak jak w tym roku średnia cena biletu Ryanaira to jest około $50-55, to może wzrosnąć o 10%, no więc mówimy z ceny 200 kilkudziesięciu złotych do ceny bliżej 300 złotych, nadal są to na tym poziomie średniej na tyle niezauważalne różnice i na tyle niewielkie ceny, że no, porównajmy to nawet z cenami biletów kolejowych. Okazuje się, że nadal samolotem możemy przelecieć przez pół Europy za cenę przejazdu pociągiem w Polsce.
0: A może wzrosną opłaty dodatkowe, jak na przykład za duży bagaż?
1: Tutaj pewnie jest taka możliwość, natomiast wydaje mi się, że chyba potencjał już jest wyczerpany. Jak popatrzymy właśnie na strukturę biletów, jeśli ktoś leciał niedawno czy w ostatnich miesiącach tanimi liniami lotniczymi, to wie, że praktycznie za wszystko musimy dopłacać, że podstawowa cena biletu jest zazwyczaj bardzo niska, natomiast jeśli chcemy wziąć czy większy bagaż, czy cokolwiek więcej, czy dokupić jakąś taką usługę, to za to wszystko ekstra płacimy. Wydaje mi się, że tutaj no, na pewno linie lotnicze będą szukały każdego dodatkowego potencjału na zarobienie, czy na zrekompensowanie sobie kosztów podnoszonych w innym momencie, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno to być jakiejś radykalnej zmiany.
0: A czy ewentualne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i odblokowanie tamtejszych cieśnin, czy to może dać nadzieję na to, że nie będzie tych podwyżek?
1: Jak najbardziej. Natomiast tutaj widzimy, że jakby ten konflikt, który wybuchł w lutym, na przełomie lutego i marca, i nawet jak sam Michael O'Leary mówił, śmiejąc się, że po raz kolejny się pomylił, zakładał, że skończy się w ciągu paru dni. No, widać, trwa pół roku i końca nie widać. Więc no, każe nam się to przyzwyczaić do takiej sytuacji. Natomiast oczywiście, jeśli sytuacja tam uspokoi się na tyle i będzie perspektywa długoterminowa, kilkumiesięczna, roczna, dwuletnia, że wszystko wróci do normy, że produkcja i eksport ropy naftowej i paliwa lotniczego z tamtych rejonów wróci do tego poziomu przedwojennego, no to oczywiście jest szansa, że w długiej perspektywie te ceny będą wracać do tych poziomów wyjściowych. Natomiast istotne tutaj jest to, właśnie to pokazuje po raz kolejny, że jakby w świecie naszym, takim gospodarczym, dużym problemem jest niepewność, bo świat się przyzwyczaja, gospodarka się przyzwyczaja do nowej sytuacji, natomiast jeśli jest jakaś niepewność, czy będzie tak, czy będzie inaczej, to natychmiast rynek, firmy dodają właśnie to sobie tak zwaną premię na tą nieprzewidywalność. Także i tu potrzeba czasu. Po takich dużych turbulencjach, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym roku i no właśnie mówię, końca jeszcze nie widać, bo czekamy wszyscy na wybory w Stanach Zjednoczonych, tak. Ciągle jest niejasna sytuacja z Ukrainą i z Rosją i tam też przecież jest problem z dostępnością paliw i przeróbki, bo są ataki na rafinerie, więc jakby cały świat żyje od wielu miesięcy w takiej dużej niepewności i dopóki ta niepewność się nie uspokoi i nie wróci takie przekonanie, że będzie dobrze przez kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy do przodu, to te ceny będą wyższe. Jeśli to się uspokoi, to według mnie te ceny mogą wrócić do takich niższych poziomów, jakie widzieliśmy rok temu.
0: A jeśli oby nie dojdzie do sporych podwyżek cen biletów lotniczych, to czy można się na to jakoś przygotować? Na przykład, nie wiem, wcześniejsze kupienie biletu uchroni nas przed dopłatą?
1: Nie sądzę. Chociaż jak słuchamy właśnie wypowiedzi przedstawicieli linii lotniczych, one oczywiście zachęcają.

0: ją do jak najwcześniej, wcześniejszego z wyprzedzeniem kupna biletów. Natomiast pamiętajmy o jednym, rynek lotniczy jest bardzo konkurencyjny i akurat ceny biletów lotniczych w ostatnich latach, to jest fenomen ogólnoświatowy, to nie jest specyfika polska czy europejska, stały się po prostu bardzo wahliwe. Nie ma tutaj prostej recepty, że na przykład bilet z Polski do Anglii kupowany na kilka miesięcy wcześniej to będzie kosztował taniej, a kupowany na dwa tygodnie wcześniej będzie dużo droższy. Świat po COVID-zie zwłaszcza wywrócił się całkowicie do góry nogami, jeśli chodzi tutaj o kształtowanie cen, więc po prostu no trzeba, jeśli chcemy gdzieś lecieć, mamy upatrzony kierunek, przyglądamy się z wyprzedzeniem temu, widzimy mniej więcej jakie są ceny. Moim zdaniem po prostu powinniśmy się je śledzić i wiedzieć. No jeśli cena jest wyjątkowo atrakcyjna, to na pewno warto brać, bo pewnie już dużo niżej nie spadnie. Natomiast jeśli cena jest bardzo wysoka, to nie poddawałbym się takiej panice, że kupujmy, bo jeszcze będzie drożej. No to wszystko oczywiście kwestia czasu i kwestia też, jak jesteśmy zmuszeni, bo jeśli mówimy o przelocie wakacyjnym, takim towarzyskim, gdzie mamy elastyczność, czy polecimy wcześniej, czy później, czy rano, czy wieczorem, czy w środku tygodnia, czy w weekend, to na pewno szukałbym takiego dobrej okazji. Natomiast no oczywiście, jeśli musimy polecieć w konkretnym terminie, w konkretne miejsce, to za bardzo nie mamy tutaj wyjścia i jeśli widzimy, że cena jest dobra, powinniśmy ją brać.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie transportu i gospodarki. Jeszcze raz dziękuję. Miłego popołudnia.
0: Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. W Radiu RMF24 już za chwilę psychoterapeuta Paweł Jezierski o terapii grupowej.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji, również tych, które mogą przydać się w trudnych chwilach. Wracamy do naszego cyklu W czym może pomóc, w którym sprawdzamy właśnie w jakich sytuacjach i w jaki sposób mogą pomóc specjaliści, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Chociaż psychoterapia w większości osób kojarzy się ze spotkaniami jeden na jeden pacjenta i terapeuty, istnieje również terapia grupowa i z Pawłem Jezierskim, certyfikowanym psychoterapeutą i wykładowcą Laboratorium Psychoedukacji, rozmawiał Mikołaj Wroński. Posłuchajmy.
1: Jak to się dzieje, że takie regularne spotkania, rozmowy z grupą tak naprawdę obcych ludzi, no i oczywiście też terapeutą, mogą nam pomagać i leczyć psychikę?
2: To, co, z czym osoba się często zgłasza, świadomie bądź nie, z jakimi problemami, no to ja bym powiedział, że no w 100% one się odtworzą na grupie. To, co tam się odtwarza, no właśnie można jakoś zatrzymać i w bezpiecznych warunkach się temu przyjrzeć. Najpierw zobaczyć, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego tak jest, czy ta osoba w ogóle to widzi, zauważa te swoje zachowania. Potem można jakoś próbować zrozumieć, z czego to się wzięło, a później jeszcze można próbować zareagować trochę inaczej. Mogę to dać na takim prostym przykładzie, jaki mi przychodzi, jak osoby potrafią na przykład usłyszą coś dobrego na swój temat od innych uczestników, bo nie wiem, pomogły, bo coś się zadziało, nawet zrobiły to nieświadomie. No i dostają informację zwrotną, że wow, to było super, to było pomocne, fajnie, że powiedziałeś to, bardzo ci dziękuję. I widzę, że osoba tak reaguje, to fajnie, fajnie, cieszę się, że mogłem pomóc. No i tak jak ją zatrzymałem, powiem, ale moment, to co czujesz teraz, kiedy tutaj ta osoba ci podziękowała, jak tak się do ciebie zwraca? No i nagle się okazuje, że pod tym dziękuję, to wcale nie ma takiej przyjemności, nie ma jakiegoś, nie wiem, luzu, wow, że ktoś mnie docenił, tylko jest jakieś spięcie. No i to już pokazuje właśnie takie trudności w budowaniu relacji, bliskości, że coś dobrego z jakiegoś powodu nie potrafimy przyjąć. No i właśnie zwrócenie na to uwagi dopiero pokazuje, że ta osoba nauczyła się mówić dziękuję, ale tak naprawdę nie potrafi tego jakoś poczuć, docenić. No ale wtedy się można tym bliżej zająć. Więc ta interakcja między uczestnikami jest bardzo ważnym poziomem właśnie pracy grupowej, no i to odróżnia od terapii indywidualnej.
0: Mówił Paweł Jezierski, certyfikowany psychoterapeuta i wykładowca z Laboratorium Psychoedukacji. Dodam jeszcze, że całą rozmowę o psychoterapii grupowej znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A już za chwilę sport, piłka nożna i biało-czerwoni przed podróżą do Bośni i Hercegowiny.
3: Radio RMF 24.

0: Zgodnie z obietnicą teraz sport w Radiu RMF24. Piłkarska kadra Polski po wczorajszym meczu z Rumunią do Bośni i do Hercegowiny uda się w dużo lepszych nastrojach. Biało-czerwoni wygrali aż 6-0, a i w kibicach odżyła wiara w dobry wynik w Lidze Narodów. O planach kadry porozmawiam teraz z naszym dziennikarzem sportowym, z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Czarku, lecisz do Bośni i do Hercegowiny na kolejny mecz Polaków. Co wydarzy się jeszcze przed poniedziałkowym meczem?
1: Dzień dobry. Do meczu oczywiście nie ma już tak dużo czasu, więc ten plan jest dosyć konkretny. Piłkarze wylatują już niedługo do Sarajewa. O 16:45 wylot z Warszawy. No i oczywiście z Sarajewa będą musieli się jeszcze przedostać do Zenicy, bo to tam właśnie zostanie rozegrane poniedziałkowe spotkanie z Bośnią. Jutro oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią odbędzie się na stadionie w Zenicy o 16:45. Także zaraz potem oficjalny trening naszej kadry, no i mecz oczywiście w poniedziałek o 20:45.
0: Czarku, efektowna wygrana z Rumunią poprawiła nastrój wokół kadry. Jak ty do tego podchodzisz? To, nie wiem, koniec problemów reprezentacji Urbana?
1: Ja uważam, że za szybko Polacy popadają od kibiców przez dziennikarzy i ekspertów z kompletnego marazmu i dramatu w hurę optymizm. No i uważam, że trzeba zdecydowanie na chłodno do tego podejść. No, nie mówię że oczywiście, że każdy ma takie podejście, ale jeszcze przed chwilą wiele osób zwalniało Jana Urbana po porażce 1-3 w Szwecji. Natomiast teraz nie znalazł się na pomeczowej konferencji odważny, żeby zapytać Jana Urbana, czy zagra o posadę. Ja rozumiem, że sytuacja uległa zmianie, natomiast jest takie powiedzenie, jedna jaskółka wiosny nie czyni. I Jan Urban ma chyba tego świadomość, tak mówił po spotkaniu.
2: No dobrze to wyglądało, natomiast graliśmy jednego zawodnika więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej nie było aż tak dużo.
1: Trzeźwa ocena, szczególnie, że Bośnia już okazała się trudniejszym rywalem zdecydowanie niż Rumunia. Bośnia wczoraj zremisowała ze Szwecją 1-1, zatem postawiła się, tak się mówi, najtrudniejszej drużynie w tej naszej grupie. No i gra u siebie. Rumunia natomiast, pamiętajmy, na razie sprawia wrażenie, jest outsiderem. Cieszmy się tym, że zyskała nasza kadra trochę spokoju, wzmocniła się mentalnie, i że kilku młodych zawodników się pokazało na czele z Wiktorem Nowakiem, a to pamiętajmy jeszcze nie koniec zgrupowania.
0: Czarku, spotkanie Bośnia-Polska w poniedziałek o 20:45, a co dziś w Lidze Narodów?
1: Dzisiaj mamy dwa ciekawe spotkania. Myślę, że to najciekawsze o godzinie 18. Trochę wcześniej Chorwacja podejmie Anglię. To zawsze są bardzo ciekawe boje. Ostatnio raczej na korzyść Anglików. No ale to są też wątki poboczne. Przede wszystkim Anglicy żyją tym, że Manchester City dostanie prawdopodobnie ogromne kary, nie wiem jeszcze jakie, za łamanie finansowego fair play. Także zawodnicy Manchesteru City są oczywiście w tej reprezentacji Anglii. Więc w oparach tego skandalu będzie się rozgrywało to spotkanie po stronie angielskiej, ale także Chorwaci mają swoje za uszami. Nie mówię tutaj o finansowym fair play, tylko o tym, że UEFA nałożyła karę za zachowanie kibiców i to spotkanie w Rijece odbędzie się niestety nie przy pełnej publiczności, bo tylko z tego co wyczytałem, dzieci i młodzież mogą wchodzić na trybuny. Hiszpania, Czechy o 20:45, a jutro bardzo ciekawie zapowiadają się mecze Grecji z Niemcami, bo Niemcy chcieliby się zrewanżować za pierwszą w historii porażkę z Grecją. Tak. I Portugalii z Norwegią. Portugalia, jak wiemy, już bez Cristiano Ronaldo, który samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji.
0: Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF24 już za chwilę fakty o 16:00. W nich m.in. zakorkowana po wypadku S8, a także nowe szkolne menu. Zostańcie z nami, jest 15:47.

0: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. To już 16, czas na fakty. RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Witam i zapraszam. Nie udało się uratować paralotniarza w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna wpadł do Wisły w rozgartach. Kierowcy w Mazowieckiem zakorkowana po wypadku S8. W tych faktach także nowe szkolne menu. Sprawdzimy, jak dietę planetarną oceniają uczniowie.
2: Tak średnio. Bardziej mięso.
1: Nie żyje paralotniarz, który wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziądza. Jak podawaliśmy w faktach, do wypadku doszło chwilę po 13:00. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
3: Dzień dobry.
1: Który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, co ustaliłaś?
3: 59-latek wpadł do wody w samym środku nurtu Wisły. O zdarzeniu służby poinformował inny paralotniarz, który widział cały wypadek. W wodzie mężczyzny poszukiwały 4 zastępy straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem do ratownictwa wodnego, mówi brygadier Paweł Korgol ze straży w Grudziądzu.
4: Po kilkudziesięciu minutach udało się na środku rzeki namierzyć ten statek powietrzny i zaplątanego w te wszystkie linki, które występują w tego typu maszynie paralotniarza. Został on podjęty na łódź. Nie było żadnych oznak życia, był nieprzytomny.
3: Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, w karetce podjęto reanimację. Ostatecznie życia 59-latka nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności tego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
1: Kierowcy, uważajcie, około 8 kilometrów ma już korek na S8 na Mazowszu. W Trojanach, przypomnę, wywróciła się ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Białegostoku. Przed wieczornym meczem piłkarskiej Ligi Narodów Chorwacja-Anglia najwięcej mówi się o skandalu finansowanym z udziałem Manchesteru City. O szczegółach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, o co chodzi w tej sprawie?
5: Dzień dobry. W skrócie, Manchester City przez lata łamał zasady finansowego fair play, czyli wydawał więcej niż pozwalały na to przepisy. Z możnym właścicielem Abu Dhabi United Group City zbudowało potęgę, ale teraz klubowi grożą surowe kary, grzywna, ujemne punkty, a nawet degradacja. Oczywiście zawodnicy o tym rozmawiają. Piłkarze City również, a my z nimi dyskutujemy, chociaż krótko. Są gotowi do gry. Pokazują to na boisku i na zgrupowaniu. Zapewnia selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel. W oparach skandalu Lwy Albionu z Eliotem Andersonem i Markiem Guayim z City o 18:00 zaczną mecz z Chorwacją w Rijece. Manchester City już odwołał się od werdyktu Premier League, ale decyzje o ewentualnych karach zapadną pewnie dopiero za kilka miesięcy.
6: Głos uczniów w RMF FM.
1: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
2: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
7: Też tak średnio.
8: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
7: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
8: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
7: To akurat były schabowe akurat był.
8: A taki najmniej dobry?
7: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
8: A co to było, mniej więcej wiesz?
7: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
1: Czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A może do szkolnej diety dołączyć ten niezwykły owoc? Pigwa, bo o niej mowa, dosłownie zalewa polskie ogrody i bazarki. To absolutny hit jesieni, który ląduje głównie w herbacie. Tymczasem ten niepozorny owoc skrywa w sobie potężną dawkę witaminy C, błonnika i antyoksydantów. Ta jedna zmiana w menu może wzmocnić odporność. Przekonajcie się i zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy o tym więcej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Przypominam prosto z Waszyngtonu, a w programie o nieudanej egzekucji, która na nowo rozpaliła tutaj w Stanach dyskusję o karze śmierci. Donald Trump rusza w trasę przed wyborami do Kongresu oraz czym właściwie jest nowa inicjatywa Melanie Trump dla kobiet. Pochylimy się też nad bestsellerem New York Timesa. To tylko w pierwszej godzinie programu, bo Taka Ameryka potrwa do 18:00. Zapraszam.

wyroki śmierci, to w jaki sposób? Przypomnę tylko krótko. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek śmiertelnej substancji. To drugi przypadek w tym roku, kiedy Tennessee, dokładnie ten sam stan Tennessee, nie był w stanie wykonać zaplanowanej egzekucji. Tym razem sytuacja jest bezprecedensowa, bo Krista Pike dostała preparat, który miał ją zabić, a mimo to przeżyła. Republikańska senator Marsha Blackburn, która chce zostać gubernatorem Tennessee, mówi: problemem nie jest kara śmierci, tylko sposób jej wykonywania. Jej propozycja: przywróćmy krzesło elektryczne i szybko wymierzajmy sprawiedliwość. Jako gubernator właśnie to zrobię. Tak napisała między innymi w oświadczeniu. No zupełnie inaczej reagują przeciwnicy kary śmierci. Oni wzywają gubernatora do odwołania kolejnych egzekucji. Ich zdaniem państwo, które nie potrafi przeprowadzić ich zgodnie z własnymi zasadami, nie powinno ich wykonywać w ogóle. Sam gubernator Tennessee, Bill Lee, nie kwestionuje kary śmierci. Jeszcze przed egzekucją odmówił ułaskawienia Christy Pike. Mieszkańcy Tennessee uznali, że kara śmierci jest odpowiednim wyrokiem za najpotworniejsze zbrodnie. Oczekują też, że takie wyroki będą wykonywane w sposób nie tylko zgodny z prawem i konstytucją, ale również skuteczny. A tak się nie stało. Jestem bardzo rozczarowany tym, co wydarzyło się, podobnie jak mieszkańcy Tennessee. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie, no i Bill Lee wstrzymał wszystkie egzekucje w Tennessee do końca 2026 roku. A za kilka chwil do wyborów do Kongresu został niewiele ponad miesiąc. Donald Trump rusza więc w trasę po Stanach Zjednoczonych.

Sobotnie popołudnie słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu do wyborów do Kongresu, oczywiście amerykańskiego Kongresu, bo to jest program o Ameryce. Zostało niewiele ponad miesiąc, no i Republikanie mają poważny problem w sondażach, a Donald Trump rusza im na ratunek. Pytanie, czy pomoże. Przez najbliższy miesiąc prezydent USA ma intensywnie jeździć po Stanach i przekonywać Amerykanów, żeby 3 listopada zagłosowali na kandydatów jego partii. Stawką jest utrzymanie republikańskiej większości w Kongresie. Trump mówił o tym podczas wydarzenia z okazji Hispanic Heritage Month w Białym Domu. Jestem bardzo dumny z pracy, którą wykonaliśmy. Ale ja wykonałem bardzo złą robotę, jeśli chodzi o tłumaczenie, jak dobrze radzi sobie nasz kraj. Gospodarczo radzimy sobie lepiej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Tak uważa Donald Trump. Tyle, że Amerykanie coraz częściej widzą to inaczej. Notowania Trumpa spadają, a jednym z jego największych problemów przed wyborami jest właśnie gospodarka. Ceny benzyny poszły w górę po rozpoczęciu wojny z Iranem. Rosną koszty kredytów hipotecznych i ceny domów. We wrześniu wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów spadł do najniższego poziomu od niemal 12,5 roku. Republikanie wydają więc miliony dolarów na kampanię także w okręgach, które jeszcze niedawno uważali za bezpieczne. Trump rusza więc w drogę i zamierza osobiście przekonywać wyborców. Dlatego robię to sam. Możecie w to uwierzyć, ruszam w trasę, bo nikt tego nie sprzedaje. Wykonujemy wyjątkowo kiepską robotę, jeśli chodzi o promocję, i wyjątkowo świetną robotę, jeśli chodzi o rządzenie krajem. Więc przekażemy ludziom tę wiadomość. To nie powinno być trudne, uważa Donald Trump. Wybory do Kongresu, jak wspominałam, odbędą się 3 listopada. Trump sam przypomina swoim zwolennikom, że partia urzędującego prezydenta zazwyczaj traci mandaty w pierwszych wyborach środka kadencji, dlatego w czasie najbliższego miesiąca chce przede wszystkim doprowadzić swoich wyborców do urny. Tu Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka. Melania Trump wystartowała z nową inicjatywą i o niej właśnie porozmawiamy za moment tutaj w Radiu RMF 24.

Pierwsza dama USA Melania Trump uruchomiła nową inicjatywę dla kobiet i o tym chcę Wam teraz opowiedzieć w programie Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu. Ta inicjatywa nazywa się Imperia i ma pomagać kobietom zdobywać pieniądze, zdobywać klientów, kontrakty i miejsca w zarządach firm. No jest tylko jeden problem. Nie wiadomo, jak do Imperii dołączyć, gdzie szukać oferowanego wsparcia, ani nawet jak dokładnie ta inicjatywa ma działać. Imperia wystartowała z dużym rozmachem na nowojorskiej giełdzie. Melania Trump osobiście uderzyła w dzwon otwierający sesję. No i tu macie ten efekt. Na spotkanie z Melanią Trump na giełdzie zaproszono ponad 150 osób reprezentujących blisko 100 amerykańskich firm. No, pierwsza dama USA przekonywała, że kobiety powinny przestać ograniczać się do wzajemnego doradzania. Nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok. Nie tylko wspierać i doradzać innym kobietom, ale dawać im realne możliwości. Nie ograniczaj się do rady, zainwestuj w inną kobietę. Nie wystarczy otworzyć przed kimś drzwi, trzeba stworzyć prawdziwą szansę. Wykorzystujmy nasze kontakty tak, żeby przynosiły konkretne efekty, kapitał, klientów, kontrakty, wiedzę i sukces. Pomóżmy przedsiębiorczyni zdobyć pierwszego dużego klienta, finansujmy nowe pomysły, które zasługują na szansę. Tak między innymi mówiła w Nowym Jorku Melania Trump. No ale Imperia nie ma jak dotąd osobnej strony internetowej. Tak z ciekawości weszłam na tę stronę. Jest tylko pod stroną na melaniatrump.com. No a ta strona Melania Trump to jest prywatna strona pierwszej damy, która jest jednocześnie no, sklepem internetowym, bo można tam kupić między innymi biżuterię, ozdoby świąteczne i inne produkty sygnowane nazwiskiem Melanii Trump, no i książkę i jej audiobook. Także po wejściu do zakładki Imperia znajdziemy przede wszystkim informacje o spotkaniu, które odbyło się na nowojorskiej giełdzie, listę uczestniczących firm i opis inicjatywy. I tak naprawdę to wszystko. Nie ma informacji, kto może do tej organizacji, stowarzyszenia, czy jak to nazwać, należeć, jak zostać zaproszonym, kalendarza kolejnych wydarzeń też na razie nie ma. A za chwilę zmienimy temat. To będzie książka, która jest teraz numerem jeden na jednej z najważniejszych list bestsellerów w Stanach Zjednoczonych i jej autor, który znalazł w bardzo dobrej recenzji jedną rzecz, z którą trudno mu się pogodzić.

Lista bestsellerów New York Times od dziesięcioleci jest w Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych mierników sukcesu książki. Pojawienie się na niej wydawcy umieszczają na okładkach, a pierwsze miejsce oznacza, że o książce naprawdę zrobiło się głośno. Co jest obecnie na pierwszym miejscu? No już teraz wam powiem w Radiu RMF 24. To jest nowa powieść Johna Greena zatytułowana Hollywood Ending. Green, przypomnę, ma na swoim koncie bestseller Gwiazd naszych wina. Ta książka sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a jej ekranizacja była wielkim kinowym przebojem. Hollywood Ending, czyli takie hollywoodzkie zakończenie, opowiada o dwójce młodych aktorów, którzy dostają rolę w filmie o Andy Warholu. Film przynosi im rozgłos, a Green pokazuje, co dzieje się z prywatnym życiem człowieka, kiedy nagle staje się ono częścią przemysłu, który trzeba promować i sprzedawać. No trochę wszyscy o tym teraz wiemy, prawda? To posłuchajcie, co autor sam mówi o recenzji Hollywood Ending w mediach społecznościowych. Napisali, że pisze z promienną empatią, co chyba jest zarówno moim ulubionym rodzajem promienności, jak i moim ulubionym rodzajem empatii. Jedyna naprawdę zła część to ta, w której napisali, że mam 49 lat. To może i prawda, ale i tak boli. Pełen udręki portret współczesnej sławy. Boleśnie trafne metafory. To miłe. Po prostu trudno mi się otrząsnąć po tym fragmencie, w którym napisali, że mam 49 lat. Żartował, a może i nie. John Green. Zaledwie nieco ponad tydzień po premierze książka Hollywood Ending, hollywoodzkie zakończenie, jest numerem jeden na liście bestsellerów New York Times, a także bardzo szybko tutaj się wspięła na sam szczyt. No i zapewne pojawi się w polskim przekładzie, tak jak i poprzednie książki autora. A o 17 w Radiu RMF 24, fakty RMF FM, po nich wracam z kolejnymi amerykańskimi sprawami, bo to program o Ameryce. Zaczniemy od pewnej kampanii reklamowej zatytułowanej The Final Battle, czyli ostateczna bitwa.

0: Zapraszam. Kolejny cyberatak w Polsce. Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego. Mamy ważne informacje dla jego klientów. Drzewo na torach w Kujawsko-Pomorskiem. Maszynista pociągu pasażerskiego zdążył wyhamować. W faktach także uliczne protesty w Hiszpanii i jesienne Mazury.
1: Mniej jachtów niż na wodzie. Piękne pływanie jest.
0: Cyberatak w Polsce. Ofiarą hakerów padła strona wakacje.pl i dane jej klientów. Od razu łączymy się z dziennikarzem RMF FM Igorem Skrzypkiem, który zbiera informacje w tej sprawie. Igorze, co wiemy o tym ataku? Co ustaliłeś?
2: Portal wakacje.pl wykrył nieuprawniony dostęp do części służbowych skrzynek mailowych pracowników. Dane, które mogły paść łupem przestępców, pochodzą z korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszyscy klienci, którzy mogą być ofiarami ataku, zostali poinformowani o incydencie. Powinni teraz na wszelki wypadek zastrzec numer PESEL. Warto też zachować czujność, gdyby pojawiły się podejrzane wiadomości z prośbami o dopłaty czy zmianę rezerwacji. To może być próba oszustwa. O ataku powiadomione zostały organy ścigania. Z tego względu portal nie informuje dokładnie o skali wycieku, ale zaznacza, że dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Nieoficjalnie usłyszałem zapewnienie, że to wyciek nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku głośnych ostatnio incydentów w firmach MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia, gdzie łupem mogły paść dane nawet milionów osób.
0: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Na tory kolejowe przewróciło się spróchniałe drzewo. Na szczęście maszynista pociągu PKP Intercity relacji Bystrzyca-Bydgoszcz w porę je zauważył i zatrzymał przed nim skład. Policja wykluczyła, żeby ktokolwiek przyczynił się do zdarzenia. Przeszkodę z torów usunęli strażacy. Pociąg stał przez około półtorej godziny, zanim wyruszył w dalszą drogę do Bydgoszczy. Przerwa w ruchu spowodowała też opóźnienie innych pociągów. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców o opuszczenie Kijowa i ostrzega przed podróżami do Ukrainy. Moskwa zapowiada dalsze ataki na cele wojskowe w stolicy i innych ukraińskich miastach. Ukraina zaprzecza jednak, by zachodnie ambasady planowały ewakuację z Kijowa. Podobny apel rosyjskie MSZ wydało już w maju. Kijów w ostatnich tygodniach był celem zmasowanych rosyjskich ataków. Praktycznie codziennie dochodzi do uderzeń dronów. Tysiące osób wyszło na ulicę Madrytu w proteście po tym, jak hiszpański parlament odrzucił rządowy pakiet ustaw mieszkaniowych. Manifestujący domagają się zwiększenia ochrony przed eksmisjami i zakaz zakupu mieszkań przez fundusze spekulacyjne. Takie demonstracje odbywały się w ostatnim tygodniu w wielu miejscach Hiszpanii. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. To wstyd. To tylko dowodzi, że to my, obywatele, musimy dostosowywać się do istniejących partii politycznych, a nie politycy do tego, czego chcą ludzie. Tak dalej być nie może, mówił jeden z protestujących.
3: Fakty RMF polecają.
0: Pogoda na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sprzyjała paniu wiatru w żagle. A do tego, jak przekonują sami żeglarze, jesienne Mazury najlepiej wyglądają z jeziora.
4: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
5: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
4: Tak, są piękniejsze, są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
5: Dlaczego właśnie początek października? Na żaglach.
1: Dlatego, że jest ładna pogoda, mniej jachtów niż na wodzie, piękne pływanie jest.
6: Przede wszystkim luz, ale i barwy jesieni. Pięknie, piękno tych Mazur właśnie w tym słoneczku jesiennym.
0: Mazury w jesiennych barwach. Można się rozmarzyć. A z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. W RMF FM słuchajcie faktów. Wracamy punktualnie o 18:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
8: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Słuchacie nadal Takiej Ameryki w radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu. A za chwilę o reklamach Donalda Trumpa, za które płacą amerykańscy podatnicy. Porozmawiamy o proteście przeciwko ogromnemu łukowi triumfalnemu, który prezydent USA chce postawić przy cmentarzu narodowym w Arlington. Będzie też pytanie, dlaczego woda stała się jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej w Arizonie. Będzie też o dynamicznych cenach w supermarketach i nowym prawie, które właśnie weszło w życie w Maryland. Zapraszam do 18:00.

Mamy sobotę, trzeci dzień października, to jest program Taka Ameryka w radiu RMF24 i wspominałam już w programie, że Donald Trump twierdzi, że jego administracja ma problem z promocją swoich osiągnięć. Tyle, że sposób, w jaki Biały Dom próbuje je promować, wywołuje kontrowersje. Chodzi o reklamy finansowane z pieniędzy amerykańskich podatników, które zdaniem krytyków przypominają spoty wyborcze Trumpa. Najnowsza reklama została wyemitowana m.in. w czasie transmisji meczów NFL. Czarno-biały 30-sekundowy spot, który słyszycie w tle, przedstawia ponurego Trumpa idącego korytarzem. Prezydent patrzy prosto do kamery, w tle słychać, jak słyszycie, jego przemówienie, w którym mówi o ostatecznej bitwie z komunistami, globalistami, deep state. W tle słychać, jak słyszycie, jego przemówienie, w którym mówi o ostatecznej bitwie

Biały Dom przekonuje, że nie są to reklamy polityczne, tylko komunikaty w interesie publicznym. Przypomina też, że w podobnych kampaniach występowali poprzedni prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden. Administracja podkreśla również, że Donald Trump nie startuje w listopadowych wyborach do kongresu. Sprawą zajmują się już instytucje kontrolne. Ale to wszystko dzieje się na miesiąc przed wyborami do kongresu. Donald Trump nie znajduje się na karcie wyborczej, to prawda, ale niedawno w czasie republikańskiej konwencji powiedział swoim zwolennikom: głosujcie tak, jakby znajdowało się na niej moje nazwisko. A za chwilę spór o jeden z największych projektów Donalda Trumpa w stolicy USA. Planowany łuk przy cmentarzu narodowym w Arlington.

0: Od wielu miesięcy opowiadam Wam w programie Taka Ameryka o zmianach, których dokonuje tutaj w stolicy USA. Donald Trump, mówię tutaj w stolicy USA, bo przypomnę, program powstaje w Waszyngtonie. I jednym z jego pomysłów Donalda Trumpa jest ogromny łuk triumfalny, który chce postawić przy wjeździe na cmentarz narodowy w Arlington. Konstrukcja ma mieć około 76 metrów wysokości i stanąć dokładnie na osi między cmentarzem a Lincoln Memorial. Cmentarz jest w Arlington, a Lincoln Memorial, czyli pomnik prezydenta Lincolna, jest już w Waszyngtonie. I tak naprawdę Waszyngton od Arlington oddziela właśnie most, który nazywa się Memorial Bridge. Przeciwko tej inwestycji protestują weterani, organizacje zajmujące się ochroną zabytków, lokalne władze i demokraci. No i taki protest właśnie się odbył przed weekendem. No jak słychać, protestujący skandowali nie dla łuku. Wśród protestujących była senator Tammy Duckworth z Illinois. To jest demokratka, weteranka wojny w Iraku i ona była pilotką śmigłowca Black Hawk. Straciła obie nogi, kiedy jej maszyna została zestrzelona w 2004 roku. O Donaldzie Trumpie mówiła tak. Sam nie miał odwagi służyć, wymyślał wymówki i kłamał. Nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, ale pięć razy uniknął służby w Wietnamie. Ten cmentarz, ta uświęcona ziemia, pełna jest naszych bohaterów, którzy się stawili i służyli. Mój ojciec spoczywa na tym cmentarzu. Pewnego dnia ja również spocznę na tym cmentarzu, podobnie jak mój mąż. Jak on śmie? Jak ten tchórz śmie stawiać pomnik własnej próżności? Własnego ego, pokryty tym samym sztucznym złotem, którym oblepił gabinet owalny i swoją potencjalną salę balową w stylu Marii Antoniny. Nie możemy pozwolić, żeby uszło mu to na sucho, mówiła. Donald Trump otrzymał w czasie wojny w Wietnamie 5 odroczeń od poboru, 4 z powodu studiów i 1 medyczne związane z ostrogami kostnymi. Spór o łuk trwa już od miesięcy. 3 weteranów wojny w Wietnamie i historyk architektury pozwali administracji, argumentując m.in., że tak wielka konstrukcja zniszczy historyczną oś widokową łączącą Arlington z Lincoln Memorial i że budowa wymaga zgody kongresu. Administracja kwestionuje te argumenty. Sam Donald Trump ogłosił ostatnio, że łuk ma być nie tylko monumentem, ale również kompleksem wojskowym. Według prezydenta mają się tam znaleźć drony, stanowiska dla snajperów oraz zapasy amunicji. Trump twierdzi, że zmiany wprowadzono na prośbę wojska i ze względów bezpieczeństwa narodowego. Pentagon po tym ogłoszeniu informował jednak, że nie ma do przekazania żadnych szczegółów poza tym, co napisał sam prezydent. Słuchajcie programu Taka Ameryka w radiu RMF24, a za chwilę przeniesiemy się na południowy zachód Stanów Zjednoczonych. W Arizonie trwa kampania wyborcza, a na pierwsze miejsce listy problemów mieszkańców wysunęło się coś bardzo podstawowego – woda.
1: Tu radio RMF24.

programie Taka Ameryka w Radiu RMF24. Porozmawiamy teraz o wodzie, bo to woda po raz pierwszy stała się problemem numer jeden wskazywanym przez wyborców w Arizonie. Wyprzedziła nawet koszty życia czy imigrację. 3 listopada, jak już powtarzałam, dzisiaj Amerykanie idą do wyborów środka kadencji. W Arizonie wybierają m.in. gubernatora oraz swoich przedstawicieli do kongresu, którzy potem przyjadą tutaj do Waszyngtonu. I woda stała się jednym z głównych tematów tej kampanii. To oczywiście bardzo poważny problem. Nasza rodzina z różnych powodów rozważa nawet przeprowadzkę, ale kwestie związane z przyszłością tego miejsca, a przede wszystkim z dostępem do wody, są dla nas bardzo ważne, mówi mieszkaniec Arizony. Kwestie dotyczące wody widać na billboardach w Phoenix, w reklamach telewizyjnych i słychać w czasie debat kandydatów. Najnowsze badanie Center for the Future of Arizona pokazuje, że mieszkańcy najbardziej obawiają się o długoterminowe zasoby wody w stanie. W poprzednich latach ten problem zajmował 2. albo 3. miejsce, teraz po raz pierwszy znalazł się na szczycie listy. C.B. Francis, szefowa Center for the Future of Arizona, zwraca uwagę, że jeszcze niedawno kandydaci na najważniejsze stanowisko w stanie praktycznie o tym nie mówili. Jako mieszkańcy Arizony zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że woda jest ważna. Jestem pewna, że politycy również to rozumieli, ale teraz, kiedy stała się jednym z najważniejszych problemów dla wyborców, politycy i kandydaci wyraźnie to słyszą i myślę, że na to reagują. To jest stosunkowo nowe. Woda oczywiście pojawiała się wcześniej w debacie politycznej, ale to, co dzieje się teraz, jest czymś nowym. Nie przypominam sobie, żebym wcześniej widziała kandydatów na gubernatora, którzy w kampanii mówiliby o problemach z wodą. Niepokój wzrósł po sierpniowej decyzji władz federalnych o ograniczaniu dostaw wody z rzeki Colorado do Arizony. Stan ma w przyszłym roku otrzymać o 27% mniej wody z tej rzeki, niż wynosi jego pełny przydział. Tu Lidia Krawczuk. Słuchacie Takiej Ameryki w Radiu RMF24. Po krótkiej muzycznej przerwie porozmawiamy o zakupach i cenach. Maryland jako pierwszy stan w USA mówi, cena na sklepowej półce nie może zmieniać się kilka razy w ciągu dnia.

0: Czy ten sam produkt w sklepie spożywczym może rano kosztować 4 dolary, a kilka godzin później 5, bo akurat wzrósł na niego popyt? W amerykańskim stanie Maryland nie może. Na szczęście. Wydaje się szalone, prawda? Dlatego chcę Wam o tym opowiedzieć w programie Taka Ameryka. Otóż Maryland to jest pierwszy stan w USA, który zakazał sklepom spożywczym, podkreślam, mówimy o sklepach spożywczych, zmieniania cen produktów w ciągu dnia przy użyciu elektronicznych systemów. I te nowe przepisy weszły co dopiero 1 października. Cena produktu musi pozostać taka sama przez co najmniej jeden dzień handlowy. Co to jest jeden dzień? W każdym razie chodzi o tak zwany dynamic pricing, czyli mechanizm doskonale znany Amerykanom, ale ja myślę, że Wy też możecie go znać, chociażby z kupowania biletów lotniczych czy na koncerty. Cena może zmieniać się automatycznie w zależności od popytu. W sklepach w USA umożliwiają to niestety elektroniczne etykiety cenowe, które zamiast papierowej kartki mają niewielki ekran i pozwalają zmieniać cenę praktycznie natychmiast. I takich etykiet jest tutaj coraz więcej. Walmart, największa sieć amerykańskich supermarketów, zainstalowała je już w 2300 sklepach w całych Stanach Zjednoczonych. Niektóre sieci dopiero to wprowadzają, ale sieci zapewniają, że nie wykorzystują ich do dynamicznego ustalania cen. Szef Walmartu powiedział w ubiegłym tygodniu, że firma nie ustala różnych cen w zależności od tego, kim jest klient albo o jakiej porze robi zakupy i nie zamierza tego robić. Maryland postanowił jednak zabezpieczyć się na przyszłość. Nowe prawo zabrania również sklepom spożywczym i firmom dostarczającym zakupy wykorzystywania prywatnych danych klienta do ustalania ceny produktu. To oznacza, że sklep nie może uznać na podstawie informacji o konkretnym kliencie, że jest on skłonny zapłacić za dany produkt więcej i pokazać mu wyższej ceny. Gubernator Maryland Wes Moore tłumaczył, wprowadzając przepisy, że technologia powinna pomagać ludziom, a nie służyć do ich wykorzystywania. No wszyscy to znamy. Znamy te dynamiczne ceny. Niestety. I na tym kończymy dzisiejszą Taką Amerykę. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne 2 godziny. O 18 w radiu RMF24 Fakty RMF FM. Do usłyszenia w następną sobotę tuż po 16.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
0: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Zapraszam. Seria wypadków w Tatrach w rejonie Przełęczy Zawrat. Zginął mężczyzna. Jest apel ratowników. Niespokojnie na drogach. Problemy z przejazdem na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Nie wyrzucaj, daj drugie życie. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza.
1: Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
0: Kolejny, tym razem tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie Przełęczy Zawrat mężczyzna spadł z wysokości kilkuset metrów. Jego życia nie udało się uratować. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Reanimację mężczyzny rozpoczęli świadkowie tego wypadku, a po przybyciu na miejsce przejęli ratownicy TOPR. Turysta w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. W górach panują bardzo trudne przejściowe warunki. W wyższych partiach zalega zmrożony śnieg. Ratownicy od rana mają pełne ręce roboty. Doszło do kilku poważnych wypadków, między innymi w rejonie Koziej Przełęczy i Żlebu Kulczyńskiego. TOPR apeluje o ostrożność. Nawet doświadczeni turyści mają problemy z poruszaniem się po oblodzonych szlakach. Część poszkodowanych była nieprzygotowana do panujących warunków.
0: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Radomierzu między Jelenią Górą a Bolkowem motocykl zderzył się z busem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na Krajowej Ósemce w Łódzkiem między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód. Auto wjechało w barierę ochronną. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Wisła mocno zmieniła się pod wpływem działań człowieka. Taki jest wniosek z danych dotyczących największej polskiej rzeki zebranych od 1799 roku. Chodzi o informacje z ostatnich 225 lat. Z autorami tych analiz rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Najbardziej wyraźny efekt działania człowieka to zwężenie koryta Wisły, czyli najniższej części, gdzie cały czas przepływa woda. Chodziło o ułatwienie żeglugi i ochronę przed powodziami. Profesor Dariusz Bryka z Polskiej Akademii Nauk opisuje, że w ten sposób doszło do ściśnięcia koryta rzeki,
5: które tu wynosi 300-400 metrów, a wcześniej ta rzeka na tym odcinku była bardziej swobodna. Ona mogła się rozlewać na okoliczne tereny.
6: Trochę człowiek zmniejszył możliwości rzece.
5: Dokładnie. Nawet hydrolodzy często używają takiego sformułowania gorset warszawski. Człowiek jeszcze do tego dołożył swoje 3 grosze i jeszcze bardziej zwęził ją.
4: Te obserwacje z ponad 200 lat mają pomóc teraz przewidzieć, jak dalej będzie zmieniać się Wisła, czy poziom wody wciąż będzie niski. Dzisiaj pomaga w tym technologia, w tym elektroniczne urządzenia. Dawniej odczytów z rzeki dokonywano dzięki specjalnej łacie, umieszczonej na moście zanurzonym w wodzie.
0: Dziękujemy Michałowi, a do tych naukowych analiz dotyczących największej polskiej rzeki wrócimy jeszcze dziś w faktach. Ogromny pech Katarzyny Niewiadomej Fini. Nasza kolarka niemal do końca wyścigu ze startu wspólnego walczyła o medal Mistrzostw Europy w Lublanie. Niemal, bo kilkaset metrów przed metą zaliczyła upadek. Polka dojechała ostatecznie na 6. miejscu, a mistrzynią Europy została Holenderka Demi Vollering. A pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe już za godzinę. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
7: Co można naprawić?
8: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
7: Pan tutaj lutuje coś?
9: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
7: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
1: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w Klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie. A nowe fakty RMF FM już za niespełna godzinę. Czekamy na Was.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie radia RMF24 w sobotni wieczór. Z tej strony Kuba Śliwiński i program Co u nich słychać? Jak co tydzień rozmawiam w nim z gwiazdami, które niegdyś były na ustach wszystkich, ale w ostatnim czasie zniknęły z afiszy. A dziś pora na kolejnego muzyka, Pawła Stasiaka z zespołu Papa D, niegdyś Papa Dance. Serdecznie zapraszam i zachęcam do spędzenia razem z nami najbliższych 2 godzin. Bądźcie blisko, zaczynamy!

0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu radia RMF 24, co u nich słychać. A razem ze mną, prosto z ziemi szwedzkiej, wokalista, obiekt westchnień milionów Polek, niespełniona miłość Agnieszki Chylińskiej, niegdyś zespół Papa Dance, aktualnie i od lat Papa D, Paweł S., Paweł Stasiak. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Wszystko się zgadza. Znaczy, nie wiem jak z tymi...
0: Pawłem S.?
1: Sprawami tutaj uczuciowymi to wygląda. Bo ja, że tak powiem, nie chcę gdzieś tam wkraczać bezpośrednio gdzieś jakieś takie meandry aż tak bardzo głębokie. Natomiast poza tym zdecydowanie było Papa Dance, jest Papa D i jest Paweł S.
0: I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali. No ale zaczniemy od tego wątku szwedzkiego. Tak jak powiedziałem, prosto z ziemi szwedzkiej do Polski.
1: Było Papa Dance, jest Papa D i jest Paweł S.
0: I o tym wszystkim będziemy dzisiaj

0: tylko właściwie kiedyś to by było takie spojrzenie, nie wiem, tak jakbym się przeprowadzał z Warszawy do Wrocławia albo do Szczecina, prawda? Mhm. A dzisiaj jest to akurat inny kraj, ale w związku z możliwościami przemieszczania się to jest to naprawdę tylko godzina lotu i nie ma najmniejszego problemu, żeby podjąć decyzję tego samego dnia i od razu się tutaj znaleźć. Także to jest kompletnie nieproblematyczna sprawa. Natomiast dla mnie to był taki moment, kiedy zauważyłem, że doszedłem do jakiegoś tam końca etapu tutaj i potrzebne mi było właśnie takie spojrzenie zupełnie inaczej na to wszystko, co robię, co się dzieje wokół mnie, kim jestem, kim nie jestem, a kim mógłbym być. Taki nowy etap, którym po pierwsze będę bardziej anonimowy, co było dla mnie bardzo ważne, bo bez względu na stopień popularności w danym roku zespołu, to czy
1: bywało różnie, tak.
0: Czy ja bym chciał, czy nie, to i tak zawsze będę tym papadensem, który będzie rozpoznawalny. Natomiast tam jest to zupełnie dla mnie spokojniejsze. To znaczy oczywiście akurat południe Szwecji, gdzie zatrzymałem się też głównie dlatego, że łatwiej jest ten kontakt z Polską nawiązać i przemierzać tę odległość za każdym razem, to jednak tam na południu tych Polaków trochę jest. Więc rozpoznawalność bywa również na jakoś tam na ulicy, natomiast na pewno nie w takim stopniu jak tutaj. I są też takie miejsca, gdzie w samej Szwecji, która jest no terenowo większym krajem niż Polska, a jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, jest tych ludzi dużo, dużo mniej i to się odczuwa w wielu miejscach i jest więcej takich możliwości, że idzie się na przykład plażą i przez kilka kilometrów nie spotyka się nikogo.
1: Czyli także
0: można. Także taki spokój po prostu. Stąd pewnego rodzaju decyzje i na razie nie wyobrażam sobie, żeby zrezygnować całkowicie z tego, co tutaj się dzieje. Zresztą w ogóle nie było czegoś takiego w planie. Ja po prostu chciałem, tak jak powiedziałem, trochę inaczej zadziałać ze swoją psychiką. Natomiast cały czas działamy z zespołem, cały czas też działam solowo tutaj w kraju. Odwiedzam z dosyć dużą częstotliwością. Nie tylko w tych miesiącach.
1: No właśnie, to są zawsze obowiązki, czy nie?
0: W większości, bo jak już są obowiązki, to staram się przy okazji poza obowiązkami zawodowymi te obowiązki towarzyskie spełnić przy okazji. Natomiast jest tak, że spokojnie można to wszystko bardzo ładnie pogodzić i nie ma jakichś takich większych problemów, żeby coś musiało w tym momencie nie zagrać, na przykład tylko z tego powodu, że jestem tam, a nie tu.
2: Tak mówi Paweł Stasiak, lider zespołu Papa D w programie Co u nich słychać? Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Nie odchodźcie za daleko.
3: Radio RMF 24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z Pawłem Stasiakiem z zespołu Papa D. Rozmawiamy o tym, dlaczego nasz gość zdecydował się na życie w Szwecji.
1: Ale gdzie szukać źródeł tej fascynacji, tej wręcz miłości do Skandynawii, do samej Szwecji? Ja wiem, że to jest Pippi Langström, ja wiem, że to są dzieci z Bullerbyn, że to jest i na pewno fascynacja zespołem ABBA, ale gdybyśmy mieli sięgnąć do źródeł, dlaczego Paweł Stasiak postawił właśnie na Szwecję, na Malmę?
2: Na pewno te punkty, o których tutaj powiedziałeś, to są wbrew pozorom bardzo istotne, bo jednak jeżeli jesteśmy dzieciakami i wchodzimy w jakąś inną rzeczywistość, która nam się w dodatku podoba i jesteśmy wręcz zafascynowani pewnymi zjawiskami, które do nas przychodzą, czy kulturowymi, czy muzycznymi chociażby, to jednak przy jakimś takim wyborze, jeżeli taki wybór istnieje w ogóle, to tam pewno ma to dosyć dosyć poważnie to bierzemy pod uwagę, że jednak czujemy się w tym momencie tak, jakbyśmy trochę wracali do naszego kraju dzieciństwa, jakby nie było.
1: Tak podświadomie bardziej.
2: Zupełnie. Tak. Zupełnie. Natomiast czy z zespołem, czy bez zespołu, od lat 80. miałem szansę zjeździć kawałek świata i w wielu miejscach mi się podobało, ale nie na tyle, że wyobrażałem sobie coś takiego, że mogę tam spędzić dłużej niż te 2-3 tygodnie, nawet jakoś tak z przerwami. To jednak Szwecja zawsze była miejscem, do którego wracałem z taką dużą tęsknotą, że długo mnie nie było, że nareszcie jestem z powrotem, że cieszę się, że znów przyjechałem. Wiele rzeczy miało na to wpływ, ale to wszystko się jakoś tak poskładało, że czułem się tam na tyle komfortowo, że zauważyłem, że jest to takie miejsce, w którym mogę o wielu sprawach myśleć zupełnie inaczej, że dostaję inspirację, że się nie blokuję, że się nie zamykam, że mam dużo nowych pomysłów i że widzę, że po prostu idzie w kierunku rozkwitu, idzie to wszystko zwyżkowo, a nie jakoś tam słabo, że na przykład, nie wiem, jestem w jakimś kraju, w którym korzystam z plaży, jest 40 stopni i po 2-3 dniach mam już dość. Po prostu nie mogę z tego dalej wytrzymać. Także na pewno to wszystko się jakoś tak poukładało, że stąd ta północ. Nie tak daleka w sumie, ale jednak.
1: Ale wokół Szwecji i wokół samych Szwedów wydaje mi się, że narosło przez lata wiele mitów. Po pierwsze to, że w Szwecji jest drogo, nawet jeżeli chodzi o samą taką destynację, powiedzmy, podróżniczą, żeby tam przyjechać czy przylecieć po prostu na chwilę. Ale bardziej chciałbym się skupić na samych Szwedach, no bo oni także wydają mi się być powściągliwi, troszeczkę zdystansowani. Paweł Stasiak raczej i przez lata szybko przełamywał te bariery. No raczej skracał błyskawicznie ten dystans. Zastanawiam się, czy ten próg wejścia, żeby zaskarbić sobie chociażby sympatię Szwedów, no rzeczywiście był wysoki.
2: Myślę, że w każdych takich mitach jest wiele nieprawdy. Szwedzi na pewno bardzo dbają o swoją taką strefę prywatności i to jest bardzo ważne. I dla mnie to też jest bardzo istotne, żeby po prostu jakieś tam granice nie przekraczać. Natomiast poza tym są bardzo otwarci i są to osoby, które potrafią być bardzo lojalne, potrafią być zainteresowane tym, co dany człowiek ma w ogóle do powiedzenia. Są w ogóle otwarte na ludzi. Są to tacy tacy ludzie, którzy chętnie pomogą i naprawdę robią to wszystko bezinteresownie. Także wydaje mi się, że te mity jednak gdzieś tam, nie wiem, może to wszystko gdzieś z poprzednich wieków tak przechodziło na nich. Natomiast dzisiaj chyba to wygląda zupełnie inaczej. Gdzieś w ogóle się chyba wszystko bardzo przemieszało, jeżeli chodzi o Europę i jesteśmy dużo bardziej podobni do siebie niż kiedyś. Natomiast na pewno zostały tam jakieś takie właśnie elementy, o których powiedziałem, o tej strefie prywatności i o tym, że jest to dla niej szalenie ważne. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie to też jest taki punkt, który chętnie przyjmuję również w tym własnym życiu i w tym obcowaniu z innymi osobami. W związku z tym nie widzę tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o takie kontakty.
0: I tutaj na moment się zatrzymujemy, ale tylko na moment. Bądźcie blisko radia RMF 24. Do rozmowy z Pawłem Stasiakiem wrócimy po krótkiej przerwie. Never made-

0: To jest program Co u nich słychać i rozmowa z Pawłem Stasiakiem. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Wracamy do tego, jak doszło do podziału w zespole Papa Dance i do powstania Papa D.
1: No to teraz, panie Pawle, przejdźmy już do tej bogatej historii, ale historii, którą i także trzeba usystematyzować, bo wydaje mi się, że jeżeli w tym momencie nasz słuchacz, nasz widz, być może młodszy, nieco zastanawia się, jak to jest, że jest Papa Dance, że jest Papa D, że jest Mama Dance, to już tak się troszkę śmieję, że to już krok od cover bandu Mamas and the Papas, także to już w ogóle naprawdę sporo się dzieje w tej i sporo się działo w tej waszej historii. Jakie są te najważniejsze punkty, gdybyśmy mogli je tak rozgraniczyć? Kto jest kto, kto jest z kim?
2: Znaczy, powiem szczerze, że jestem w stanie się wypowiadać za ten... Mm-hmm. Ten kierunek i tę drogę, którą obraliśmy z zespołem Papa D. I tutaj jakby jestem w stanie powiedzieć,
1: i tego się
2: trzymamy. Mm-hmm. Nie dlatego, że nie chcę się specjalnie rozwijać na tamte tematy, tylko uważam, że to jest po prostu dla nas nic to nie robi specjalnie. My jesteśmy wykonawcą, który jakby ma swoją ciągłość w tym działaniu i trzymamy się tego bardzo poważnie. W 2018 roku zakończona została sprawa dotycząca nazwy, o nazwę właściwie, Papa Dance, którą tę sprawę rozpoczął Sławek Wesołowski. Jakoś tak chyba rok po wydaniu płyty Milion Fanek, nie mogło się mylić. I tak naprawdę mogliśmy wrócić do
1: swojej
2: nazwy.
1: Bo pan
2: nazwy.
1: Ma prawa do tej nazwy, a mimo wszystko jednak
2: mamy możliwość,
1: pan nie korzysta. Tak.
2: Mamy możliwość, nie korzystamy, bo to był już rok 2018. Mm. My już ponad 10 lat byliśmy jako Papa D. Mieszanie ludziom w głowie byłoby chyba tylko właściwie takim... uznaliśmy, że to będzie bardziej pokazanie jakby jakiś taki, nie wiem, walka ego po prostu i tego, że jednak jesteśmy albo ważniejsi, albo coś takiego. No nie wiem, no dla nas najważniejsza była muzyka w tym momencie i to, że mieliśmy kolejne rzeczy do zrobienia i akurat wydawaliśmy, nie wiem, jakiś kolejny utwór, czy pracowaliśmy nad następną płytą. Odwracać w tym momencie uwagę tylko dlatego, że to się wszystko zmienia, bo jakaś tam sprawa się zakończyła. Dla nas to było oczywiście istotne, bo ktoś nas wezwał do tablicy, prawda? Mhm. I my tam po prostu odpowiedzieliśmy, jakie są te wszystkie jakieś takie punkty, reguły tej gry, dlaczego postępowaliśmy w ten sposób, a nie inny. I zostało to uznane na tyle, że to wszystko do nas wróciło, jeżeli chodzi o nazwę. Natomiast jeżeli są osoby, które uważają, że mają do tego prawo, niech sobie działają. To nie jest tak, że my tego nie widzimy i to nie jest tak, że czujemy się ofiarami na przykład. My po prostu robimy swoje, my po prostu obserwujemy pewne rzeczy i nie mamy ochoty się w to w ogóle wtrącać, ponieważ to jest taka sprawa, która... Znaczy, jesteśmy, że tak powiem, ponad tym wszystkim i mamy dużo pięknych rzeczy do zrobienia, a nie grzebanie się gdzieś tam.
1: No ale pozwoli pan, że będę drążył troszkę, bo zastanawiam się nad taką gradacją konfliktów w polskiej muzyce i gdybyśmy mieli ustalić takie podium, mamy zespół Kombi i Kombi przez 2i, mamy Łzy i Łzy Adama Konkola, mamy oczywiście zespół Demono, gdzie byśmy umieścili Papa Dance w tym wszystkim? To by było podium, czy jednak wy panowie, można powiedzieć, no w cudzysłowie dogadaliście się, jest raczej tutaj spokój na tym polu?
2: Myślę, że tutaj nikt się nie dogadał, natomiast tutaj nie ma... Ja już jakby... Jesteśmy też facetami w określonym wieku i nie mamy czasu na to, żeby spędzać teraz czas na sprawach sądowych i rozpatrywać zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, jakie są ich pomysły na to wszystko. Z tego, co dociera do mnie, jeżeli chodzi o jakość wykonawczą i o jakość utworów, które są dalej wykonywane. Czy one są z repertuaru dawnego Papa Dance, czy też gdzieś tam jakoś na nowo pisane. To jakoś tak nie widać, żeby to miało w jakikolwiek sposób w czymkolwiek, cokolwiek mieć do powiedzenia w naszej działalności. A jeżeli tak jest, to bez sensu w ogóle to wszystko gdzieś tam rozgrzebywać. A poza tym umówmy się, że to zawsze im daje więcej splendoru, jeżeli chodzi o w ogóle rozmawianie na ich temat. A myślę, że tę energię można kompletnie inaczej spożytkować.
0: Na tym się zatrzymujemy, ale na szczęście nie na długo. Jeszcze wrócimy do rozmowy z Pawłem Stasiakiem w programie Co u nich słychać? Zostańcie razem z nami w radiu RMF24.

0: dziennikarze i reporterze RMF FM w zwarciu i w gotowości, a skoro wszyscy gotowi, zaczynajmy fakty. Zapraszamy.
1: Katarzyna Podraza. Będzie odwet za rosyjskie naloty, zapowiada Wołodymyr Zełenski. Posłuchajcie, jaki wybrał cel. Coraz chłodniejsze poranki i wieczory, poznańskie ogrzewalnie, gotowe na nowy sezon.
2: Przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje bezpieczeństwo.
1: Polecamy też fakty sportowe, a w nich starcie potęg w piłkarskiej Lidze Narodów. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne, powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół i szpitali. Korea Północna przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu zintegrowanego ze sztuczną inteligencją. Informację tę oficjalnie przekazała Kim Yo-jong, wpływowa siostra przywódcy kraju Kim Jong-una. Jak podała, pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości. Kilka godzin wcześniej armia Korei Południowej przekazała, że Pjongjang wystrzelił pocisk balistyczny.
3: Fakty z Wielkopolski.
1: Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
2: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też takie jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
1: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. A przed faktami sportowymi jeszcze zaproszenie do stolicy Małopolski. W Krakowie trwa festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów, a w tym miejscu zaroiło się od fanów gatunku.
4: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej niż przed zakończeniem, tam się dowie wszystkiego.
5: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
4: Dokładnie tak jest, tak jest.
6: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarzy. Hobby, pasja.
7: Tak naprawdę to szukam książek, które przeniosą mnie do innej rzeczywistości, które dostarczą napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
1: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. A kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych już jutro.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A pierwsze wieczorne fakty sportowe przygotował Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór. Mógł być medal kolarskich mistrzostw Europy. Skończyło się na 6. miejscu. Katarzyna Niewiadoma Fini pechowo upadła na ostatnim kilometrze wyścigu ze startu wspólnego. Szczerze nie wiem, co się stało. Walczyłyśmy o pozycję na zakręcie i chyba straciłam przednie koło. Nie wiem, muszę to obejrzeć jeszcze raz. Mówiła w Eurosporcie Kasia Niewiadoma, która w Słowenii wystąpi jeszcze w czasówce i sztafecie mieszanej. Złoty medal mistrzostw Europy zdobyła holenderska dominatorka Demi Jeremy Follering. W piłkarskiej Lidze Narodów za nami dopiero pierwsza połowa w meczu Chorwacja-Anglia, a wynik już wydaje się być przesądzony. Anglicy prowadzą 4-0 po golach Kane'a, Bellingama, Gordona i Saki, a mogli wyżej. Wieczorem w tej grupie dywizji A Hiszpania podejmie Czechów. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Wiadomo dlaczego. Co prawda wczoraj z Rumunią strzelił 3 gole, ale dostał żółtą kartkę i w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną i tak by pauzował.
11: Jest naszym kapitanem, no wybitna postać i szkoda, no ale no trudno. Ktoś będzie musiał wejść w jak najlepszy możliwy sposób jego buty. Nie jest to łatwe, no ale damy radę. No my na pewno pomożemy temu komuś.
10: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Nasi piłkarze powinni już wylądować w Sarajewie, a spotkanie z Bośnią odbędzie się w poniedziałek w Zenicy. Max Verstappen wystartuje z pole position wyścigu Grand Prix Bahrain Formuły 1. To jego pierwsze pole position w tym sezonie, ale w karierze już 49. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Lewis Hamilton z Ferrari, a trzecie Isaac Hadjar, jak Verstappen z Red Bulla. Grand Prix co prawda Bahrainu, ale odbędzie się na torze Sepang w Malezji przez konflikt USA z Iranem.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
8: Radio RMF24.
12: Tu Radio RMF24. Kuba Śliwiński, kłaniam się ponownie i zapraszam na kolejną godzinę z programem Co u nich słychać. Moim gościem niezmiennie Paweł Stasiak z zespołu Papa D. Rozmawiamy o muzyce, ale oczywiście nie tylko. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24, program Co u nich słychać i rozmowa z Pawłem Stasiakiem. Wracamy do muzyki i zastanawiamy się, na czym polega fenomen zespołu Papa Dance.
1: To może zapytam inaczej, zanim ten rok 86, bo skoro mówimy o tych transformacjach, o tych różnych przeobrażeniach, co jest siłą muzyki Papa Dance, Papa D, że ona cały czas, pomimo upływu lat, pomimo zmieniających się formacjach, o tych różnych przeobrażeniach, co jest siłą muzyki Papa

0: latach 80., tylko po prostu gdzieś tam docierają do tamtych brzmień i do tego, co było wtedy popularne i zaczynają tego słuchać. Jest oczywiście ta fala sentymentalna, która polega na tym, że przychodzą do nas na koncerty osoby, które przynoszą nam nasze zdjęcia z nimi z lat 80. I pokazują, jak to było, i opowiadają historie, które się działy gdzieś tam wokół tej naszej muzyki.
1: To czy też... to są historie ekstremalne, czy
0: radne? Różnie.
1: Różnie.
0: Różnie to bywa, no ale takie jest życie. No, mówmy się, jeżeli rzeczywiście byliśmy gdzieś tam bardzo mocno w życiu tych ludzi, to jednak byliśmy przy wielu sytuacjach życiowych. Co jest dla mnie najciekawsze i chyba też stanowi taką jedną z większych wartości, że jednak jak mówią o Papa Dance'a albo o muzyce, którą ten zespół przyniósł, to zawsze jednak mówią na uśmiechu, że nie ma tutaj sytuacji, że jednak gdzieś są takie konotacje bardzo negatywne. Zawsze jest to jakoś tak bardziej radośnie i pozytywnie przedstawiane i zazwyczaj opowiadają o ciekawych rzeczach, które im się zdarzyły w życiu i jeżeli nawet nie mają one ciągłości, bo na przykład, nie wiem, ktoś się spotkał, zakochał gdzieś tam
1: przy
0: nietykalnych i tak dalej, to jeżeli do dziś niestety nie ma takiej możliwości, żeby to trwało dalej, to jednak... wspomnienia są jak najbardziej pozytywne.
1: Już za chwilę wrócimy do tej ogromnej fali popularności zespołu Papa Dance, ale wcześniej o tych sprawach najnowszych, bo mówimy o tym sentymencie. No Vito Bambino nie tak dawno sięgnął po kompozycję Papa Dance. Także mój dobry znajomy z RMF Max, Mateusz Wiatr, którego oczywiście serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Wiatru.
0: A oczywiście.
1: Fajny gość.
0: Tak jest.
1: No ale właśnie, podpytałem Wiatra, czy Paweł Stasiak w takim bliskim kontakcie i przy współpracy, no to może ma coś za uszami, może jest nieprzyjemny. Nic, panie Paweł, nic. Powiedział, że fantastyczny człowiek. No zastanawiam się, czy są jakieś rysy na tym wizerunku Pawła Stasiaka? Tego chłopaka, przepraszam, z plakatów także?
0: Trudno powiedzieć, tak naprawdę. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że byłem zawsze bardzo otwarty, jeżeli chodzi o różnego rodzaju muzyczne kolaboracje, ale byłem też w ogóle otwarty do ludzi. To też było takie istotne dla mnie zawsze przy wychodzeniu na scenę i później przy zejściu po koncercie, że ten kontakt z publicznością był dla mnie bardzo ważny. Często, nie wiem, stałem po koncercie i podpisywałem jakieś zdjęcia, czy no kiedyś się nie robiło zdjęć. Teraz wiadomo, że po prostu jednak niekoniecznie autografy, ale no tak. Przychodzili ludzie z płytami, przychodzili z plakatami, gdzieś tam z gazet, prawda, bo wtedy to było takie jedno z głównych źródeł, gdzie można było te plakaty dostać, czy też wymienić albo po prostu kupić. Przebywanie z nimi. Tak naprawdę zauważyłem, że dla wielu ludzi, którzy później opowiadali o tych spotkaniach, często to były większe jakieś takie emocje niż sam koncert. No koncert fajnie. Ale później jeszcze mogliśmy gdzieś tam się zobaczyć i pogadać. Staram się, żeby to było dalej utrzymywane i myślę, że taka ciekawość z mojej strony tych ludzi, którzy słuchają tej muzyki, to jest też, bo to nie jest też tak, że jakby, nie wiem, przyjmuję wszystkie osoby, bo jakby nie wiem, że och, to jest moja publiczność, w związku z tym cieszę się z tego wszystkiego, co się dzieje, jakby nie wiem, nie dostrzegam jakichś różnic, czy czegokolwiek obserwuję i to dla mnie jest wszystko szalenie ciekawe, natomiast myślę, że taka otwartość jest rodzajem kontaktu z publicznością kompletnie właśnie innego niż tylko to, że widzą nas, no to, że przez ekran telewizji, to w ogóle jest kompletnie jakby inna sprawa. Chociaż nasze fanki miały już takie pomysły, że widziały, że ten gest był właśnie do nich.
1: Ale to każda fanka tak myślała, tak? Że to właśnie ja?
0: No może nie każda, ale były takie sytuacje, że rzeczywiście dostaliśmy wiele podziękowań za tego typu gesty. Także To są tego typu sprawy. Natomiast to jest kwestia też, czy lubi się w ogóle wychodzić na scenę, czy lubi się wykonywać piosenki dla ludzi, czy nie, prawda? Widziałem wykonawców, którzy raczej wykonują na przykład utwory, nie wiem, stojąc do publiczności tyłem, albo mając jakąś tak,

0: wręcz mówią, że wychodząc na scenę trzeba pamiętać o tym, że między publicznością a nami jest taka szklana
1: bariera,
0: tak.
1: Panie Pawle, nazwiska, bardzo proszę. Ja wiem, że
0: nie pamiętam.
1: Oczywiście, że tak.
0: Kto by to pamiętał? To kompletnie jest nieistotne. Tak naprawdę chodziło mi o samo zjawisko, że po prostu... Może też jest tak, że wykonujemy pewien rodzaj muzyki, który jakby bez tego kontaktu z publicznością jest zupełnie inny. Gdybyśmy byli...
1: Trudno, żeby świętej pamięci Leonard Cohen na przykład, no, bratał się z publicznością i tak, ale aczkolwiek na przykład Nick Cave, no przecież schodzi do publiczności, a ta muzyka no raczej no, nie jest z kategorii tych...
0: Ale może nie podczas koncertu, to prawda?
1: Podczas koncertu również i to tak naprawdę, ten kontakt jest bardzo, ale to bardzo bliski.
2: My również pozostajemy w bardzo bliskim kontakcie z Pawłem Stasiakiem. To jeszcze nie koniec naszego sobotniego spotkania w radiu RMF24. Program Co u nich słychać wraca już za moment.
3: Tu Radio RMF24.

0: Sobotni wieczór, radio RMF24 i program Co u nich słychać. Kontynuujemy nasze wyjątkowe spotkanie z Pawłem Stasiakiem. Rozmawialiśmy o fenomenie zespołu Papa Dance. Teraz przyszedł czas na rozmowę o tym, jaką ten fenomen dawał popularność naszemu gościowi. I czy ta popularność nie była czasami problematyczna?
1: Wracając, panie Pawle, do tej kwestii popularności, bo to bywało z tym różnie oczywiście, ale erupcja, lata 80. No podejrzewam, że to było absolutne szaleństwo. Zastanawiam się, czy od tej popularności można się uzależnić i pytanie, co się dzieje z człowiekiem, kiedy tego zaczyna brakować, kiedy zaczyna ta popularność być raczej w takich mniejszych, powiedzmy, częstotliwościach.
2: Popularność była rzeczywiście bardzo duża. Odczuliśmy to szczególnie wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, wygrywaliśmy festiwal w Opolu. Wpierw maxi singlem w 87 roku, później Mona Lisa w 88. To były takie momenty, kiedy właściwie z dnia na dzień odczuwało się, no już w 88 roku to było takie apogeum, że właściwie, no co tu dużo mówić, festiwal w Opolu pewnie oglądało 70% widzów, którzy mieli telewizory w domu, bo po prostu nawet nie mieli
1: nie było wyjścia,
2: nic innego do obejrzenia. Ale rzeczywiście było tak, że rozpoznawalność była ogromna. Trzeba też pamiętać o tym, że były to trochę inne czasy, że za tą popularnością stały zupełnie inne jakby sprawy niż stoją dzisiaj. Dzisiaj gdzieś tam byśmy pewnie mieli, nie wiem, może byli jakimiś TikTokerami albo influencerami korzystającymi gdzieś tam z innych możliwości internetowych i to też by przebiegało inaczej. Natomiast wtedy mimo wszystko były spokojniejsze czasy i nie rzucano się na nas specjalnie. Oczywiście każdy nas dostrzegał i czasami pokazywał sobie gdzieś tam palcem, że to właśnie my idziemy, przechodzimy, czy to była ulica, sklep, czy nie wiem, jakiekolwiek inne miejsce publiczne. Natomiast nie było jakoś tak dużo sytuacji przeszkadzających w tym. Może też dlatego, że do wykonawców ze sceny, wykonawców, którzy mieli coś tam do zaśpiewania, to jednak podchodzono też w zupełnie inny sposób. Że to nie byli tacy ludzie, których można spotkać na co dzień, a ewentualnie, jeżeli już się spotyka, no to niekoniecznie od razu jest to moment, kiedy można się zbratać z taką osobą. Tylko jednak jest ten taki rodzaj dystansu. Myślę, że to było coś takiego w latach 80.
1: A to chyba nie chce mi pan powiedzieć, że te mity, które narosły wokół fanek zespołu Papa Dance, które blokowały autobusy, które niemalże rzucały się pod koła, które zapisywały pana klatkę w Łodzi i tak dalej, to są mity rzeczywiście? No chyba tak było jednak. No.
2: Klatka była w Warszawie.
1: W Warszawie, przepraszam.
2: Ale to jeżeli chodzi o dziewczyny, które się kładły przed autobusem, to było podczas tras koncertowych. To już trochę jest inny rodzaj zachowania. Jakby jesteśmy tam tymi wykonawcami, którzy są w pracy i wtedy jakby też jesteśmy kompletnie inaczej postrzegani niż ci, którzy już schodzą ze sceny i są zupełnie prywatni. I idą sobie gdzieś tam do sklepu, nie wiem, się napić Coca-Coli czy czegokolwiek innego funkcjonują, albo próbują chociażby funkcjonować jak każdy normalny człowiek, bo to też jest zupełnie jakby spotkanie w innych warunkach. Zresztą w ogóle koncerty moim zdaniem powodują, że publiczność jednak zachowuje się w taki dosyć sposób, który, że wiele osób nawet nie podejrzewałoby siebie na przykład o możliwość.
1: Rzeczywiście coś w tym jest, że ta adrenalina koncertowa wyzwala w nas bardzo często takie instynkty, o których w normalnych warunkach byśmy raczej nie pomyśleli.
2: Wiesz, widzimy człowieka na scenie, on jest zazwyczaj dużo wyżej, jest w jakichś tam światłach, ma jakiś dodatkowy przekaz. Ja pamiętam, jak kiedyś wyciągnąłem rękę i taka dziewczyna stała, żeby te zrobić dotknięcie i dotknęła rzeczywiście mojej dłoni i w tym momencie akurat tak się zdarzyło, że poraził ją prąd. I to było tak, jakbym ja po prostu no, przewodził gdzieś dalej.
1: Mistyczne jakim... doświadczenie.
2: Także to były takie ciekawe sytuacje, które były jakby no, jakimś takim dodatkiem nadzwyczajnym. Natomiast, no tak jak mówię, no, to, te koncerty to jest zupełnie co innego. Jakby widzimy tych ludzi, którzy są na scenie zupełnie inaczej.
1: I jak rozumiem, ta sytuacja, która miała miejsce w serialu Ojciec Mateusz, gdzie Paweł Stasiak był porywany przez psychofankę, to jest, można powiedzieć, fikcja nie tyle literacka, co fikcja filmowa, serialowa, tak? Jak to?
2: No naprawdę się nie zdarzyło, aczkolwiek miałem kilka razy sytuację, że rzeczywiście musiały być zgłaszane osoby na policję i nawet chyba w dwóch przypadkach były określone jakieś takie odległości, kiedy już było wiadomo, że może być niebezpiecznie, że może się z tego coś takiego wydarzyć, co nie będzie przyjemne dla mnie i że będzie po prostu mogą się zdarzyć sytuacje, których nikt by nie chciał po prostu
1: przejść.
2: To
1: były listy? Czy...
2: No nie, no, to były, to nie były tylko listy, to były i spotkania, były takie nachodzenia, że tak powiem.
0: Paweł Stasiak i jego opowieść o bardzo często dotkliwych konsekwencjach ogromnej popularności. Na tym nie kończymy naszego spotkania z gościem do tej rozmowy. Jeszcze wrócimy w sobotni wieczór w radiu RMF24.

0: Program Co u nich słychać w radiu RMF24 zmierza do szczęśliwego finału. A ja przypominam, rozmawiamy dziś z Pawłem Stasiakiem z zespołu Papa D. No i pytanie, czego życzyłby sobie nasz gość w najbliższym czasie? Posłuchajmy.
1: Panie Pawle, no na koniec musi paść to pytanie. Czego panu życzyć? Zdrowia, podejrzewam.
2: Zdrowia, przede wszystkim, tak? Zdrowie jest bardzo ważne. Zostało naczerpnięte jakiś czas temu. Od 8 lat męczę się z boreliozą i neuroboreliozą, która jest dla mnie taka o tyle nieprzyjemna, że są dni, kiedy muszę niestety ratować się jakimiś tam tabletkami i bez tego jest mi trudno funkcjonować. Najgorsze jest to, że tak naprawdę cały czas nie ma jakiejś takiej możliwości odnalezienia gdzieś tam w tym organizmie tych wszystkich rzeczy, które odpowiadają za ten mój stan. W związku z tym pewnie będę musiał z tym zostać, że tak powiem, do końca moich dni. Natomiast biorąc pod uwagę, ile dodatkowych zdarzeń i ile dodatkowych emocji sobie daję na co dzień i cały czas zmieniam jakoś tak swoje otoczenie, spotykam nowych ludzi i krążę po różnych miejscach, w różnych krajach, to staram się kompletnie o tym nie myśleć.
1: I to jest absolutnie znakomite podejście, ale pozwoli pan, że jeszcze zastanowię się nad nawykami, które być może musiałyby zostać zmienione przy okazji tego, tej choroby, którą wykryto?
2: No tak, to no przede wszystkim dieta. Dieta bez cukru, najlepiej bez kawy, najlepiej bez glutenu i bez laktozy. Tak naprawdę w tym momencie niewiele zostaje.
1: Widzi pan, jakie ciarki się pojawiają.
2: Ale woda jest pyszna, naprawdę. Za każdym razem. Jest wiele rzeczy, które można sobie w tym momencie przygotować. I nauczyłem się też, że jako czasu do czasu pozwolę sobie na coś tak zwanego zakazanego, które w tej diecie nie powinno się pojawić, naprawdę nic się nie stanie. Także od czasu do czasu mogę sobie pozwolić, czy na kanebular, czy na wszystkie inne rzeczy podczas fiki ze znajomymi, albo...
1: Na kiszonego śledzia.
2: Ale ten kiszony śledź teoretycznie mógłby się znaleźć w tej diecie nawet codziennie. O. Ale... Nie do końca byłbym zadowolony.
1: To panie Pawle, jak najwięcej bodźców, jak najwięcej tych nowych elementów, które będą ubogacały pana życie. No i oczywiście czekamy na kolejne nagrania spod szyldu. Paweł Stasiak i Papa D.
2: Tak jest, tak. Oczywiście. Już kolejny utwór się pojawi za chwilę. Spóźnieni kochankowie, taki ma tytuł. Właściwie już powinien się pojawić, ale znów jest kwestia obrazka i chyba muszę polecieć do Malmy.
1: A może gdzieś na przykład Gdańsk, może tutaj coś lokalnie jakieś może się znajdzie.
2: Warszawa ma też piękne miejsca, także może rzeczywiście. Trzeba po prostu się wybrać.
1: Dokładnie tak. To była wielka przyjemność, panie Pawle.
2: Bardzo i vice versa. Bardzo dziękuję.

0: Mateusz Opyrchał. Bardzo dziękuję za dziś. Spokojnego wieczoru wam życzę. A teraz czas na fakty. Punktualnie o 20:00 temat dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od alertów synoptyków. To ostrzeżenia dla kierowców przed mgłą. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie. O planach Arabii Saudyjskiej powie nasz amerykański korespondent. W faktach zajrzymy także do nowego menu w szkołach. Chodzi o nową dietę planetarną.
2: Na przykład taka sałatka z tofu.
1: Fakty zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw w pasie od centralnej po północną część Polski. Synoptycy podkreślają, że miejscami widoczność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 22 do 10 rano jutro. Zdzisława Różańska, żona zmarłego generała i senatora Mirosława Różańskiego, wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu zielonogórskim. Będzie kandydatką koalicji rządzącej w ramach Paktu Senackiego. Dotychczas chęć startu w wyborach zgłosili też były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz działacz Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale od do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Według sześciu źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustaleniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Huti. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
4: Aktualny obraz faktów.
1: To był prawdziwy strumień czasu. Ponad 80 tysięcy dni trwały pomiary stanu Wisły w Warszawie, które przeanalizowali polscy naukowcy. Badacze sprawdzili w ten sposób, jak zmieniała się najdłuższa polska rzeka na przestrzeni ponad dwóch stuleci.
5: Jakie są główne wnioski? Co zwróciło panów uwagę?
6: To, że sukcesywnie ten poziom wody się zmniejsza.
5: Czyli te ostatnie rekordy, o których słyszymy, to jest ciąg dalszy procesu od dziesiątek lat.
6: Ten proces zaczął się w latach 20. XX wieku. Ten rok pokazuje, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia na niekorzyść. Bardzo niski poziom wód gruntowych, no a to stąd przede wszystkim ta woda w rzekach pochodzi.
1: Opisują w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrałowiczem dr Łukasz Sopechowicz z Polskiej Akademii Nauki, dr Michał Wasilewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Łazanki z kapustą i pieczarkami, kopytka z cebulką to kilka przykładów bezmięsnych dań ze szkolnych stołówek. Od miesiąca w podstawówkach obowiązuje dieta planetarna. Co ostatnio jedli uczniowie?
2: Na przykład taka sałatka z tofu z ryżu. Wczoraj była taka fajna sałatka z sałatą, z rzeżuchą.
7: A to było danie główne, czy taki dodatek do obiadu?
2: Dodatek do obiadu
7: będzie. A sam obiad?
2: Dobry.
8: Była surówka bardzo dobra.
1: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach zapytamy jeszcze, czy nowa dieta w szkołach to dobre rozwiązanie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
11: Katastrofa piłkarskiej kadry Chorwacji. Drużyna Slavena Bilicza przegrała w Lidze Narodów z Anglią aż 0-7. Smutnego obrazu chorwackiej kadry dopełniły pustawe trybuny w Rijece. To kara od UEFA za rasistowskie i nazistowskie zachowania kibiców w meczu z Francją w ubiegłym roku. O 20.45 w tej grupie spotkanie Hiszpanów z Czechami. Zwycięzcy mundialu śrubują serię spotkań bez porażki w regulaminowym czasie. To aż 40 meczów. Jednak z powodu urazów zgrupowanie opuściło aż 6 piłkarzy, w tym Nico Williams, Eric Garcia czy Ferran Torres. Wadą Ligi Narodów napiętego terminarza jest to, że między meczami zostaje bardzo mało czasu na regenerację. W przypadku jakiegoś problemu, drobnego urazu czy nietypowego odczucia u piłkarza brakuje czasu na powrót do pełni sił. Przyznaje trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Tuż przed meczem z Czechami zgrupowanie opuścił też Fabian Ruiz, ale nie z powodu kontuzji. Gwiazdor PSG chce być przy narodzinach swojego dziecka. Wisła Płock wróciła na fotel lidera Superligi Piłkarzy Ręcznych. Po pokonaniu Śląska Wrocław 43-25. Odpowiedzieć zaraz spróbuje Industria Kielce, która o 20.15 rozpocznie mecz z drużyną z Legionowa. Trener kielczan Krzysztof Lijewski dobrze zna i chwali szkoleniowca gości.
12: Mecz będzie bardzo trudny. Uważam, że jeżeli zawsze Tomek Strzemba przyjeżdża do Kielc, przecież do swojego rodzinnego miasta, do klubu, który wiele lat spędził i też pracował, wydaje mi się, że też tu nie przyjdzie tylko, żeby odwiedzić rodzinę, ale zrobić dobrą robotę.
11: W innym meczu Superligi Gwardia Opole przegrała z Chrobrym Głogów 32-37.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24.
13: O tym się mówi. To tutaj podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. A o czym się mówiło w ostatnich 7 dniach? O politycznej bitwie o Kraków, o historycznym locie w kosmos rakiety Starship, o papieżu Leonie XIV, który wzbudził ogromny entuzjazm we Francji, o incydencie w Przestworzach, który omal nie skończył się tragedią, o widmie inflacji, która krąży nad Polską i o prezydencie Karolu Nawrockim, który podpisał ustawę w sprawie cen paliw. O tym wszystkim już teraz. Piotr Salak, witam i zapraszam.

0: Radio RMF 24, a wysłuchacie programu O tym się mówi. To tutaj wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w Polsce i na świecie. W ubiegłą niedzielę Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta w Krakowie. Czy dobry wynik Gibały w pierwszej turze to autostrada do zwycięstwa w drugiej, czy jednak ta droga może się okazać wyboista? Oto Igor Skrzypek pytał profesora Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: No jest tak, że przekonanie o tym, że zwycięstwo jest nieuchronne, jest jego największym wrogiem. To w tym sensie jest ograniczenie. Na pewno jest faworytem, co do tego nie ma dwóch zdań. No ale ta przewaga jest trochę mniejsza niż to wychodziło w pierwszych exit polach. I jest tak, że druga tura w takich przedterminowych wyborach to jednak jest coś, czego za dużo razy nie ćwiczyliśmy, więc nie wiemy, co się do końca zdarzy, ale na pewno jest faworytem, co do tego nie ma wątpliwości. Ale wszystko będzie zależeć od tego, ilu nowych wyborców się zmobilizuje, a ilu wyborców z tych, którzy zagłosowali w pierwszej turze, nie pójdzie na drugą turę. I wypadkowa tych dwóch trendów będzie przesądzać o tym, kto ma większą drugą turę. I wypadkowa tych dwóch

0: Przyzwyczailiśmy, że często murowanym faworytem w wyborach w dużych miastach jest po prostu kandydat popierany przez Koalicję Obywatelską. Tak często bywało. No ale wynik Moniki Piątkowskiej jest jak na kandydata Koalicji Obywatelskiej w dużym mieście. No słaby, bo przyzwyczailiśmy się do lepszych, no ale z drugiej strony sondaże z poprzednich tygodni były dużo gorsze, więc panie profesorze, ten wynik Moniki Piątkowskiej to jest sukces, czy może nie tyle porażka, ale no jakiś niedosyt powinien być tam?
1: No przede wszystkim jest tak, że łącznie wyniki parlamentarzystów lub byłych parlamentarzystów w Koalicji czy Platformy Obywatelskiej to jest ponad 60%. No przecież kibała.
0: Jakby nie patrzeć,
1: były
0: tak.
1: Poseł Platformy, więc nawet jeśli aparat Platformy i politycy i konkurenci no, przedstawiają go jako wroga, no to dla wyborców Platformy i Koalicji Obywatelskiej już teraz, no to jest swój, to jest nasz, to dla większości. To nie jest ktoś, kto jest po przeciwległej stronie spektrum. No i to jest pewne osiągnięcie, że taki kandydat dzięki też własnemu wysiłkowi, ale też i specyfice naszej sceny politycznej przyciąga i istotną część wyborców Koalicji Obywatelskiej i istotną część wyborców PiS-u i Konfederacji, ponad połowę wyborców i lewicy też nie małą.
0: Ale myśli pan, panie profesorze, że część wyborców Koalicji Obywatelskiej może mieć nawet takie przekonanie, że okej, mamy w drugiej turze dwóch kandydatów, no i w sumie to oboje zasługują na mój głos w jakimś sensie?
1: No na pewno jest to częsta opinia w mieście, to znaczy nie traktowanie, znaczy no, gdyby był byłym parlamentarzystą PiS-u albo byłym parlamentarzystą nie wiem, Konfederacji czy Lewicy nawet, no to oczywiście jego pozycja byłaby pewnie słabsza, także to jest najtrudniejszy przeciwnik z punktu widzenia kandydatki Koalicji Obywatelskiej, bo gdyby to był ktoś, kto jest z jednoznacznie negatywnego obozu, no to w stosunku do Koalicji Obywatelskiej, no to wtedy byłaby sprawa jaśniejsza, wchodziłyby w grę tutaj ogólnopolskie emocje, a tutaj te ogólnopolskie emocje mogą działać bardziej na korzyść Gibały, no zwłaszcza, że dość dziwna jest ta strategia, którą przyjęła kandydatka Koalicji Obywatelskiej, czy podpierania się premierem. To jest naprawdę sprzeczne z wszystkim, co wiemy, co doświadczyły nasze partie i sama PO w 2010, PiS w 2018 roku, kiedy też mu się też rządził w skali kraju. I to nie jest żaden atut, to jest po prostu obciążenie.
2: Tak nam mówił profesor Jarosław Flis. A my za chwilę wracamy do kolejnej misji Starship. Zostańcie z Radiem RMF24.

0: O tym się mówi. Radio RMF 24. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Mówiło się dużo w ostatnich 7 dniach o historycznym locie rakiety Starship. Starship po raz pierwszy wszedł na orbitę okołoziemską. Historyczny test nie przebiegł jednak bez zakłóceń. Jeden z silników wyłączył się przedwcześnie, a SpaceX musiało skrócić misję. Starship wypuścił 26 satelitów Starlink nowej generacji. Oto jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie? Pytał Krzysztof Urbaniak Karola Wójcickiego, popularyzatora astronomii, autora profilu Z głową w gwiazdach.
1: To ja jestem teraz naprawdę w bardzo głębokiej Arktyce, gdzie wokół mnie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma absolutnie nic. I łączymy się właśnie teraz przez kosmos. Ja mam na dachu swojego samochodu łącze satelitarne z Starlink, z którym właśnie łączy się tym razem z satelitami na orbitach polarnych, bo to już na tej szerokości geograficznej tak to działa. Ale to dobrze pokazuje, jak to zmienia nasze życie. To znaczy, ja mogę być w kompletnie odosobnionym fragmencie świata, gdzie towarzyszy mi tylko dziewczyna i stado reniferów. Natomiast jestem w stanie cały czas łączyć się z wami i opowiadać wam o tym wszystkim, co jest dobrym przykładem tego, jak zmienia się nasz świat właśnie dzięki tej technologii między innymi. I tak, te Starlinki w generacji trzeciej zostały dzisiaj uwolnione. To też ciekawostka, bo to są pierwsze satelity Starlink umieszczone na orbicie przez rakietę Starship. Co też, one wcześniej były umieszczane, ale to były takie testowe satelity i one były wtedy też na trajektoriach suborbitalnych, w związku z tym spalały się bardzo szybko w atmosferze po kilkunastu w zasadzie minutach, a teraz one są już na orbicie. I ciekawostka, ta niewielka grupa satelitów ma tak dużą przepustowość, że jest w stanie zastąpić około 300 innych tych mniejszych Starlinków, które już od jakichś paru lat wypełniają naszą orbitę. Więc jeden start Starshipa, wyniesienie 26 takich satelitów generacji trzeciej jest w stanie zastąpić około 6 startów rakiet Falcon 9 z 60 małymi satelitami. Więc ogromna, ogromna różnica dla przepustowości i też, co ważne, oszczędności przestrzeni na orbicie okołoziemskiej, bo przecież narzekali wszyscy, że tej przestrzeni tam będzie coraz mniej, że Starlinki zapełniają całą tę przestrzeń. Ich jest na orbicie już ponad 12 tysięcy. W kolejnych latach będziemy mogli się spodziewać, że ta generacja trzecia tych satelitów o większej przepustowości będzie zastępowała te poprzednie satelity, a co za tym idzie, ich liczba na orbicie będzie mogła się dzięki temu zmniejszyć. Więc to już jest też ten sukces i znaczący krok do przodu w technologii, o której to coraz głośniej ostatnio, również w kontekście też naszego kraju.
2: Załoga skróciła misję, to w takim razie co dalej z misjami takimi jak Artemis 3 i Artemis 4?
1: Tutaj to połączenie rzeczywiście jest istotne, dlatego że pamiętajmy, że Starship ma być statkiem kosmicznym, który ma służyć jako lądownik księżycowy w misji Artemis 4 najwcześniej. Początkowo myśleliśmy, że ta misja Artemis 3 będzie już tą, która na Księżycu będzie lądowała. Teraz wiemy, że ona będzie krążyła tylko wokół naszej planety. Artemis 4 prawdopodobnie będzie tą pierwszą, ja trochę też do końca w to jeszcze nie wierzę, która będzie mogła dostarczyć ludzi, albo przynajmniej jeszcze jakiś ładunek na powierzchnię Srebrnego Globu, to się okaże. Natomiast umieszczenie Starshipa na orbicie dzisiaj to znaczący krok w tym kierunku, dlatego że pamiętajmy, że to nie tylko udowodnienie światu, że tak, ta rakieta ma również zdolności orbitalne, a nie tylko suborbitalne, co na pewno pozwoli odetchnąć Elonowi Muskowi, który co chwila musiał znosić różne uszczypliwości Jeffa Bezosa, którego rakieta na orbitę weszła za pierwszym razem i nie miała takiego problemu, aczkolwiek była budowana dużo dłużej. Natomiast, co warto wspomnieć, to co teraz się dzieje, bo można było zadać pytanie, po co ten Starship w ogóle teraz ma być na orbicie, żeby tylko pokazać, co on potrafi? No nie do końca. Okazuje się, że utrzymywanie go na orbicie, możliwość jego wlotu, dzień, w noc, wystawianie się na działanie promieni słonecznych, wystawianie się ponownie potem na cień, zmiany temperatury pozwoli też sprawdzić, jak w środku tej rakiety zachodzą zmiany, jak zmieniają się właściwości materiału, z których jest on zbudowany, jak reaguje na to paliwo, gazy, które wypełniają, bo my tej wiedzy będziemy potrzebowali właśnie do przygotowania tych długich lotów.
0: Tak tam mówił Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu Z głową w gwiazdach. A już za chwilę wracamy do wizyty papieża Leona XIV we Francji.

0: Słuchacie programu O tym się mówi w Radiu RMF24. To tutaj wspólnie wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Teraz trzeba wrócić nam do wizyty papieża Leona XIV we Francji. Francuskie media, zwracając uwagę na ogromny entuzjazm, jaki wszędzie wywoływał papież, stwierdziły, że Leon XIV był witany jak gwiazda rocka. Co takiego wydarzyło się w trakcie pielgrzymki papieża Leona we Francji? Oto Tomasz Terlikowski pytał w Radiu RMF24 watykanistę Michała Kłosowskiego.
1: Francja zobaczyła inną siebie i myśmy też zobaczyli inną Francję w ogóle. Francję, której chyba nie było w żadnym scenariuszu, ani scenariuszu, który my znamy, jak jakieś nasze skrypty mentalne, ani którym zna Francja, bo wszystkim się wydawało, że ta Francja już nie istnieje.
2: A czy to najstarsza córa kościoła? No tak Jan Paweł II o niej mówił.
1: To jest takie bardzo...
2: Znane powiedzenie.
1: Natomiast, bo to był inny kościół francuski. To znaczy Leon XIV sprawił, że Francja zobaczyła kościół, który nie jest czymś starym, nie jest jakimś reliktem przeszłości, ale te młode twarze, młodzi księża, młodzi ludzie na ulicach, spowiedzi na Elizę, no to wszystko sprawiło, że ten wizerunek kościoła, on przestał być wizerunkiem jakiejś tam reakcyjnej siły z przeszłości, a stał się znakiem nadziei na przyszłość.
2: Bo też jest fascynujące, że papież Leon XIV, który z jednej strony mówił o rzeczach z bardzo tradycyjnego sztafaru nauczania katolickiego. Mówił o aborcji, mówił o eutanazji, mówił o szacunku, o sprzeciwie wobec ślepych badań biotechnologicznych. Równocześnie był czytany, co ciekawe, bo Jan Paweł II tak niekoniecznie był czytany, ale jako myśliciel czy nauczyciel, no nie konserwatywny, a powiedziałbym nawet w pewnych kwestiach, co jest we Francji, niekoniecznie w polskim katolicyzmie, ale we Francji to jest zaleta, progresywne.
1: Znaczy ta progresywność, bo to jest trudne, żeby zrozumieć. My patrzymy na Francję przez takie okulary tego progresu, rewolucji 68 roku, oświecenia, no i tego, że te francuskie kościoły pustoszeją i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Leon XIV bardzo dokładnie, mam wrażenie, przestudiował Francję wcześniej i podjął te tematy, które znajdują się dzisiaj dokładnie w centrum debaty we francuskich mediach i opinii publicznej. W Elize Emmanuelowi Macronowi wprost powiedział, że należy renegocjować laicite, ustawę 1905 roku, która separuje religię od państwa, ale pomysł tej ustawy był nie tylko po to, żeby państwo było tutaj w cudzysłowie wolne od wpływów religijnych, ale również dlatego, żeby wierzący mogli swoją religię wyznawać bez problemu. I przypomniał tą część laicyte Leon XIV. No potem, mówiąc w UNESCO o sztucznej inteligencji i zadając to pytanie, takie bardzo wrażliwe, bardzo delikatne pytanie, co to znaczy być człowiekiem w XXI wieku, też trafił w środek sporów we Francji, gdzie niedawno przyjęto tę ustawę o skracaniu życia, tak to Francuzi nazywają. No i koniec końców Lourdes i Metz, Lourdes chorzy, osoby najwrażliwsze, najsłabsze.
2: Kruchość, żeby nawiązać do encykliki o sztucznej inteligencji, gdzie papież mówił, czym się różni ludzka inteligencja od nawet najlepszej sztucznej inteligencji, czy też superinteligencji. Kruchością.
1: Kruchością. A poza tym Metz, czyli Europa, i takie jedno zdanie mi zostało z jednego z komentarzy tam we francuskich mediach. Le Figaro zrobiło takie duże wydarzenie po tej papieskiej pielgrzymce. Siedziało tam czterech profesorów. Jeden z nich powiedział zaskakująco i bardzo ożywczo. Leon XIV przypomniał o chrześcijańskich korzeniach Europy. Dla nas wywołuje to uśmiech, bo Schumann i tak dalej, wiemy, no flaga Unii
2: Europejskiej. Gasperi, no wymienił wszystkich tych, których miał wymienić.
1: Absolutnie, a dla Francuzów okazuje się, że ta tradycja, czy ta historia chrześcijaństwa jest nowością i stąd takie poczucie progresu w tym nauczaniu, bo okazuje się, że w tej tradycji jest bardzo dużo świeżości, która przez to, że została zapomniana, okazuje się być dzisiaj dla Francuzów czymś nowym.
0: Tak nam mówił watykanista Michał Kłosowski. A po faktach RMF FM o incydencie w kokpicie samolotu, który omal nie skończył się tragedią.

0: Za chwilę godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze tragiczne ustalenia po wypadku podczas prac remontowych na jednej z prywatnych posesji w Małopolsce. Nie udało się uratować życia dziecka. O uwagę prosimy kierowców na Mazowszu. Są tam utrudnienia. Ceny paliw w dół, a co z inflacją? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Żyje pięciolatka ranna w wypadku w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Doszło do niego na prywatnej posesji podczas prac remontowych.
2: Runął dach takiej budowanej wiaty. Ten dach przygniótł dziecko, które wówczas przebywało na zewnątrz. Z poważnymi obrażeniami trafiło ono do szpitala.
1: Powiedziała aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku na krajowej 48 na Mazowszu. W Brzustce, to odcinek Kozienice-Białobrzegi, zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna?
3: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
4: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
3: Prognozował w radiu RMF24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
1: Teraz fakty ze świata. Ważny członek grupy hakerskiej Shani Hunters, podejrzewanej o włamanie do systemów FBI, został zatrzymany w Jordanii, informuje agencja Reutera. Mężczyzna, jak zaznaczono, współpracuje ze służbami. Grupa Shani Hunters, która zajmuje się wymuszeniami cyfrowymi, pod koniec września opublikowała w internecie komunikat. Przekazała w nim, że włamała się do portalu rekrutacyjnego FBI i wykradła informacje dotyczące niemal wszystkich agentów oraz osób, które złożyły podanie o pracę w agencji. Dzień później portal był niedostępny.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Grupa mieszkańców Szczecina z wałkami malarskimi, parownicami i sprayami do czyszczenia farby. Taki widok można było dziś zastać w pobliżu szczecińskiej katedry. Ochotnicy pozbierali śmieci, odmalowali zaniedbaną ścianę i pozbyli się nieestetycznych naklejek.
6: Z całym sercem wkładamy tyle fajnego wysiłku, ochoty i radości, że to sprawia przyjemność.
7: A co pan tutaj robi?
6: Zmywamy różnego rodzaju namalowane farbami, jakimiś sprayami, napisy różnego typu, ściereczkami, papierami. Wycieramy to kilkukrotnie, o patrz pani, znowu jaśniejsze jest. Jezu, za każdym razem. No a tu koleżanka, tu już 10 raz mówi, jest taka szczęśliwa, w jednym miejscu stoi, mówi, ja się nie dam. 10 razy to samo.
7: Bo to chyba wcale tak łatwo nie schodzą te napisy.
6: Nie, nie, to są jakieś specjalne farby, no.
7: Ale elegancko jest efekt.
8: Efekt piękny.
1: Z uczestnikami akcji rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A takie przedsięwzięcie polecamy też w innych miastach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. Już od 6 minuty Hiszpanie prowadzą z Czechami 1-0 w dywizji A Ligi Narodów. Po kapitalnym strzale w okienko Lamina Jamala. Wcześniej w tej samej grupie skompromitowała się Chorwacja, przegrywając u siebie z Anglią aż 0-7. I to jest najwyższa porażka w historii tej reprezentacji. Kadra Polski rozbiła wczoraj na Narodowym Rumunów 6-0 i przywróciła fanom nadzieję w awans do najwyższej dywizji. Selekcjoner Jan Urban zrezygnował z ustawienia z trójką obrońców, wystawił 4 i planuje się tego trzymać.
12: No dobrze, to wygląda.
8: wyglądało, natomiast graliśmy jednego zawodnika więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej nie było aż tak dużo. No jak się nic nie wydarzy, to nie ma powodu, żeby zmieniać.
11: Z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe zagramy w poniedziałek. Przyjmuję z pokorą. Tak Adrian Siemieniec komentuje karę nałożoną na niego przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. W ubiegłym sezonie trener Jagiellonii próbował skontaktować się przed meczem z GKS-em Katowice z sędzią Pawłem Raczkowskim, żeby ten dał mu znać, jeśli któryś piłkarz z Białegostoku będzie bliski wykartkowania. Za ten niedozwolony kontakt Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i zapłaci 100 tysięcy złotych grzywny. Chociaż Jagiellonia rozważy odwołanie. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl. Liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina sensacyjnie odpadła już w drugiej rundzie z turnieju w Pekinie. Pokonała ją 118. rakieta świata, Alina Czarajewa z Armenii. Do trzeciej rundy pewnie awansowała Iga Świątek, która w poniedziałek zagra z Chorwatką Doną Vekić. Jutro rano w ćwierćfinale turnieju tenisistów w Pekinie Hubert Hurkacz zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej rury.
9: Radio LMS.

0: program O Tym Się Mówi, radio RMF24. Teraz wracamy do bardzo głośnego incydentu, o którym na pewno słyszeliście wielokrotnie, mówiliśmy o tym w Faktach. W środę, przypomnę, w kokpicie jednego z samolotów linii lotniczych Fly Dubai, lecącego z Dubaju właśnie do Tel Awiwu, doszło do bójki między pilotami. Pilot samolotu zaatakował drugiego pilota, swojego kolegę, i najprawdopodobniej chciał rozbić maszynę. Z relacji świadków wynika, że doszło do ataku z użyciem scyzoryka. Samolot zmienił kurs i wylądował szczęśliwie w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było blisko 180 osób. Po fakcie okazało się, że to właśnie pasażerowie rejsu obezwładnili tego agresywnego pilota, który próbował rozbić samolot. Oto czy można było uniknąć tej sytuacji, czy przed wejściem na pokład samolotu szczegółowym kontrolom także podlegają piloci. Oto Bogdan Zalewski pytał Grzegorza Brychczyńskiego, czyli eksperta lotniczego.
1: I to jest bardzo dobre i zasadne pytanie. Otóż tak, załoga i personel pokładowy podlega takim samym procedurom jak każdy pasażer. Najczęściej oni mają osobne wejście, nie to, którymi przechodzą pasażerowie, nie ta kontrola osobista, która kontroluje pasażerów, ale jest drugi tok taki, że tak powiem, przechodzenia dla załóg. I tam jest dokładnie ta sama procedura. I dziwnym jest fakt, że na kontroli bezpieczeństwa nie wykryto tego scyzoryka. To jest zastanawiająca sprawa. Dlaczego tak się stało, prawda? To jest rzecz niezrozumiała.
2: Ja pamiętam takie rozważania przed 11 września i po 11 września, tak, prawda? Bo to się diametralnie zmieniło. Ja mówię o 2001
1: roku. Tak. No 11 września zmienił w lotnictwie.
2: Całkowicie. Czy pan uważa, że ten incydent z tym no, terrorystą, można powiedzieć, z Omanu też może zmienić sytuację, tak, w lotnictwie?
1: Proszę?
2: Czy ten incydent dzisiejszy z tym, no nazwę go terrorystą z Omanu, tak, prawda, bo on z Omanu pochodził, czy on może zmienić sytuację w światowym lotnictwie, jeśli chodzi o całą tę procedurę sprawdzania, kontroli?
1: Może nie zmienić sytuację w lotnictwie, a zaostrzyć, czy wydać odpowiednie, w lotnictwie to się nazywa notamy, prawda, takie informacje o ostrzeżeniach, o zaleceniach i tak dalej. Ale wydaje mi się, i to jest duże prawdopodobieństwo, że służby kontroli ruchu pasażerów na lotniskach dostaną sygnał, że należy bardziej zwracać uwagę, a być może będzie coś usprawnione w tych urządzeniach, które prześwietlają bagaż pasażerski, jak i, mówiąc również w cudzysłowie, osobę, która przechodzi przez bramkę, żeby była bardziej czuła, że tak powiem, sygnalizacja, jeżeli jest jakiś przedmiot metalowy, bo przecież w normalnym naszym funkcjonowaniu, nawet gdybyśmy przechodzili przez tą bramkę no, z paskiem na spodniach, który ma klamrę metalową, to od razu nas cofną i poproszą.
2: Tak jest.
1: Zresztą trzeba zdejmować pasek, prawda, jak na to nie patrzeć. Więc tutaj z całą pewnością nastąpią jakieś zaostrzone sygnały wysłane do służb kontroli naziemnej.
2: Ja tak w imieniu osób, które interesują się technologią współczesną, zapytam pana może o to.
1: Sygnały wysłane do służb kontroli naziemnej.
2: Ja tak w imieniu

0: O tym się mówi. Radio RMF 24. Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Inflacja nam znowu rośnie. GUS opublikował w środę tak zwany szybki szacunek inflacji we wrześniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 4% wyższe niż rok wcześniej. W porównaniu do sierpnia odnotowano wzrost cen o 0,7%. Czy dane o inflacji są zaskoczeniem? Czy w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać jeszcze wyższych odczytów? Oto Bogdan Zalewski pytał Marka Zubera, ekonomistę z Akademii WSB.
1: Nie są zaskoczeniem, no i pokazują, że inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To zresztą wybrzmiało już podczas ostatniej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego, tej konferencji sprzed 3 tygodni. Mówię o tym dlatego, że z kolei jeszcze poprzednia konferencja to były takie sugestie dotyczące tego, że stopy mogą jednak iść w dół. No ale to, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
2: Pan mówi o Bliskim Wschodzie. Oczywiście to jest taki, no oczywiście, oczywisty tu element, prawda? Ale czy to nie jest łatwizna w tłumaczeniu, w egzegezie tego, co się dzieje w naszym kraju z cenami paliw?
1: Nie jest. Oczywiście możemy dyskutować o tym, o czym rozmawialiśmy zresztą już na antenie RMF24. Jak ceny idą w górę, ceny ropy idą w górę, natychmiast to widzimy na stacjach. Jak ceny spadają, to zawsze jest jakiś argument, żeby te wyższe ceny nieco przytrzymać.
2: Ale rząd się cieszy, czy martwi tymi wysokimi cenami paliw?
1: No i to jest dobre pytanie, bo tak, z jednej strony wzrost cen to jest na przykład wzrost dochodów z podatku VAT. Podatek VAT to jest procent od ceny bazowej. Jak cena bazowa idzie w górę, no to mamy większe wpływy. Ale na przykład, czy będzie trzeba zrobić większą waloryzację w przyszłym roku? Oczywiście to waloryzacja to jest coś, co nadgania zawsze ten wzrost, więc suma summarum budżet będzie jakby do przodu, przynajmniej jeżeli chodzi o ten pierwszy rok wzrostu inflacji.
2: Czyli minister Domański raczej się cieszy z tego, że paliwa są drogie, tak?
1: Ale musimy też patrzeć o tym, na to, że mamy rok wyborczy, panie redaktorze. No i teraz pytanie, czy Polacy widząc wyższe ceny, czy Polacy widząc już dzisiaj bardzo wysokie ceny paliwa, ale w przyszłości wyższe ceny w ogóle, gdyby ta inflacja miała jeszcze nam się rozkręcić albo utrzymać na wysokim poziomie, no to czy faktycznie nie będą mieli pretensji o to do rządu? No oczywiście inflacja to jest działanie, to jest coś, nad czym kontrolę powinien trzymać Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny, ale wiemy, jak to w praktyce działa i oczywiście ten element drożyzny, bo pewnie już będziemy słyszeli takie określenie, jeśli oczywiście, tak jak powiedziałem, ta inflacja jeszcze wzrośnie, no to będzie hasło, które będziemy na pewno słyszeli podczas kampanii wyborczej, w kontekście oczywiście ataków opozycji. Co do tego nie mam wątpliwości. Więc
2: czyli z jednej strony mamy wpływy do budżetu dodatkowe z tych wysokich cen paliw, ale z drugiej strony drożyzna może spowodować upadek szacunku dla rządu, tak?
1: Nie tylko paliw, bo no
2: jest,
1: generalnie...
2: Z tym wszystkim się wiążą oczywiście inne. To jest taka
1: jest
2: zasada domina.
1: Tak jest. Natomiast no, ewidentnie największa część tego wzrostu inflacji wynika jednak z sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli wojny z Iranem. Zresztą nie wiem, czy pan pamięta, myśmy mówili, to była chyba koniec maja albo początek czerwca, wtedy kiedy osiągnięto porozumienie z Iranem. Mówiliśmy o tym, że jeżeli rzeczywiście to porozumienie będzie trwałe, ceny spadną w okolice $70 za baryłkę, mówię o ropie Brent, tym europejskim benchmarku, to ten impuls inflacyjny w całym roku 2026 będzie pewnie na poziomie 0,3, może 0,4 punktu procentowego. Rzeczywiście te ceny spadły do $72 bardzo szybko, ale jeśli nie, i do tego chcę nawiązać, jeżeli to porozumienie nie będzie trwałe, jeżeli cena wróci w okolice $100 albo wyżej, no to oczywiście ta inflacja w Polsce będzie dużo, dużo wyższa w roku 2026 i 2027 również. I to jest ten scenariusz, który dzisiaj niestety widzimy, ten scenariusz pesymistyczny.
0: Tak mówił Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. A to jest program, o tym się mówi w Radiu RMF 24. Za chwilę o niespodziewanym podpisie prezydenta Karola Nawrockiego, który niewątpliwie ucieszy kierowców.

0: Program O Tym Się Mówi. Radio RMF 24. Teraz o podpisie, bardzo cennym podpisie, podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ten podpis prezydenta pod rządową ustawą umożliwi sfinansowanie obniżki cen paliw. Od kiedy te ceny mogą zostać obniżone? Pytałem Dawida Czopka, zarządzającego Polaris FIS.
1: Ustawa jest podpisana do końca grudnia. Na razie nie ma specjalnie jakichś widoków na to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoiła. Oczywiście cały czas trwają jakieś nieoficjalne rozmowy, no ale ta sytuacja nie jest inna niż przez ostatnie 7 miesięcy, kiedy trwały te rozmowy i niewiele z nich wyszło. Także jeżeli nic się nie wyjaśni na Bliskim Wschodzie, a to jest praprzyczyna tych kłopotów, które dzisiaj mamy, no to ta ustawa będzie pewnie z nami do końca grudnia co najmniej.
0: Prezydent w swoim orędziu wczoraj domagał się, czy przypominał tę cenę z zapowiedzi rządzącej dzisiaj koalicji 5,19, 5,18. Pan uważa, że jest realna szansa nawet w czasie obowiązywania tego programu CPN, żebyśmy do tego poziomu zeszli?
1: No musiałaby tak naprawdę sytuacja na Bliskim Wschodzie powrócić do normy, czyli benzyna, czyli ropa wrócić do poziomu 50-60 dolarów za baryłkę i marże rafineryjne do poziomu 20-30 maksymalnie dolarów. Dzisiaj to są poziomy, szczególnie jeżeli chodzi o marże rafineryjne, bliżej 50, czy w przypadku oleju napędowego 70, więc nie ma specjalnie na to szans, także ze względu na to, że zapasy na świecie są uszczuplone i nawet jeżeli dzisiaj odblokowana by była cieśnina, no to bardzo wątpię w to, że cena paliwa spadnie nagle do tych poziomów, o których przed chwilą wspomniałem.
0: Pan mówi o tej marży rafineryjnej. Ja często o niej słyszę w kontekście ceny paliw. Czy to jest tak, że ta marża rafineryjna, ona jest tylko i wyłącznie zależna od widzimisię wielkich koncernów, które przerabiają ropę na paliwo?
1: Gotowe paliwa są notowane na światowych rynkach i w zależności od tego, jak wygląda sytuacja na świecie, taka podażowo-popytowa, tak ustalana jest ta cena. To jest właściwie jedna cena dla całego świata. Ona trochę różni się w poszczególnych regionach, ale można powiedzieć, że ona jest bardzo zbliżona. I ona wprost wynika z sytuacji, która jest na świecie. To jest podobnie jak z ropą naftową. Koszt wydobycia ropy naftowej też jest około 20-30 dolarów, ale de facto jej cena jest od 50 do 100 dolarów, więc te ceny nie zawsze mają dużo wspólnego z kosztem wytworzenie. Podobnie jest tutaj w przypadku marży rafineryjnej. Po prostu brakuje rafinerii na świecie i rafinerii mogą żądać każde pieniądze za olej napędowy czy za paliwo z tego względu, że jego brakuje mocy. Nikt nie jest w stanie dostarczyć, zaspokoić popytu przy danej cenie.
0: Jak patrzę na to, ile nas kosztował program CPN z tych danych, które upublicznia rząd, to mówiliśmy o kwotach 1,6 mld miesięcznie za funkcjonowanie programu CPN. Z drugiej strony patrzę na te zyski, które miał Orlen w pierwszym półroczu tego roku, to jest około 15 miliardów złotych. No to tak szybko licząc, to mniej więcej tych pieniędzy z zysku samego Orlenu może wystarczyć na rok obowiązywania programu CPN.
1: To, co podaje Orlen, jest zupełnie nijak ma się do tego, w jaki sposób liczone są tak naprawdę jego prawdziwe zyski. Wychodzi mi, że Orlen w tym roku z tytułu podatku, w zależności od tego, co zdarzy się w czwartym kwartale, zapłaci około 5-6 miliardów podatku. Koszt programu to będzie pewnie około 10 miliardów, więc być może przychody z podatku od Orlenu pokryją połowę kosztów związanych z CPN-em. Trochę minister zarobił na tym, że były wyższe ceny netto w tym okresie trzeciego kwartału i w związku z tym trochę więcej mógł pobierać podatku VAT, ale myślę, że i tak jako budżet w skali całego roku dołożymy do tego programu.
0: Tak nam mówił Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, a to był program O Tym Się Mówi w Radiu RMF 24. Dziękuję wam bardzo za ten sobotni wieczór. Dziękuję wam za to, że byliście razem z nami. Za chwilę fakty RMF FM, a my w programie O Tym Się Mówi słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Punktualnie o godzinie 22 mamy dla Was fakty w RMF FM. Konkretnie ma je dla nas Katarzyna Podraza. Słuchamy.
1: Zapraszam. Dla kierowców pierwszy dzień z tańszymi paliwami.
2: Niby trochę jest tej obniżki, ale na jak długo?
3: Dla Szarego Kowalskiego lepiej.
1: Most w Kijowie pod rosyjskim ostrzałem. Władze przygotowują przeprawę pontonową. Zajrzymy też do Wrocławia. Wyspa Słodowa znów oblężona przez studentów, a w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Ceny paliw w dół. Od północy płacimy mniej za benzynę i diesla. Od dziś, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6,73 zł za litr, a za diesel 7,88 zł. Co o obniżkach mówią kierowcy?
2: Nadal nie są zadowalający. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Przecież zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot.
4: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
2: Wie pan co? Najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
4: 5,19 przypomnijmy.
2: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
5: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim, to dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
3: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla Szarego Kowalskiego lepiej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Grasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Dziś rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wczoraj natomiast rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
6: Fakty z Warmii i Mazur.
1: A dokładnie z Olsztyna. Mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jutro o 9:00 ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn półmaraton, a to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
7: No, start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8:00 rano, jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13:00. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
1: Do Wrocławia wrócili studenci, a wraz z nimi nocne życie w mieście. Na Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do studentów, w ostatnich dniach gromadzą się tłumy młodych ludzi.
8: Poznajecie się dopiero? Znacie się już?
9: Poznaliśmy się w sumie wczoraj i teraz próbujemy się bardziej poznać, więc przyszliśmy na tą Słodową, no bo tu jest najwięcej studentów, nie?
8: Cudownie, to zapytam wprost. Rozmowa się klei?
9: Tak, tak, bardzo, jesteśmy bardzo podobni wszyscy do siebie.
10: Mamy taką niby grupkę teraz i się poznajemy po prostu.
9: To jest najważniejsze, mi się wydaje, w tym momencie, żeby nie iść samemu na te pierwsze wykłady, bo to zawsze łatwiej jest się pogubić z kimś, co nie?
8: Czyli będzie imprezowane?
10: Będzie, będzie i to nie raz, myślę.
9: Ale ostrożnie, ostrożnie.
1: I z umiarem ze studentami rozmawiała była studentka, reporterka Martyna Czerwińska. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00 już teraz. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Czas na kolejne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
13: Bez niespodzianki po pierwszej połowie meczu Hiszpania-Czechy w piłkarskiej Lidze Narodów. Mistrzowie świata prowadzą 2-0 po golach Lamine Yamale i Rodriego. To jest dywizja A. Teraz w Oviedo mamy 60. minutę. Szósty raz z rzędu żużlowy Motor Lublin wywalczył medal Mistrzostw Polski. Brązowy w rewanżowym meczu o trzecie miejsce w Ekstralidze. Drużyna Bartosza Zmarzlika pokonała Unię Leszno 56-34. Więc gościom przewaga 2 punktów z pierwszego meczu nie wystarczyła. Jutro mecz rewanżowy w finale. Apator Toruń ma aż 20 punktów zapasu nad Spartą Wrocław. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk wyprzedzili legendę Sebastiana Leba w terenowym rajdzie Maroka. Polska załoga wygrała ostatni etap.
14: Nie będzie dobra dzisiaj impreza!
13: Oto to. Duet Goczał-Gospodarczyk w rajdzie Maroka ostatecznie zajął 8. miejsce. Niespodzianka w pierwszej kolejce basketligi. Beniaminek Astoria Bydgoszcz pokonała wicemistrzów Polski. Zastal Zielona Góra 105-95. W pozostałych meczach Start Lublin przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski, a Twarde Pierniki Toruń z Kingiem Szczecin. Właściciel Wisły Kraków w sprawie sektora gości na stadionie Legii na razie mówi pas. Jarosław Królewski napisał w social mediach, że nie spodziewa się żadnej reakcji w tej sprawie ze strony PZPN-u i Ekstraklasy i zachęca wszystkie oficjalne delegacje klubu do obejrzenia meczu na stadionie Wisły przy Rejmonta. Legia zamknęła sektor gości przed spotkaniem z Białą Gwiazdą na wniosek policji do odwołania. Mecz odbędzie się w niedzielę 11 października.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
15: Tu Radio RMF 24.

0: Porwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko: Daniel Rolling. Miejsce i okres działalności: Floryda, USA, lata 1989-1990. Liczba ofiar: 8. Skazany na śmierć.
2: Lato w Gainesville, na Florydzie, to okres gorącej zabawy. Szczególnie dla studentów, którzy świętują ostatnie chwile wakacyjnego szaleństwa przed zbliżającym się rokiem akademickim. Nie inaczej było w sierpniu 1990 roku i niczym nadzwyczajnym było dla oficera Raya Barbera wezwanie do interwencji w sprawie zbyt głośnej muzyki, które otrzymał po południu w niedzielę 26 sierpnia. Na miejscu zdarzenia okazało się, że wzywającym był konserwator budynku, którego rodzice jednej z mieszkających tam dziewczyn poprosili o otwarcie drzwi do mieszkania córki. Nie mieli z nią kontaktu od kilku dni. Zza drzwi dobiegała głośna muzyka, więc zaniepokojeni postanowili poprosić o pomoc. Konserwator nie chciał dokonywać otwarcia samodzielnie, więc zgłosił interwencję na policję. Ot kolejne studentki, które zawalowały za mocno i teraz nieprzytomne, walczą o powrót do świata żywych z objęć whisky.
3: Panie oficerze, to nie tak. Ona wiedziała, że mamy ją odwiedzić w weekend. Jej samochód stoi pod domem, a z nią nie mogliśmy się skontaktować już od piątku. Jej współlokatorka też nie odpowiada.
4: Okej, sprawdźmy to. Proszę zaczekać przed budynkiem.
2: Jednak uniwersalny klucz, którym konserwator chciał otworzyć drzwi mieszkania na drugim piętrze, nie podołał zadaniu. Zamek był uszkodzony. Oficer Barber nabrał większych podejrzeń co do całej sytuacji i postanowił wybić szybę w drzwiach. Natychmiast poczuł przerażający fetor.
4: Boże drogi!
2: Tuż za drzwiami jego oczom ukazały się leżące na łóżku zmasakrowane zwłoki 17-letniej Krystyny Powell. Nieco dalej, w głębi mieszkania, zauważył drugą z dziewczyn, 24-letnią Sonię Larson, leżącą we krwi na schodach prowadzących na drugi poziom mieszkania. Obie były wielokrotnie dźgane nożem. Ciała obu zostały ułożone w pozach, które miały szokować. Barber natychmiast zgłosił przez radio zabójstwo dwóch kobiet i po kilkunastu minutach na miejscu pracowało już ponad 20 policjantów i techników. Taka zbrodnia w tej okolicy nie mogła pozostać bez echa. Media zjawiły się równie szybko jak wsparcie, a wiadomość o tym, co się stało w studenckim mieszkaniu, momentalnie rozniosła się po okolicy.
4: Są jacyś świadkowie?
5: Nikt nic nie widział. Jeden z sąsiadów zeznał, że słyszał w piątek szum jakby wody z prysznica i głośną muzykę, a potem jakiś łomot, ale nie zwrócił na to większej uwagi.
2: Pierwsze przesłuchania nie przyniosły żadnych wskazówek co do potencjalnego sprawcy. Pracujący na miejscu zdarzenia Ray pomyślał, że będzie miał co opowiadać żonie po zakończeniu zmiany. Gail Barber także była policjantką. Tego samego dnia wieczorem zaczynała służbę, gdy przez radio otrzymała wezwanie do sprawdzenia sytuacji w domu Christy Hoyt, 18-latki, która pracowała dorywczo w biurze szeryfa. Nie przyszła tego dnia do pracy, nie odbierała telefonów. To było niepodobne do sumiennej pracownicy, jaką była, więc zaniepokojeni znajomi.

0: sami zgłosili sprawę. Barber razem z partnerem udali się do domu dziewczyny. Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, zjawił się natomiast zaniepokojony administrator budynku. Razem przeszli na tyły.
1: Brama na podwórko jest otwarta, a nie powinna.
2: Proszę zaczekać, sprawdzimy to.
0: Roleta na przeszklonych drzwiach tarasowych była opuszczona, ale nie do samego końca. Policjanci na kolanach zerknęli do wnętrza mieszkania, oświetlając je latarkami. W ich świetle dostrzegli postać siedzącą na łóżku. Czymś, co na pewno przykuło ich uwagę, był brak głowy.
2: Prosimy o natychmiastowe wsparcie w mieszkaniu Christy Hoyt. Prawdopodobnie morderstwo. Słychać szum wody ze środka. Sprawca wciąż może być na miejscu.
0: Posiłki dotarły szybko. Policjanci ustalili plan działania i weszli do środka. W łazience z prysznica lała się woda, rozmywając kałuże krwi. Powoli posuwali się dalej, aż weszli do sypialni. Tam na półce leżała głowa Christy. Jej zdekapitowane ciało było posadzone na skraju łóżka. Obok na pościeli leżały odcięte sutki, tworząc makabryczny i groteskowy obraz, który wstrząsnął interweniującymi policjantami. Ostrożne przeszukanie reszty mieszkania nie przyniosło efektu. Sprawcy nie było na miejscu. Technicy przybyli na zabezpieczone miejsce zbrodni podczas próby podjęcia zwłok, dokonali kolejnego wstrząsającego odkrycia.
3: O Boże, ona jest rozcięta na pół.
4: Tak. Zobacz, jak równo. Od mostka aż do kości łonowej.
0: Trzy morderstwa studentek jednego dnia nie mogły być przypadkową zbieżnością zdarzeń. Błyskawicznie powstał specjalny zespół najlepszych śledczych i techników, jakimi dysponowało FBI. Natychmiast okazało się, że oba miejsca zbrodni obfitują w podobne okoliczności. W obu brakowało bielizny ofiar. Wszystkie ciała nosiły ślady podobnego noża. Wszystkie tworzyły obraz jakiejś makabrycznej wizji mordercy. Media podsycały panikę, ujawniając szczegóły zbrodni i doprawiając je domysłami. Studenci byli przerażeni świadomością, że bestia poluje na nich w sposób zupełnie przypadkowy. We wtorek, 28 sierpnia, strach osiągnął apogeum.
5: Do wszystkich patroli mamy zgłoszenie o morderstwie. Dwie ofiary, mężczyzna i kobieta w wieku około 20 lat.
0: Tracy Pauls i Manuel Tabuada przyjaźnili się już w szkole średniej. Na studiach postanowili kontynuować znajomość i mieszkać razem. We wtorkowy poranek do ich mieszkania przyjechał znajomy, zaniepokojony brakiem kontaktu z nimi. W świetle ostatnich wydarzeń postanowił dla spokoju ducha sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu nikt nie odpowiadał na pytanie, więc zgłosił się ze swoimi wątpliwościami do administratora budynku. Razem weszli do mieszkania pary studentów, korzystając z uniwersalnego klucza. Ich oczom ukazał się widok, którego najbardziej się bali. W przedpokoju na podłodze obok czarnej torby leżało nagie, zakrwawione ciało Tracy. Przerażeni wycofali się, zamknęli drzwi na klucz i natychmiast zadzwonili po policję. Patrol pojawił się błyskawicznie. Funkcjonariusze weszli ostrożnie do mieszkania. O dziwo, drzwi były otwarte. Na podłodze brakowało czarnej torby.
3: Uważaj, on wciąż może tu być.
4: Okej. Ubezpieczam cię.
3: Sypialnia po prawej. Mamy drugie ciało. Mężczyzna.
0: W mieszkaniu nie było sprawcy. Śledczy przybyli na miejsce, potwierdzili, że ciało kobiety należało do Tracy, natomiast mężczyzna w łóżku to Manuel. Tym razem zwłoki nie było okaleczone, ale ciało chłopaka nosiło ślady walki. Być może sprawca został spłoszony i nie zdążył zaaranżować makabrycznego przedstawienia. Jeśli poprzednie zbrodnie wywołały panikę na szczeblu lokalnym, to dwie kolejne przykuły już uwagę całego kraju. Media w całych Stanach puchły od spekulacji. Mając w pamięci zbrodnie Teda Bundy'ego, ochrzcili obecnego mordercę rzeźnikiem z Gainesville. Przerażeni ludzie wydzwaniali na policję, donosząc absolutnie o wszystkim, co zwróciło ich uwagę. W kilku zgłoszeniach o dziwnie zachowujących się mężczyznach pojawiło się nazwisko Eda Humphreya i to jego śledczy wzięli na cel.
6: Niezły z niego gagatek. Wtargnięcie na posesję, agresja słowna na ulicach, rękoczyny wobec babci. W ogóle jaki dorosły facet mieszka z babcią?
0: Pretekst do aresztowania przyszedł sam 2 miesiące później. Skłonny do agresji i prawdopodobnie niezrównoważony Ed podczas kolejnej kłótni uderzył babcię. Ta pod wpływem córki zgłosiła to na policję, która aresztowała go tego samego dnia, 30 października. Spragnieni sukcesu śledczy rozpoczęli przesłuchania pod kątem morderstw, ale nie mieli klarownych dowodów. Media szybko podchwyciły temat i to Humphrey stał się głównym podejrzanym opinii publicznej, tym bardziej, że od jego aresztowania nie doszło do żadnej kolejnej zbrodni nawiązującej do poprzednich. Doszło za to do szybkiego skazania za napaść na babcię i absurdalnie długiego wyroku jak za to. 22 miesiące w szpitalu psychiatrycznym. Sprawa rzeźnika z Gainesville zaczęła powoli cichnąć. 8 września, w czasie gdy FBI pracowało nad dowodami na Humphreya, do policji w Dixie wpłynęło zgłoszenie.
7: Halo? W supermarkecie Win chyba jest napad. Jakiś facet celuje do sprzedawcy z pistoletu.
0: Policjanci szybko pojawili się na miejscu i ruszyli w pościg za podejrzanym. Niedługo potem złodziej został osaczony i aresztowany. Był nim Daniel Rowling. Osadzono go w więzieniu Marion County Jail, gdzie ujawnił podwójną osobowość. Raz dobrze współpracował z policją, innym razem ujawniał niekontrolowane pokłady agresji. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy zajmujących się jego sprawą. Prześwietlając jego historię, odkryli, że w poprzednim miejscu zamieszkania Rowlinga, Shreveport, w listopadzie 1989 roku doszło do 3 morderstw podobnych do tych z Gainesville. Okazało się także, że jest on również poszukiwany w sprawie próby morderstwa własnego ojca w maju 90 roku.
3: Zobacz, czy to może być zbieg okoliczności? Obaj wchodzili w podobny sposób. Używali do krępowania taśmy, którą potem usuwali. Myli ciała ofiar mydłem i rozpuszczalnikami. Wiedzą, jak działamy i czego szukamy.
4: Jest coś jeszcze. Obaj używali podobnego noża. Gwałcili ofiary i tworzyli z miejsca zbrodni swoistą, makabryczną scenę, układając woki tak, by wywołać jak największy szok.
0: Analiza przestępczej historii Rowlinga podsuwała detektywom kolejne tropy. Tego samego dnia, gdy odkryto ciało Christy Hoyt, dokonano napadu na bank w okolicy. Tego samego dnia Rowling opuścił w pośpiechu kemping, na którym mieszkał, pozostawiając tam sporo osobistych rzeczy. Wśród nich policja poszukująca go za rozbój i kradzieże zabezpieczyła na miejscu m.in. pistolet, maskę narciarską, magnetofon, pościel i śrubokręt. Śledczy postanowili przebadać ponownie materiał dowodowy pod kątem morderstw z Gainesville i Shreveport.
3: Stary, są wyniki analizy. Ten śrubokręt pasuje do śladów włamań do 3 miejsc zbrodni. Do tego w pościeli znaleziono włosy łonowe Christy Hoyt.
4: To co? DNA?
0: Detektywi zlecili analizę DNA Rowlinga, porównując ją ze śladami z miejsc zbrodni i zebranych dowodów. Wyniki były jednoznaczne. Nagły zwrot w nieco wystudzonej już sprawie wywołał ponowne gwałtowne zainteresowanie mediów. Prześwietliły dokładnie przeszłość Rowlinga, ujawniając trudne dzieciństwo z agresywnym ojcem, problemy w szkole, uzależnienie od narkotyków i alkoholu, nieudane małżeństwo i córkę będącą jego owocem, a także wydalenie dyscyplinarne z wojska, 8 lat w więzieniach za kradzieże i napaści. Śledczy również nie próżnowali. Udało im się zebrać blisko 3000 dowodów pozwalających powiązać Rowlinga z bestialskimi mordami.
3: Jest nasz.
0: Gruntowna analiza przeszłości doprowadziła do tego, że zanim stanął na ławie oskarżonych w sprawach o morderstwa, został kilkukrotnie skazany za poprzednie przestępstwa. Gdy ruszał proces w sprawach z Gainesville i Shreveport, Rowling miał już 4 wyroki dożywocia i kilka prób samobójczych za sobą, z których żadna się nie powiodła. Więźniowie, z którymi przebywał, dostarczali śledczym kolejnych dowodów na jego winę, gdyż chętnie chwalił się kolegom spod celi swoimi wyczynami. Sam Rowling również w pewnym momencie zgodził się zeznawać, choć nie udzielił jednoznacznego przyznania się do winy. Aż do tygodnia przed procesem. Wtedy poprosił swojego adwokata o sporządzenie dokumentu przyznania się do zbrodni. Proces rozpoczął się 15 lutego 1993 roku i tego samego dnia przed sędzią adwokat odczytał przyznanie się Rowlinga, sporządzone z nadzieją na złagodzenie kary. Prokurator nie był do tego skłonny.
6: Wysoki sądzie, Daniel Rowling to recydywista, skrajny socjopata, seryjny morderca i gwałciciel. Czy ktoś taki zasługuje na łagodniejsze potraktowanie?
0: Zeznania jego matki przedstawiły obraz patologii, w jakiej dorastał Rowling, agresji i prób zabicia go przez własnego ojca. Jednak fatalne dzieciństwo nie wpłynęło na decyzję ławy przysięgłych. Wyrok mógł być tylko jeden i został ogłoszony 20 kwietnia 1994 roku.
8: Decyzją ławy przysięgłych za 5 morderstw w Gainesville skazuje Daniela Rowlinga na śmierć.
0: Wyrok wykonano 25 października 2006. Niedługo przed egzekucją Rowling podpisał oświadczenie, w którym przyznawał się do zabójstwa trzyosobowej rodziny ze Shreveport w 1989 roku.
9: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Za chwilę na zegarze godzina 23. Czas na fakty RMF FM, który od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Nielegalne i fałszywe leki trafiają do Polski na coraz większą skalę. W ciągu roku liczba wykrytych produktów wzrosła o ponad 70%. Według sondaży Exit Poll na Łotwie wybory wygrywa partia rządząca. Podrożeć mogą bilety lotnicze. Powodem wciąż niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny paliw. Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Problem dotyczy m.in. preparatów sprzedawanych w internecie, które mogą zawierać zupełnie inne substancje niż te deklarowane na opakowaniu. Jakie preparaty są fałszowane najczęściej? Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
3: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
2: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
1: Na Łotwie wybory parlamentarne wygrywa według Exit Poll rządząca Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulberga. Zdobyła nieco ponad 35% głosów, ponad 3 razy więcej niż drugie ugrupowanie. Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem powyżej 11%. Premier Kulberg przekonuje, że Łotysze zagłosowali za bezpieczeństwem, ale jednak jego partia będzie potrzebowała koalicjantów, żeby utworzyć rząd.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Ceny biletów lotniczych mogą rosnąć, a wpływ na to ma wciąż niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie. A tak mówił Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Jak podkreślił w radiu RMF 24, wpływ na te podwyżki ma wysoka cena paliwa lotniczego. Jest ona dzisiaj dwukrotnie wyższa niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i nie widać póki co żadnych sygnałów, aby ta cena miała istotnie zmniejszyć się w dalszej perspektywie. Tak stwierdził ekspert w dziedzinie transportu, infrastruktury i gospodarki.
5: W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
1: A za nim w RMF 24 Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. A skoro jesteśmy przy maszynach lotniczych, no to już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
6: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie robisz. To była to taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
1: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski. A teraz schodzimy na ziemię, bo to pierwszy weekend w nowym roku akademickim. Wielu studentów świętuje wspólnie na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, na przykład, która nieoficjalnie należy do Żaków. Cały wieczór unosi się zapach grilla. Na miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Wrócili studenci, wróciło życie do miasta. Widać to tutaj na Wyspie Słodowej. Coraz więcej ludzi, a wśród nich wy.
8: Tak, tutaj da się poznać praktycznie każdego z każdej uczelni, z każdego kierunku. Naprawdę to jest najbardziej uniwersalne miejsce, żeby poznać nowych ludzi, spędzić dobrze czas, tak?
9: Ja tęskniłem za ludźmi tutaj.
8: Oczywiście, jak inaczej.
10: I w tym domu można siedzieć przecież.
7: I tutaj skończycie, czy raczej gdzieś w klubie?
11: Korzystamy z pogody, póki jest jeszcze ciepło i w miarę jasno. No a później to, kto wie, może gdzieś to jakiegoś, nie wiem, pubu czy coś takiego.
12: Wątpię raczej albo w plenerze, albo u kogoś w domu.
7: Tak, tak to się wydaje. Tak to się zazwyczaj kończy.
11: Tak.
1: A mieszkańców ostrzegamy, że głośniej może zrobić się także w akademikach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliżamy się do północy, czas na nowe wydanie faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw spadły, aktualne maksymalne stawki będą obowiązywać do poniedziałku. Popełnił błąd, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, ale nie chce się do tego przyznać. Tak działania Putina opisuje były rosyjski premier. Fiasko rozmów z protestującymi licealistami we Francji. Rząd premiera Le Cornu wciąż nie może uspokoić sytuacji. Ceny paliw w dół. Od 24 godzin płacimy mniej za benzynę i diesla. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6 zł i 73 groszy za litr, a diesel 7 zł i 88 groszy. Co o obniżkach mówią sami kierowcy?
2: Nadal nie są zadowalające. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Czy zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot.
3: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
2: Wie pan co, najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
3: 5,19 przypomnijmy.
2: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
4: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim, to dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
5: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń, a aktualne maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Władimir Putin popełnił błąd, rozpoczynając inwazję na Ukrainę, ale nie jest w stanie się do tego przyznać. Tak uważa były rosyjski premier Michał Kasjanow. W rozmowie z AFP przekonywał, że Putin uwierzył swoim służbom, które twierdziły, że Ukraina jest słaba. Kasjanow mówił też o rosnącym zmęczeniu wojną w Rosji, ale nie widzi tam oznak buntu przeciwko władzy. Jego zdaniem większość Rosjan chce zakończenia wojny, choć różni się w ocenie tego, jak miałaby się skończyć. Rząd premiera Sebastiana Le Cornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. A oto medialne echa tych rozmów. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edouardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają między innymi lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Polacy rozbili Rumunię 6-0 w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po tym zwycięstwie są na trzecim miejscu w swojej grupie za Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. W sobotę efektowną wygraną zanotowali też Anglicy, którzy pokonali Chorwację aż 7-0. Hiszpania wygrała z Czechami 3-1 i pozostaje liderem swojej grupy z kompletem punktów. Polscy badacze sprawdzili, jak zmieniał się poziom Wisły na przestrzeni ostatnich 225 lat. Zebrali dane z pomiarów do końca XVIII wieku, dokonywane w tym samym miejscu na warszawskim odcinku rzeki. Wniosek jest taki, że poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z autorami tych analiz oraz z spacerującymi nad Wisłą, którzy obserwują zmianę.
8: Troszkę się pokazały dno.
9: Jest tutaj mało wody, kamienie są widoczne i widać też tutaj, tak, że była bardzo dużo wyżej.
10: Było więcej wody, teraz mniej przepływa. Dlaczego?
11: Po pierwsze, to jest zmiany klimatyczne obserwowane w ostatnich latach mogą mieć wpływ na ten proces.
10: Ogólne ocieplenie?
11: Prawdopodobnie, ale to jest proces stopniowego pogłębiania się koryta Wisły.
10: Można powiedzieć, że to dno jest coraz niżej?
11: Tak.
12: Ta sama ilość wody, która jeszcze na początku XX wieku była charakterystyczna dla na przykład 150 metrów sześciennych na sekundę takiego przepływu, taka sama rzędna wodowskazu obniżyła się o ponad 2 metry.
10: Dno jest 2 metry niżej?
12: Poniekąd. Taki punkt zero, hipotetyczny, który kilka razy w ciągu tych 200 lat takie obniżenie tego poziomu odniesienia się zmniejszało.
1: Tłumaczą profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobiechowicz z Polskiej Akademii Nauk. Zebrane dane mają być punktem wyjścia do prognoz, czy poziom Wisły dalej będzie się obniżać.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

pod nami niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

0: Zbliża się już godzina pierwsza, to oznacza czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Władimir Putin miał zaoferować Amerykanom zagraniczne aktywa Łukoilu. New York Times pisze o rafineriach w Europie i polach naftowych w Afryce. Rosja uderza w kijowskie mosty. Ukraina szykuje alternatywy. W stolicy powstanie przeprawa pontonowa przez Dniepr. Mniej mięsa, więcej strączków i ryb. Tak miesiąc temu zmieniło się menu w szkolnych stołówkach. Władimir Putin miał zaproponować Amerykanom sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil, ustalił New York Times. Temat miał pojawić się podczas rozmów Putina z wysłannikami Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W grę wchodzą m.in. rafinerie w Europie i pola naftowe w Afryce, a wartość aktywów szacowana jest na około 20 miliardów dolarów. New York Times zwraca uwagę na biznesowe powiązania części zainteresowanych transakcją z ludźmi z otoczenia Trumpa. Umowa nie została jeszcze zawarta. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Wczoraj rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wcześniej rosyjskie drony uderzyły też w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
2: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
3: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
4: Drony w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
0: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Jedno danie na bazie strączków w tygodniu, maksymalnie dwa razy mięso, co najmniej raz w tygodniu ryba. Tak od ponad miesiąca wygląda menu w szkolnych stołówkach. Jak sami zainteresowani oceniają zmianę?
5: Ja tak pół na pół, kiedy jest złe jedzenie, no to nie za bardzo zjadam.
6: Zależy, bo jeżeli na przykład jest mięso, to często się zdarza, że dojadam, ale jak są same warzywa, to nie.
7: Nasze panie kucharki są świetne i naprawdę nazywają te zupy i dania, czy zupa szrekowa, zielona i tak dalej, jednak to chwyta marketingowo i jedzą więcej.
8: Niektórzy jedzą tak, że jak na przykład się śmiesznie nazywają, to jedzą.
7: No jedzą, tak. Przekonują się, smak im się troszeczkę zmienia i jest dobrze.
0: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie i ich nauczycielką Elżbietą Siemieniuk rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Podpis prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i będąca tego następstwem znaczna obniżka cen paliw na stacjach zdominowały sobotni program Sprawdzam w RMF FM. Krzysztof Ziemiec zaprosił tym razem do studia Łukasza Schreibera, szefa klubu parlamentarnego Rozwój Plus oraz Rafała Komarewicza z klubu parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju.
9: Zacznę od pana, panie pośle.
10: Witam państwa.
9: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
10: Znaczy ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę, jest to dobre rozwiązanie, natomiast to można powiedzieć nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to niezależnie od polityków.
9: No to pałeczkę po stronie rządu chyba.
10: Nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak, bo to tak jakby...
9: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to.
10: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że sprawa działa wstecz.
9: To jeszcze jedno krótkie pytanie.
10: Panie redaktorze, dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy? I prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
9: Okej. Okay. No to Łukasz Szrajber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
11: No wie pan, no, tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
9: A trochę tak jest dzisiaj w Polsce.
11: Wie pan, ale ja wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
9: On to wcześniej
11: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
9: Ale obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano.
11: No świetnie.
9: Benzyna poniżej 7.
11: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na no, jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy
9: no tak, ale
11: złożona.
9: To było dawno nie? temu. Dziś no inflacja nie, no, jest no, wie pan, no, wyższa, no, więc cena no, niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan Rafał Komarewicz ma inne zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem
11: nigdy nie
9: zapelował
11: nie
9: do premiera
11: do osiągnięcia,
9: obniżkę.
11: Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent zrobił ten projekt ustawy, który przedstawił. I dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
9: Wróćmy do paliw.
11: W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do
9: Rafał
11: procedowania.
9: Komarewicz, czy jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
10: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy, jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
9: Podobno
10: ja bym chciał, żeby
9: dwa razy obiecać, tak raz dać.
10: Że do pani, no widzi pan, no to
11: odnosi
10: są,
11: się
10: to,
11: pan do klasyka.
10: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, tylko żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli
9: o chciał
10: tym.
9: I nasi słuchacze, że również, ale wy robicie wszystko,
10: ale nie
9: żeby chcą, tak nie było.
10: Ale widzi pan, ale politycy...
11: Nie, no, ale kto robi?
10: Politycy opcji to tylko inaczej podchodzą, więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca sceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
9: Nie wierzę w to, co słyszę. Pokażę. Pan znów krytykuje premiera.
10: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera, bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
11: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy.
9: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
10: Pan co, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to, co to jest dobrze, to jest tak samo, widzi pan, no ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
9: To mam jeszcze
10: i czyja
9: jedno
10: jest
9: pytanie
10: wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje, a przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
9: Łukasz Rajber, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
11: No, wie pan, tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których no, jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty.
9: Ale no, gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
11: Wie pan co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
9: Natomiast
11: na obniżki cen paliw. Nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa, agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. No tak, ale to ma wpływ nawet na, znowuż na nasze zadłużenie.
9: Bo kończy się nasze okienko w dużym radiu. Więc panie, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście tak jest, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
10: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
9: Natomiast, ale pani z tej koalicji wspiera rząd.
10: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów. Mimo, że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy,
9: za chwilkę będzie debata,
10: nie ma żadnego przyspieszonego rozwoju
9: ciąć
10: Polski.
9: Wydatki?
10: Pytanie dlaczego?
9: Nie. Ciąć koszty społeczne?
10: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika. Bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić, dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
0: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber i gospodarz programu Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za niecałą godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

Zbliża się już godzina druga w RMF FM, to czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski zapowiada mocniejsze ataki na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź Ukrainy na rosyjskie uderzenia w jej infrastrukturę energetyczną. Politechnika Lubelska szykuje próbne ewakuacje całej uczelni. Studenci i pracownicy mają wiedzieć, jak reagować na alarm.